bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

to jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kuba Kusy, witam i zapraszam. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi, śpiewał nieodżałowany Jerzy Sztur. Tak to właśnie jest z potrzebami, a jak już tak człowieka przypili, to dobrze wiedzieć, gdzie i jak funkcjonują miejskie szalety. Posłuchajcie.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
2: No jest ich około 70. Mowa tutaj o tych z obsługą, tam gdzie spotkamy jeszcze osoby, które dbają o porządek, ale też o czystość. Oraz ponad 50 takich samoobsługowych i też w tym kierunku idziemy, aby toalety były dostępne przez całą dobę. A takie są właśnie te samoobsługowe. A poza tym w sezonie letnim, tam gdzie nie ma toalet usadowionych na stałe, są toalety mobilne. To są place zabaw, parki, wszystkie te miejsca, gdzie gromadzi się młodzież i dzieci w lecie. Magdalena Wasiak, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Oczywiście stawiamy na zapewnienie pełnej dostępności obiektów, zwłaszcza w takich miejscach jak centra miasta, tam gdzie się gromadzą ludzie też wieczorami. Natomiast toalety z obsługą mają to do siebie, że dbanie o porządek i czystość w nich odbywa się przez cały czas, kiedy jest tam osoba, sprawuje swój dyżur. No i to są te miejsca, gdzie zazwyczaj jest bezawaryjnie. Natomiast toalety obsługowe, to też się zdarza, tam pojawiają się awarie zdecydowanie częściej, na przykład.
3: No i problem z tymi obsługowymi, tudzież obsługiwanymi toaletami jest taki, że one nie są czynne całą dobę. Chyba przeważnie gdzieś tak do 20, do 21, maksymalnie chyba do 22.
2: To jest ruchome i tutaj badamy ruch, który odbywa się w toaletach. Miejsca na przykład w centrum miasta, tamte godziny obsługi były wydłużane, tak jak żył rynek na przykład. Natomiast w czasie pandemii, kiedy miasto trochę spowolniło, też zmniejszyliśmy tą liczbę godzin, ponieważ toalety były czyste, więc na bieżąco obserwujemy, monitorujemy, ponieważ mamy tutaj jasną sytuację, wydawane są paragony i widzimy, w jakim czasie były one wydawane, jakiej liczbie osób i stąd też zmieniamy ten ruch, zmieniamy godziny, ale to wszystko oczywiście po konsultacjach.
3: Idziemy w kierunku automatyzacji i mamy też takie toalety, które można powiedzieć chyba pachną zachodem albo dalekim wschodem, bo tutaj gdzieś na myśl przychodzi nam Japonia i kosmiczne rozwiązania w miejskich szaletach.
2: Stawiamy na nowoczesność, stawiamy na dostępność, stąd też zwłaszcza po pandemii sporo było modernizacji, które przywróciły taką higieniczny sposób użytkowania, czyli bezdotykowe drzwi, bezdotykowy kran, bezdotykowe dozowniki mydła, suszarka, ale też samoczyszczące się toalety. Taka na przykład została zbudowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej przy okazji modernizacji Parku Jerzmanowskich. Energooszczędne oświetlenie, powłoki, które znajdują się na elewacji, które chronią na przykład budynki przed graficiarzami, przed tą wątpliwą sztuką. No i też możliwość płatności, czy to kartą zbliżeniową, czy telefonem, więc stawiamy na nowoczesność, dostępność i taką ekologię.
1: Więcej na stronie magistratu.
0: Muzea w Krakowie.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie znajdziecie najstarszą i najbogatszą kolekcję ludową w Polsce. Wystarczy wybrać się na Kazimierz, bo to właśnie tam zlokalizowane jest Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli.
4: No, można powiedzieć, że gdyby nie wielkie uroczystości związane z jubileuszem 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej i ufundowania pomnika uroczystego odsłonięcia, to nasze muzeum byłoby starsze o rok. Grzegorz Graf, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i kolekcji. Ponieważ ta grupa inicjatywna Towarzystwa Muzeum Etnograficznego zawiązała się rok wcześniej, ale tak wszyscy byli pochłonięci tym, czym żył wtedy Kraków, że odsunięto o parę miesięcy to uroczyste otwarcie Muzeum Etnograficznego.
3: A kto był w tej grupie założycielskiej? Bo tutaj patron, czyli Seweryn Udziela, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich etnografów i krakowskich jeszcze przy okazji, no ale oprócz niego kto jeszcze?
4: No, to była cała plejada nazwisk osób, które związane były z uniwersytetem, z uczelniami, ze środowiskiem inteligenckim, jakbyśmy powiedzieli tak współcześnie. To był prawą ręką Seweryna Udzieli był profesor Julian Talko-Hryncewicz, antropolog, ale też bardzo aktywny był Jan Czekanowski, Stanisław Estreicher, tu warto jeszcze wspomnieć Kazimierza Nicza, językoznawcę. No krótko mówiąc, osoby bardzo tak żywotnie zainteresowane tym, aby powołać Muzeum Etnograficzne jako placówkę, której wtedy już brakowało i odczuwano ten brak bardzo dotkliwie.
3: Bo etnografia nie była już nauką albo dziedziną wiedzy raczkującą, rozwijała się całkiem składnie i całkiem przyzwoicie i swoje osiągnięcia etnograficzne czy na polu etnografii mieliśmy.
4: No, wywodzi się z ludoznawstwa, czyli z takiej fascynacji kulturą ludu i taką też próbą podźwignięcia ludu do rangi też składowej narodu, prawda? Więc to była praca wielu pokoleń, to był XIX wiek, ale już w XX wiek wkraczamy z taką świadomością, że jest to osobna nauka, która powinna się kierować na pewną metodą, a zapleczem materialnym tej nauki najlepiej, gdyby były muzea. Muzea etnograficzne, które też taka ciekawostka, wywodzą się tak trochę z muzeów przyrodniczych. Muzeum Warszawskie powstało, wywodzi się z takiej, powiedzmy, odnogi ogrodu zoologicznego. Natomiast właśnie te początki naszego muzeum sięgają miejsca przy Plantach, bardzo urokliwego miejsca przy ulicy Studenckiej, tam gdzie w małym, ciasnym mieszkaniu, dokładnie 19 lutego, w samo południe, to była niedziela, dokonano takiego właśnie uroczystego odsłonięcia muzeum. Funkcjonowało tam muzeum 2 lata. Bardzo szybko dokuczała ciasnota i ta niestety prowizorka początków.
3: A jakie zbiory znalazły się w tej izdebce, chyba można powiedzieć?
4: No, w tej takiej właściwie powiedzieliśmy izbie regionalnej. To były zbiory Seweryna Udzieli, naszego założyciela, nauczyciela, wizytatora szkolnego, który już miał za sobą wiele, wiele lat takiej właśnie działalności kolekcjonerskiej. On tak powoli z działalności jako nauczyciel odsuwał się w stronę właśnie tą muzealną. Kolekcjonował to, co jego zdaniem najlepiej obrazowało, jak lud się ubiera, jak świętuje, jaką otacza się kulturą materialną, ale to były też zdjęcia, rysunki, księgozbiór. No, krótko mówiąc, to się rozrastało już do takiej pokaźnej kolekcji.
3: Lud, jaki lud? Lud nasz, krakowski albo około krakowski, czy szerzej polski, galicyjski, być może, nie wiem, kongresowy albo pruski?
4: Ja bym powiedział lud kolbergowski, ponieważ bardzo mocno na tych początkach etnografii odcisnęła się działalność Oskara Kolberga, który opisał historyczne ziemie Rzeczpospolitej, więc on opisywał i Polaków, i Rusinów, i Białorusinów, i Litwinów. I taka była też ambicja, żeby pokazać w historycznym kształcie etnografię ziem polskich. No, przeważała oczywiście tutaj etnografia krakowskiego, krakowiaków, górali, to co było najbliższe, co zresztą było takim plonem, jak powiedziałem, działalności nauczycielskiej naszego założyciela, ponieważ wizytując szkoły, odwiedzając prowincje w Galicji, to zwraca uwagę na to, co cenne. A przypuszczam, że też dawano mu w prezencie jakieś ładne obrazy, jakieś świątki i tak właśnie rodziła się kolekcja. Więc jakby ten zbiór na start tworzy bardzo mocno taką mapę krakowiaków tutaj regionu krakowskiego, ale to z czasem się wzbogacało właśnie o kolejne dzielnice Polski.
3: I 2 lata na Studenckiej, później przenosiny dokąd?
4: No właśnie na Wawel, bardzo szacowny i ważny adres. Tam udało się pozyskać budynek po seminarium świętego Michała. Budynek oczywiście już lepszy, przestronny. Tam zaaranżowano pierwszą wystawę pokazującą właśnie krakowiaków, byśmy powiedzieli, folklor tutaj najbliższy. Natomiast też pokuszono się o zaprezentowanie zbiorów pozaeuropejskich, bo od samego początku taka była ambicja naszego założyciela i tej grupy wspierającej, żeby Muzeum Etnograficzne było placówką, które pokazuje szerzej, pokazuje więcej, jakby jest taką okazją do wyprawy w świat. Świat, jak pamiętamy, te 115 lat temu jeszcze nie było telewizji, nie było internetu i to, co można było zobaczyć w muzeach, to, co można było wyczytać w gazetach, w książkach, to po prostu były te informacje z pierwszej ręki.
3: Jak długo Muzeum Etnograficzne bazowało na Wzgórzu Wawelskim?
4: To był cały okres międzywojenny, 14 rok to jeszcze czas pod zaborami. Potem oczywiście wydarzyła się niepodległość. Cały ten okres muzeum ma siedzibę na Wawelu, wzbogaca się w zbiory, przybywa też pracowników. Już nie tylko sam założyciel jest kustoszem, konserwatorem, dyrektorem, administratorem, ale z czasem pojawia się Tadeusz Seweryn, jego prawa ręka i później kontynuujący misję dyrektora. No, to były czasy specyficzne, bo to też były czasy biedne, znaczy wychodzono z pewnych takich deficytów, z biedy, krótko mówiąc. Zachowała się korespondencja Seweryna Udzieli, który jak mógł, tak błagał, prosił władze miasta o wsparcie. Przez te lata międzywojnia muzeum bazowało głównie na składkach towarzystwa, na datkach przyjaciół muzeum, ale też, jak powiedziałem, wzbogacało się znacząco w zbiory, bo ten adres i jakby to przekonanie, że jest to ważne muzeum, udało się bardzo dobrze rozpropagować. Zbiory zasilały dary czasami pojedynczych osób gdzieś z prowincji. Do takiej akcji zbieraczej przyłączały się szkoły, artyści, ludzie, powiedzielibyśmy, ze świecznika, prawda? I też prosty lud. Gdzieś osoby, które uznały, że warto jest, aby do Muzeum Etnograficznego trafiły pamiątki właśnie z ich regionu, więc wtedy się znacząco wzbogaca kolekcja i jest taki duży przyrost zbiorów.
3: No i jeżeli mówimy o tych osobach ze Świecznika, no to faktycznie taka śmietanka międzywojnia, bo chyba nawet i państwo mają w zbiorach dzieła Wyspiańskiego.
4: Mamy kolekcję takich wielkich nazwisk, szacownych osób Wyspiańskiego. Mamy kolekcję Tetmajera, mamy dary przekazane przez aktorkę Modrzejewską. To było wtedy w dobrym tonie, aby przyłączyć do tego wspólnego dzieła, które tworzyli właśnie i wielcy, i mali.
3: Taka społeczna odpowiedzialność biznesu ówczesna. A jeżeli już jesteśmy przy tych zbiorach, to co określiłby pan dyrektor mianem takiej największej perły albo największego unikatu, który gdzieś tam chowają państwo jak Gollum, gdzieś ten pierścień Saurona za pazuchą i nie oddadzą za żaden inny skarb?
4: Oj, lista jest dość długa. Zresztą warto zaglądać do naszych publikacji, gdzie odsłaniamy i to, co ciekawe na wystawie, ale też to, co gdzieś nie zawsze pokazywane na co dzień. Muszę powiedzieć, że tutaj mam dylemat, bo mamy bardzo cenne zbiory archiwalne i niedawno też chwaliliśmy się takim projektem, gdzie pokazywaliśmy najstarszą małopolską zachowaną fotografię. Ukazała się też publikacja, do której zachęcam. Mamy zbiory, bardzo cenne zbiory związane ze strojem ludowym i też tutaj staramy się publikować to, czego się nie udaje pokazać na wystawie poprzez internet. Muszę powiedzieć, że też takich odkryć dokonujemy dzięki kolegom muzealnikom na kwerendach, bo niedawno miała miejsce kwerenda kolegów z Wilna zainteresowanych strojem ludowym i odkryli absolutne unikaty, niezachowane u nich, ale u nas tak, z rejonu Trockiego. Okazuje się, że to są rzeczy bardzo cenne, dla nas wszystkie rzeczy są cenne, niemniej tutaj jakby walor tego został znacznie podbity. Mamy też zbiory pozaeuropejskie, jak wspomniałem. To są dary pochodzące tutaj, które trafiły do muzeum dzięki podróżnikom, dzięki też zesłańcom, prawda, ich rodzinom, które przekazywały przedmioty gdzieś z dalekiej Azji, z krańców Syberii. Mamy zbiory podróżników, którzy odwiedzali Amerykę Południową. Warto przywołać nazwisko Raciborskiego, zajmującego się właściwie botanika, ale zajmującego się też etnografią Jawy, Benedykta Dybowskiego, badacza dalekiej Syberii, Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, sławnego etnografa, który badał kulturę dalekiej Azji. On się zainteresował takim ludami zamieszkującymi Sachalin, kulturą Ainów. Można byłoby wymieniać tutaj jeszcze całą plejadę nazwisk.
1: Okres wojny to dla muzeum czas ukrywania i przenoszenia zbiorów, na które chrapkę mieli naziści. Ci doszukiwali się w sztuce ludowej przejawów aryjskości i masowo plądrowali muzea na okupowanych terenach. Ostatecznie po wojnie Muzeum Etnograficzne znalazło swój dom w kazimierskim ratuszu na placu Wolnica i w swoim oddziale, czyli w domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. To cytat z Fredry, który oprócz tego, że jego sztuki wystawiane były na deskach krakowskich teatrów, z samym miastem wspólnego miał niewiele. Kluczowy jest jednak krokodyl, który, jak usłyszycie za chwilę, okazał się być rzeczoną zgubą. Pod koniec XIX wieku pływający w Wiśle gad siał postrach na styku Czyżyn i Mogiły. Tę historię usłyszycie od Mateusza Drożdża, radnego dzielnicy Prądnik Czerwony i jednocześnie krakowianisty. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
0: Historia, którą warto poznać.
5: Rzecz miała miejsce w 1897 roku, czyli trochę dawno temu. W okresie wakacji nagle pojawia się informacja, która dotarła do Krakowa, pobliskiego, pamiętajmy, Czyżyny, Łęk, Mogiła, to były wtedy jeszcze podkrakowskie wsie, że w Wiśle zaląkł się jakiś potwór. Ten potwór atakuje gęsi, atakuje kaczki, atakuje jakąś tam drobniejszą zwierzynę, która podchodzi do Wisły, żeby się napić, i wygląda jakoś tak jak gad, i prawdopodobnie, taka przynajmniej była wtedy fama, było to jakieś zwierzę, które wylęgło się z jaja, które było w smoczej jamie. No to co to mogło być? No wiadomo, że smok. Ponieważ smoki już wtedy nie istniały, w związku z tym zaczęto się zastanawiać, co to może być. Po pomoc udano się do Bractwa Kurkowego. No, Bractwo Kurkowe ćwiczy się w dziedzinie strzelania, obrony, broni miasta od zarania dziejów. W związku z tym pomyślano, że będą mogli pomóc. No i faktycznie panowie z Bractwa Kurkowego obiecali pomoc, no ale też się zaczęli zastanawiać, co to może być. Doszli do wniosku po opisie, który włościanie przedstawili, mówili, jak to zwierzę wygląda, gdzie ono mieszka, że mają do czynienia z krokodylem.
3: W którym miejscu w Czyżynach ten krokodyl się zalęgł?
5: To znaczy dokładnie tutaj nie mamy tej informacji, bo to gdzieś w okolicach Łęgu i Mogiły, czyli no prawdopodobnie takie miejsce, gdzie Wisła płynęła troszeczkę wolniej, były zarośla, żeby się schować, był dostęp do świeżego jedzenia, czyli gdzieś w pobliżu wsi, gdzie te kaczki czy gęsi mogły sobie tam korzystać z dobrodziejstw Wisły, która nagle im się stała właśnie dla nich bardzo niebezpieczna. Więc nie jest to dokładnie wskazane, w którym miejscu, więc nie możemy pójść i pokazać, że tutaj ten krokodyl sobie polegiwał, a tutaj trawił, a tutaj atakował. W każdym razie zaczęto się zastanawiać, jak problem rozwiązać. No, stwierdzono, że brutalna siła będzie tutaj najlepsza, czyli zwierzę trzeba odstrzelić. No ale jak polować na krokodyla? No, tutaj akurat w Polsce takich zwyczajów łowieckich czy tradycji łowieckiej no nie ma, więc skorzystano z pomocy biblioteki i z pomocy książek, a konkretnie książek żyjącego wówczas Henryka Sienkiewicza, który napisał taką książkę pod tytułem Listy z Afryki. No i tam wspominał o swoich przygodach czy pobycie na Czarnym Lądzie, opisywał nie tylko krajobrazy, no z pustyni Puszczy wiemy, że to było pewnie bardzo, ale to bardzo rozwlekłe i ciągnące się przez wiele stron, ale między innymi opisywał też zwierzęta, w tym zwierzęta niebezpieczne. I opisywał również krokodyle. Te krokodyle występowały, atakowały oczywiście i zwierzęta, i ludzi, były niebezpieczne i właśnie nasi dzielni myśliwi dowiedzieli się, że najlepiej jest do takiego krokodyla strzelać niezwykłym pociskiem, którym się strzela do bażanta, czy do jelenia, czy do dzika, ale takim pociskiem wojskowym ze stalową końcówką, no, żeby przebiło to skórę tego zwierzęcia. I w wakacje 1897 roku, po kilku bądź kilkunastu dniach grasowania tego zwierzęcia w Błęgu i w Czyżynach, no wyruszyła ekspedycja. Ekspedycja składa się podobnież z 4 lub 5 dzielnych myśliwych, którzy udali się zaopatrzeni w odpowiednie sztucery, z odpowiednią amunicją do dzisiejszego rejonu Nowej Huty, do Czyżyn, po to, żeby zaczaić się zapolować. Nie mamy informacji, jak sama akcja polowania przebiegała, czy oni brodzili w wodzie, czy wystawiali kogoś na przynętę, czy też zaczaili się gdzieś tak, żeby ten krokodyl mógł wypełznąć na brzeg, żeby go było widać, bo wiadomo było, że trzeba strzelić w głowę, po prostu, żeby to zwierzę ranne się gdzieś nie schowało i nie było nadal niebezpieczne dla otoczenia. W każdym razie akcja się udała i Wacław Andrzyc oddał celny strzał. Krokodyl został zabity.
3: I co się z nim później stało? Został gdzieś wypchany? Możemy go podziwiać, czy zniknął?
5: Otóż nie zniknął. Ten krokodyl po pierwsze był bardzo ciekawym trofeum. Został załadowany na pojazd konny, zwany furmanką, i został przywieziony do Krakowa. Ale żeby został przywieziony do Krakowa, to musiał przekroczyć granicę akcyzową, która była wówczas przy szlaku mogilskim, obecnym rondzie mogilskim. Do tej pory stoi taki dom, gdzie kiedyś płacono akcyzę za wożoną do Krakowa żywność. No, krokodyl, nie wiem, czy można jeść mięso z krokodyla, bo to niektórzy mówią, że tak.
3: Smakuje jak kurczak.
5: Czyli można. Natomiast wtedy chyba nie wiedziano, jak ten krokodyl smakuje. Natomiast się pojawił problem. Dlatego, że w miejscu, gdzie pobierano akcyzę, był cennik. No i ten cennik przewidywał różnego rodzaju produkty żywnościowe, tak? Czyli był nabiał, był drób, były zwierzęta hodowlane typu świnie, owce, krowy, cielęcina, jagnięcina i tak dalej. Natomiast były też zwierzęta łowne, tak? Były jelenie, były dziki, było ptactwo, były ryby bardziej szlachetne czy mniej szlachetne, jak to wtedy określano. Natomiast krokodyli, aligatorów, kajmanów akurat ten cennik absolutnie nie przewidywał. Są tutaj właśnie dwie historie, jak to się dalej zakończyło na tym przejeździe celnym, bo z jednej strony jedna opowieść mówi o tym, że stwierdzono, że skoro nie ma krokodyli, znaczy, że można wieść za darmo, a druga opowieść mówi o tym, że krakowskim targiem dogadano się ze srogim strażnikiem, który jednak domagał się uiszczenia opłaty, że potraktują tego krokodyla jako prosię, no i od tego prosięcia się opłatę wniesie. Krokodyl wjechał do Krakowa i stał się tutaj już nie zagrożeniem, pamiętajmy, że to był martwy krokodyl oczywiście, tylko można powiedzieć dźwignią handlu, czyli takim narzędziem marketingowym, które było wykorzystywane przez panów uczestniczących w polowaniu, bo wykorzystywali je na wystawach swoich sklepów. Jednym z uczestniczących w polowaniu był Henryk Szarski, który był właścicielem sklepu kolonialnego w Kamienicy Szarej, czyli tutaj tuż przy rynku, a drugim był Jan Fischer, który miał z kolei sklep papierniczy na linii AB. Wypchany krokodyl, tak, bo wiadomo, trzeba było tutaj się tego mięsa pozbyć, żeby to nie gniło. Nie wiem, co z mięsem zostało zrobione. Nie wiem, czy ktoś stwierdził, że smakuje jak kurczak. Natomiast krokodyl był tak wyeksponowany na wystawie, że widać było tylko jego fragment. Żeby go zobaczyć w całości, trzeba było wejść do środka. Już ktoś wszedł do środka, to się rozpoczynało polowanie subiektów na tegoż człowieka, którzy zadbali o to, żeby nie wyszedł z pustymi rękami, obroty firmy rosły. To się okazało. Pierwsze się okazało w ogóle, że w trakcie pewnie wypychania tego krokodyla, że to nie jest krokodyl, tylko aligator. W dodatku aligatorzyca, która miała około 40 lat, to nadal nie rozwiązywało zagadki, skąd aligator, który z reguły bywa jednak gdzieś w bagnach Ameryki Północnej, czy w Ameryce generalnie, znalazł się w krakowskiej Wiśle. O tym za chwilę. Natomiast krokodyl sobie posłużył jako ta dźwignia handlu tylko przez 2 tygodnie, dlatego że władze się zainteresowały tutaj, powiedzmy sobie szczerze, truchłem krokodyla, ale stwierdziły, że jako zwierzę, które jest zwierzęciem importowanym, zwierzęciem niewystępującym w naturze w kraju, to powinno trafić do jakiejś instytucji, a nie być własnością prywatną, bo nie wiem, z jakichś tam różnych względów to uzasadniono. Wiadomo, gdyby trafiło to do jakiegoś urzędu celnego, czy jakiegoś CK sądu, czy też innego, nawet magistratu, to przypuszczam, że krokodyl dokończyłby swojego żywota gdzieś w jakimś pudle, albo być może już zostałby komisyjnie zniszczony. Natomiast panowie, którzy krokodyla upolowali, stwierdzili, że najlepszym miejscem dla tegoż zwierzęcia będzie jednak Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet był instytucją, krokodyla przyjął. No i do tej pory, proszę sobie wyobrazić, krokodyl się zachował. Można tego krokodyla zobaczyć do tej pory, z tego aligatora, no już to w skrócie krokodyla mówimy, zobaczyć w Muzeum Zoologicznym UJ-u, kiedyś przy ulicy Ingardena, obecnie przy ulicy Gronostajowej. Co prawda, przez lata stracił trochę zębów, bo tych zębów miał o wiele więcej niż w tym czasie, kiedy go upolowano, więc te zęby albo gdzieś tam na pamiątkę poszły, albo powypadały. Natomiast no może chyba się trochę skurczy, bo on nie robi takiego wrażenia, że to jest jakieś olbrzymie zwierzę, które mogłoby konkurować ze smokiem, no może jakimś małym. Natomiast no, jest to niewątpliwie taka ciekawostka, którą warto zobaczyć, no bo rzadko się zdarza krokodyl na wolności w Krakowie występujący, w dodatku swobodnie sobie polujący. Skąd się krokodyl natomiast w tej Wiśle wziął?
3: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Skąd krokodyl, aligator w Łęgu, w Czyżynach się wziął?
5: No i tego do tej pory nie wiemy tak na 100%, natomiast były bardzo silne przypuszczenia, że krokodyl ten znalazł się w Wiśle dlatego, że do miasta przyjechała jakaś taka wędrowna menażeria zwierzęca, która prezentowała różnego rodzaju faunę niewystępującą w Polsce, między innymi takiego właśnie aligatora. No i tenże aligator w ramach, nie wiem, czy przerwy w pracy został przez swoich opiekunów wziętych, żeby się wypluskał w Wiśle. No jak zwierzę poczuło wodę, ta woda była ciepła, pamiętajmy, że to był początek wakacji, no to jak machnęła ogonem, jak się zaczęła wyrywać, no to uciekła opiekunom. Opiekunowie co zrobili? No dokładnie to samo, czyli też uciekli, tylko w drugą stronę i nie zgłosili faktu ucieczki swojego pupila. Krokodyl sobie odpłynął w dół Wisły, tam sobie znalazł bardzo dobre miejsce, co też sugeruje, że okolice Łęgu w Czyżynach jest dobrym miejscem do zamieszkania. No bo skoro nawet krokodyl się zdecydował na zamieszkanie tam, to znaczy, że są warunki, żeby tam się dobrze mieszkało. No i tam pewnie by sobie dożył spokojnie do zimy, no gdyby nie to, że zaczął czuć głód, a gęsi, kaszki, które się tam przemieszczały, no skutecznie go kusiły. No jak gęsi, kaczki go kusiły, no to ich opiekunowie czy właściciele też poczuli się zagrożeni. W związku z tym, gdybyś krokodylu cicho siedział, to byś dłużej pożył, no a tak, no to mamy taką pamiątkę w Uniwersytecie Jagiellońskim. No i taką trochę zapomnianą, ale jednak wydaje mi się dość ciekawą historię.
3: Czy w Czyżynach gdzieś kultywuje się pamięć po krokodylu albo aligatorze? No bo to aligator był, czy nie?
5: Obawiam się, że ani po krokodylu, ani po aligatorze, ani po jaszczurach, ani po kajmanach ta pamięć nie jest kultywowana. Swego czasu miałem taką propozycję do kolegów z dzielnicy 14 Czyżyny, żeby może jakąś drobną uliczkę, czy małą uliczkę nazwali, no tak troszkę prześmiewczo, czy humorystycznie ulicą, czy wystąpili o nazwanie tej nazwy, przecież nazewnictwo ulic to jest domena Rady Miasta Krakowa, żeby ta uliczka się nazwała ulicą Krokodyla z Czyżyn, czy Krokodyla z Łęgu, bo to by budziło pewnego rodzaju może taką ciekawość, a o co chodzi z tym krokodylem. Natomiast takiej ulicy nie ma. Mamy na Kazimierzu
3: knajpę.
5: Dokładnie.
3: Ulicę Krokodyli.
5: No i mamy, przypuszczam, też krokodyle, znaczy mamy krokodyle i inne ich tam rodziny w zoo, w naszym ogrodzie zoologicznym. Być może jacyś krakowianie też, mając oczywiście, mam nadzieję, taką odpowiednie pozwolenia, takie zwierzęta hodują. No, w Polsce takie rzeczy się zdarzały, z tego, co ja pamiętam z lat takich minionych, 20 czy 30 wstecz, to były poszukiwania krokodyla chyba na jeziorze Białym gdzieś na Lubelszczyźnie, a jeden krokodyl to nawet, czy aligator ugryzł jakieś dziecko, dlatego w Gdyni to było, dlatego że dziecko podeszło, wsadziło do płotu, do ogrodzenia, wsadziło rękę przez szczebelki, bo chciało dotknąć, no, wydawało się, że gumowego krokodyla, ale ten krokodyl okazał się być prawdziwy.
1: A więcej takich historii usłyszycie między innymi od krakowskich przewodników.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły i walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, bo o nich mowa, dziś już nieco zapomniane, powracają jednak do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk. To właśnie z tą autorką rozmawiam na temat jej wyjątkowej książki poświęconej herstoriom młodszej siostry Krakowa. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
0: Ciekawa książka.
3: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Nie przekręciłem. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam, trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
6: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką, taką, takim, no nie no, fundament, o rano, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
3: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
6: No tak, no cegłą, rzeczywiście, chciałabym być nowochucką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być, o.
3: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochuckie kobiety?
6: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze, co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
3: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
6: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
3: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
6: Tak, rzeczywiście, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, no wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie, zupełnie nie tak.
3: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
6: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
3: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowochucianką.
6: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Bopre, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowochucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia. I bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowochuciankami.
3: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
6: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę. Żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki smak takiego, no, dzieciństwa młodości przede wszystkim.
0: Ciekawy Kraków.
1: Po tym bardzo krótkim przerywniku wracamy do mojej rozmowy z dziennikarką, reporterką i pisarką Katarzyną Kobylarczyk. Tematem jest jej książka Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy.
6: Pisze oczywiście o architektce Marcie Ingarden, która wykonała bardzo wiele projektów dla Nowej Huty, natomiast chyba jej nie lubiła, a na pewno się z nią nie utożsamiała.
3: Była warszawianką.
6: Była lwowianką i Lwów to było jej ukochane miasto. Pisze też o Danucie Urbanowicz, rzeźbiarce, plastyczce. Pisze o kobietach, które karmiły Nową Hutę, więc o Lenie Motyce, która karmiła właściwie cały kombinat i dyrektorów kombinatu w Kasynie, które działało w Hucie imienia Lenina jeszcze wówczas, ale też o kelnerkach, o Żeni Krutin i Helenie Pietrzykowskiej, najpiękniejszych dziewczynach Nowej Huty. Pisze o artystkach, pisze też o rzeszy kobiet, których losy, których życiorysy nie były aż takim wielkim błyskiem, ale które wykonywały swoje role tutaj, które odegrały tutaj, po prostu nigdy nie dorobiły się tak wielkich nazwisk. Pisze też o kobietach Solidarności, o Wiesławie Ciesielskiej i innych kobietach, które uczestniczyły w strajkach, pomagały je organizować, ale też ogarniały to takie życie około strajkowe, co jest niesamowicie ważne, o czym się też zapomina. Więc pisze o wielu kobietach takich, które mają mocne nazwisko, które znamy, które potrafimy gdzieś wygooglać, mają swoje życiorysy w Wikipedii, ale pisze też o tych kobietach, które tam nie trafiły, które przeoczyliśmy, które może dołożyły troszeczkę mniejszą cegiełkę, ale jednak wciąż bardzo ważną i bardzo istotną.
3: A jak to się stało, że w czasach PRL-u te kobiety, które budowały Nową Hutę, nie zostały w jakikolwiek sposób docenione? Czy to poprzez nazewnictwo ulic, skwerów, placów, być może pomników. Przecież PRL wynosił na piedestał kobiety.
6: Tak, wszyscy znamy to hasło kobiety na traktory, prawda? Więc to rzeczywiście tak się zaczęło, że w pierwszych latach PRL-u próbowano dokonać takiej rewolucyjnej emancypacji kobiet. I nagle otworzyły się dla nich zawody, które były wcześniej niedostępne. Mówiono publicznie, że kobieta w Polsce Ludowej może wykonywać taki sam zawód jak mężczyzna. Każdy jest dla niej dostępny. Były szklarki, hutniczki, spawaczki, szoferki. To się nagle okazało bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że brakowało rąk do pracy tych męskich. To były lata powojenne, ogromne straty także w ludziach. Doceniono wtedy kobiety, ale zachowano się wobec nich bardzo nie w porządku. Nigdy nie umożliwiono im wszystkich tych przywilejów, które obiecywano, to znaczy dobrej opieki nad dzieckiem na przykład, takiej łatwo dostępnej, porządnej, godnej. One miały bardzo utrudniony dostęp do pracy też przez to, przez pracę opiekuńczą, którą musiały wykonywać, ale też kobiety, można powiedzieć, zdradzono. W momencie, kiedy do pracy zaczęli dochodzić mężczyźni, po prostu kolejne, nowe pokolenie, to kobiety wypychano z bardzo wielu zawodów. Między innymi huta pozbyła się dużej ilości kobiet, mówiąc, że nie jest to praca dla kobiet, że jest zbyt trudna, brudna, że kobiety są zbyt słabe do niej. Więc kiedy były potrzebne, brano je, przyjmowano z otwartymi rękami, natomiast w miarę postępu lat po prostu wyrzucono je troszkę poza nawias i zaniedbano. Myślę, że to troszkę przez to.
3: No i nawet teraz, po 30 latach w wolnej Polsce, mamy nawet tu w Nowej Hucie skweromanie, ale imion kobiecych i nazwisk kobiecych jak na lekarstwo. Próżno szukać. Mamy całą masę, nawet tutaj w okolicy skwerów, skwerków różnych. Każdy ma swojego patrona właśnie, a nie patronkę.
6: Wyliczyłyśmy kiedyś z Alą Zioło, przewodniczką po Krakowie, autorką Krakowianek, że w Krakowie jest 6% ulic, które mają matronki, tak to powiedzmy, i że to bardzo, bardzo niewiele. Kiedyś był taki pomysł, żeby nazywać ulicę Nowej Huty Przyszłości, tego wielkiego projektu, który mamy na horyzoncie, ale nie wiadomo, kiedy go ujrzymy w rzeczywistości, żeby tam proponować nazwy ulic. My wtedy wystosowałyśmy do Urzędu Miasta pismo, wymieniłyśmy tam chyba 8 możliwych matronek dla tych ulic, między innymi Jadwigę Bopre, oczywiście Martę Ingarden. No i czekamy nieustająco, kiedy to zaistnieje. Jest też oczywiście plan, żeby jeden ze skwerów na Willowym nosił nazwę skweru Jadwigi Bopre. Też czekam na to nieustająco już od kilku lat, więc wykonujemy ruchy, lobbujemy, staramy się, no i czekamy trochę na odzew ze strony miasta, że tak jednak będzie. Ciągle mówi się nam, że niektóre kobiety nie mogą mieć ulicy w Nowej Hucie ani w Krakowie, na przykład Marta Ingarden, ponieważ jest już ulica Romana Ingardena i że to się będzie mylić. No cóż. Czekamy na to, że jednak Nowa Huta będzie miała matronki.
3: Czy temat nowohuckich kobiet jest wyczerpany, czy jeszcze jest dużo do odkrycia? Tak na koniec.
6: Jest bardzo dużo do odkrycia. Jest mnóstwo do odkrycia. Ja na przykład bardzo wciąż czekam na hutniczki, ponieważ wiem, że w kombinacie, że w Hucie imienia Lenina pracowały kobiety na hutniczych stanowiskach, rozmaitych, a ich losy wciąż są mało opisane, więc hutniczki na pewno są do odkrycia. Są to odkrycia architektki i projektantki. Wciąż liczymy na to, że w archiwach Miasto Projektu, że w archiwach tych architektonicznych odnajdziemy nazwiska projektantek, architektek, graficzek, rysowniczek, kreślarek, że one też nagle zaistnieją. Mnóstwo nowohuckich detali, budynków, wnętrz było projektowanych przez kobiety, których nazwisk jeszcze wciąż nie znamy. Więc tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja zachęcam, nie jestem zazdrosna. Każde nowohuckie i nie tylko odkrycie kobiece cieszy moje serce, więc tak, dużo jeszcze kobiet jest do opisania.
1: Kasia Kobylarczyk powiedziała, że do opowiedzenia jest jeszcze bardzo wiele nowohuckich historii. No to ja w takim razie dopowiem, bo już mogę. Książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy doczekała się drugiego uzupełnionego wydania. Znalazły się w niej między innymi herstorie nowohuckich Romek. Polecam bardzo serdecznie tę lekturę.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: jest jednym z symboli naszego miasta. Jego twórczość możecie podziwiać nie tylko w muzeach, ale i często w nieco mniej oczywistych miejscach. Stanisław Wyspiański, bo o nim mowa, już za życia był ikoną. A gdzie śniadał, z kim się spotykał i na kogo się obrażał? O tym już za chwilę. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
0: Historia, którą warto poznać.
7: Na pewno zmieniało się to w ciągu jego życia, bo wiemy, że był krakowianinem, tu się urodził, tu zmarł. Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Do Krakowa miał jakby właśnie rozmaite postawy, ponieważ na początku był tu w Krakowie, wychowywał się, uczył się w szkołach czy tych powszechnych, czy później Gimnazjum Świętej Anny, potem poszedł na dwojakie studia, prawda, czyli i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i do Szkoły Sztuk Pięknych studiować malarstwo. Ale już wtedy, po drugim roku studiów, zrozumiał, że Kraków go dusi, że to jest miasto zbyt dla niego małe. Wiadomo, że Kraków w tym momencie, czyli to jest okres autonomii galicyjskiej, jesteśmy pod zaborami, Kraków jest niezwykle małą miejscowością właściwie, czyli zamknięty w obrębie plant, z ogromnym natężeniem oczywiście kultury, bo wiemy, że wtedy Kraków był wyjątkowy, bo popatrzmy, mieliśmy Akademię Umiejętności, mieliśmy Szkołę Sztuk Pięknych, mieliśmy teatr, mieliśmy wspaniałe uniwersytet, który kształcił młodzież i to z wszystkich trzech zaborów. I teraz Wyspiański w takim małym mieście, naszpikowanym jednak kulturą, marzy o wyfrunięciu w świat, dlatego że wiedział, że Szkoła Sztuk Pięknych nie da mu już tego, czego on szuka. I stąd Paryż. Paryż praktycznie 3,5 roku. Paryż, który miał być dla niego miejscem już ostatecznym, bo wiemy, że Wyspiański w pewnym momencie chciał już tam zostać.
3: Ale średnio mu się chyba wiodło.
7: Wiodło mu się średnio finansowo przede wszystkim, ale też, no wiadomo, był Polakiem na obczyźnie. W pewnym momencie już, to głównie fundusze też jakby powodowały, że powracał tutaj do Krakowa w międzyczasie, bo miał to już duże zlecenia jako student. Już zaczynał mieć zlecenia typu właśnie między innymi dekoracja Rudolfinum w Pradze, czy okna do zachodnie w Kościele Mariackim, czy też później kurtyna do Teatru Miejskiego w Krakowie. I to wszystko było jakby po części w celach czysto merkantylnych, bo wiadomo, że on tam mieszkał w podnajmowanych małych atelier, w których równocześnie miał swoje pracownie i tam głównie zarabiał portretując okolicznych też ludzi. Tam nauczył się świetnie posługiwać kredką pastelową, z której, jak wiemy, był po prostu, w tej technice był wybitny. No i potem powrót do Krakowa jest rok 1894, on wraca tutaj.
3: Cieszy się, czy nie za bardzo?
7: Wracając, nie cieszy się wcale. Ma 25 lat, dostaje wspaniałe zlecenie, czyli dekorację kościoła franciszkanów wspólnie potem z witrażami. I to rzeczywiście jest jedno z najwybitniejszych dzieł zrealizowanych, bo Wyspiański, jak wiemy, był właściwie artystą projektów. Wszystko zostawało niestety w projektach, tak jak na przykład projekty do okien katedry krakowskiej, czy to, co się działo, projekty do katedry lwowskiej, do okien tamtejszych, to, co robił dla Izby Przemysłowo-Handlowej.
3: Czyli to zostawało na kartonach tych słynnych Wyspiańskiego?
7: Tak, tak, bo dochodziło do różnego rodzaju niesnasek, awantur wręcz, czy właśnie jakby niemożności spełnienia oczekiwań jego jako artysty. I ten okres jakby niechęci do Krakowa, bo on naprawdę tęsknił tak bardzo za Paryżem, że po prostu wręcz wyobrażał sobie, że siedzi z powrotem w atelier paryskim i widzi przez okno czy Sekwanę, czy Louvre. To się skończyło właściwie w roku 1897. Nastąpiła trochę dla niego szczęśliwsza godzina, bo po pierwsze zaczął już tutaj krystalizować mu się związek, który zaowocował potem rodziną i dziećmi z Teofilo, ale też powstało tutaj w Krakowie Towarzystwo Sztuka. I tutaj przyjaciele, znajomi, tacy jak Jan Stanisławski, czy Julian Fałat, czy wielcy koryfeusze tutaj w ogóle malarstwa polskiego, jak jego koledzy, czy Mehofer, Maszkowski, oni wszyscy zaczynają koło niego tworzyć jakby taką otoczkę, że on ma gdzie już wystawiać i wystawiać dzieła, które dla niego są istotne, bo wiemy, że te pierwsze paryskie prace, które przyjechały do Krakowa, spotkały się z ogólnym niesmakiem w tutejszych jakby i w salonach i na wystawach, bo uważano, to było za zbyt awangardowe, bo Wyspiański w Paryżu poprzez teatr, operę, ale Louvre, Trocadero, no i przede wszystkim atelier, w których się uczył, czyli Colarossi, potem Julien, poznał tą sztukę najnowszą, czyli w jego malarstwie pojawia się postimpresjonizm, ekspresjonizm, nabizm. To wszystko jakby w jego twórczości jest czytelne.
3: A krakowski kołtun na to gotowy nie był i Wyspiański się na ten Krakówek nieszczęsny obraził.
7: Tak, tak. To był szok. Szok dla tutejszych ludzi zwiedzających ekspozycję. Było to zbyt kolorowe, cienie niebieskie, cienie zielone, jakieś anemiczne dzieci jako autorzy tych portretów. Także Wyspiański tutaj musiał się przedzierać przez myślenie o swojej sztuce, a potem jakby do dosyć dużego zderzenia doszło już bliżej roku 1900, kiedy odrzucone zostały jego kolejne pomysły do Katedry Krakowskiej, kiedy te wizyjne, cudowne, wspaniałe, monumentalne i absolutnie nowatorskie kartony do katedry zostały odrzucone przez kler krakowski, ale też niezrozumiane przez no, przede wszystkim społeczeństwo uznające jakby to za zbyt, no, zbyt nowe, zbyt ekspresjonistyczne, niepodobne do tego, do czego byli przyzwyczajeni, czyli jakby pięknych postrafalowskich wyobrażeń, na przykład Matki Boskiej.
1: W pewnym momencie Wyspiański na Kraków się odbraża. Pytanie zatem, którędy spaceruje, z kim się spotyka i być może gdzie jada swoje posiłki.
7: Kraków tutaj pokazuje się jemu od strony towarzyskiej bardzo interesująco, ponieważ w tym momencie, około 1900, Kraków był może i mały, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dudnił, tętnił życiem artystycznym. Największą rolę odgrywała na pewno Akademia Sztuk Pięknych, w tym momencie jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych, bo reforma Fałata wchodzi za chwilę, ale przede wszystkim chyba też teatr miejski pod kierunkiem dyrektora Pawlikowskiego, no, był absolutnym motorem do wszelkich rodzaju spotkań, rozmów, o każdej sztuce się dyskutowało, o każdej sztuce się mówiło, każdą sztukę się krytykowało. I gdzie to się robiło? Robiło się to w salonach, czyli w salonie Pareńskich, czy w salonie Sewera Maciejowskiego, czy potem w mieszkaniu Przybyszewskiego, bo jakby kolejnym wielkim impulsem był przyjazd Stanisława Przybyszewskiego z jego żoną Dagny. To absolutnie też zrewolucjonizowało myślenie o sztuce, bo Przybyszewski przywiózł zachodnią też sztukę, myślenie o literaturze nowoczesnej, przywiózł ze sobą jakby ducha bohemy, czy berlińskiej, ale też skandynawskiej. I to jakby owocowało spotkaniami najczęściej w kawiarniach później. I tą kawiarnią jakby podstawową, kluczową do rozwoju w ogóle sztuki młodej Polski był PAON, czyli ulica Szpitalna, vis-a-vis Teatru Miejskiego. Mamy do czynienia z miejscem, gdzie właściwie schodzą się wszyscy, czyli Przybyszewski, Stanisławski, Fałat, Wyspiański, Mehofer, Ruszczyc, ale też staw, Kasprowicz, no właśnie literaci, dziennikarze, bo tam bardzo blisko było do redakcji Czasu, a wiemy, że w Czasie, jak i w każdej redakcji, pracowało się w nocy, żeby świeży numer wyszedł rano, więc dziennikarze Rudolf Starzewski i inni, Wysocki, przychodzą też do PAON-u i wszyscy się tam jakby intensyfikują, wszyscy mówią, opowiadają sobie, no i też zaczyna tam Wyspiański odgrywać rolę już bardzo ważną, bo właściwie w PAON-ie ważne były trzy osoby, czyli przede wszystkim Stanisław Przybyszewski, oczywiście Stanisław Wyspiański i też Jan Stanisławski. I właściwie to też tam dochodziło do konfliktów, bo się tworzyły jakby takie podgrupy. No i tam powstają wspaniałe i karykatury Wyspiańskiego, i portrety jego przyjaciół, bo on, znajomych, bo on tworzy rodzaj takiego jakby Parnasu młodopolskiego Krakowa. Chce namalować 100 portretów tych wszystkich swoich ważnych, w pewnym momencie

0: doszło już w pewnym momencie do zamknięcia peonu i cała ta cud Boema przeniosła się do Jamy Michalika i to też jest ten moment jakby tam erupcji wszelkiego możliwego życia artystycznego z kabaretem na czele.
1: Wybierał się też za miasto. No, dzisiaj to nic trudnego, bo wystarczyło opuścić mury Krakowa, czyli poza obręb plant i już było się za miastem, nie wiem, na Kleparzu, na Piasku, na Grzeguszkach i tak dalej, i tak dalej. Uskuteczniał Wyspiański wycieczki za miasto?
0: Tak, wycieczki służyły mu po części rekreacyjnie, ale też bardzo lubił rysować. Miał szkicowniki, te słynne zielniki, ale też pomysły na inne duże kompozycje, czy topiel, czy różnego rodzaju skarby Sezama. To wszystko rodziło się na wycieczkach poza Kraków. To był też Tyniec, to były Bielany, to była Kalwaria Zebrzydowska. Ale jeździł też potem po ślubie z Teodorą często do jej rodzinnych miejscowości, wsi, z których pochodziła, czyli do Konar, do Grębuszowa. Potem przenosił się kilkakrotnie, czy na Poselską, czy na ulicę Zacisze, czy na ulicę Kolejową. I w końcu taką pierwsze duże atelier krakowskie, duże, to może się za bardzo rozpędziłam, ale sporej wielkości przestrzeń, gdzie przechowywał na ścianach swoje dzieła, wywieszał. To była kamienica vis-a-vis Kościoła Mariackiego. W tym momencie jest tam nowy już postawiona kamienica, która jakby jest w miejscu tego budynku, w którym Wyspiański mieszkał. I tam wiemy, że okna miał prosto na pinakle i na sterczyny Kościoła Mariackiego. Potem przeniósł się już wspólnie ze swoją żoną, poślubioną w roku 1900, właśnie na wieś, czyli do Krowodrzy, bo Krowodrza jeszcze wtedy jak najbardziej, tak jak pan redaktor powiedział, była wsią przed Wielkim Krakowem jeszcze.
1: I stamtąd miał widok, którego już dzisiaj nie zobaczymy, ale uwieczni też jeden z tych widoków z okna swojej pracowni.
0: Tak, patrzył na błonia, tak zwane błonia krowoderskie, patrzył na tą kolejkę, która cyrkumwalacyjną, która dowoziła między innymi jeździła do Bonarki i z powrotem dowoziła i służyła po części garnizonowi, bo tutaj ten garnizon nasz w Krakowie odgrywał dużą rolę. Gdzie się przechadzał? Na pewno na często na Wawel, bo Wawel dla niego był absolutnie Polską, czyli sercem, jakby ojczyzną. Znane są te anegdoty słynne, bo anegdot wiele się zachowało, że spotkał się z Malczewskim na plantach i kłócił się, czym jest polskość. Dla Malczewskiego Polska była wierzbami, wodą, pejzażem. Natomiast Wyspiański mówił, że nie, Polska to Wawel. No i ten Wawel rzeczywiście w jego twórczości jest ikoniczny wręcz. Wawel i katedra, bo Wyspiański uwielbiał sztukę gotycką. To zresztą to zostało mu jakby zaszczepione przez Stryńskiego czy przez innych nauczycieli w czasie studiów, ale uważał katedrę jako budynek architektoniczny, nie dość, że ciekawy, bo mówimy też o katedrach francuskich, które widział, czy włoskich, czy przejeżdżając przez całą Europę praską katedrę widział. Uważał katedry jak za księgę dziejów, czyli te nawarstwienia, które idą w katedrze, czyli od średniowiecza aż po współczesność. Sam fakt, że tam odbywały się chrzty, koronacje królów, pochówki królów, to działało ogromnie na wyobraźnię Wyspiańskiego. No i ta katedra krakowska nasza odgrywała w jego twórczości rolę ogromną. Właściwie wszystkie w większości dramaty albo dotyczą antyku, albo dotyczą katedry krakowskiej. Tam się rozgrywają. Nawet rzecz o Hamlecie, jak pisał tę słynną swoją opowieść patrzenia na Hamleta. Hamlet nie spacerował po zamku duńskim, tylko spacerował po katedrze krakowskiej, czyli on ukrakawiał właściwie wszystko, czego dotykał.
2: A ja niezmiennie zachęcam do odwiedzania Muzeum Wyspiańskiego.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Kuba Kusy, zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie zmotoryzowani, choć nie tylko, mogą zupełnie bezpłatnie korzystać z wypożyczalni rowerów zlokalizowanych na parkingach Park and Ride. Ten innowacyjny system cały czas się rozwija.
2: Poznaj miasto!
4: Park and Bike to taki system, gdzie rowery wynajmuje się na dzień, za darmo zupełnie i można poruszać się po Krakowie i po Skawinie w ramach tego całodziennego wypożyczenia. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Sam system powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt nazywał się Low Carb. Został uruchomiony najpierw testowo w roku 2020, a później już w 2021 rozpoczął niejako formalne działanie. Jeśli chodzi o takie technikalia, to te stacje Park & Bike na parkingach Park & Ride, one są czynne w godzinach od 5 do 22, co oznacza, że rowery można właśnie wypożyczać od godziny 5 do godziny 20, a zwrot musi nastąpić do godziny 22. Jeśli chodzi o sam proces wypożyczenia, jest on bardzo prosty. Co najważniejsze i co należy podkreślać, rower jest absolutnie bezpłatny, tylko użytkownik musi najpierw się zweryfikować, to znaczy musi nam przesłać formularz weryfikacyjny, nam, czyli do Zarządu Transportu Publicznego musi przesłać formularz weryfikacyjny, gdzie sprawdzimy, czy rzeczywiście jest on upoważniony do wynajmu takich rowerów. I jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, to wystarczy tylko raz taki formularz przesłać. Wówczas powinien on ściągnąć taką aplikację Freebike 3.0 albo ze sklepu Google Play, albo z App Store i wówczas za pomocą tej aplikacji może dokonywać wynajmu tych rowerów i może z nich korzystać. Klientem może być każda osoba dorosła, która posiada numer PESEL oraz dokument tożsamości. Trzeba przyznać, że tutaj te zasady się troszkę zmieniły. Mieliśmy na samym początku przypadki niszczenia tych rowerów. W tej chwili do dyspozycji łącznie jest rowerów 143 i mniej więcej po 10 w każdej stacji jest ich udostępnianych i faktycznie sam system, samo jego działanie jest bardzo wysoko oceniane i dlatego też cały czas go rozwijamy.
3: Szczegóły znajdziecie na stronie ZTP.

0: Jeżeli zastanawiacie się, co to za dźwięk, to już spieszę z wyjaśnieniem. Tak właśnie brzmi mniej więcej 6 ton historii polskiej motoryzacji. O tym już za kilka chwil.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Jest to San H100B, a więc wersja miejska. Jacek Kołodziej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Auto, które no, ma swoje lata, bo wyprodukowane zostało w 73 roku. No więc ten wiek troszkę zobowiązuje, co widać po samochodzie, ale dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, niż przyjechał do nas półtora roku temu, ponieważ wtedy rozpoczęliśmy proces odbudowy, no i dziś możemy zaprezentować ukończony, skończony, zrobiony cały autobusik. Pięknie, mam nadzieję, wyposażone.
0: Ten autobus przyjechał do nas z Torunia, służył za altankę ogrodową.
2: To znaczy jego historia zaczęła się w Toruniu i można powiedzieć, że w pewnym sensie tam się zakończyła, dlatego że pod Toruniem auto stało przez wiele lat na działce. Zostało w którymś momencie kupione przez osoby, które zajmują się czy też renowacją, czy też kolekcjonowaniem takich pojazdów, no i przechodząc z rąk do rąk ostatecznie trafił do nas, gdzie został odbudowany.
0: Czym ten autobus różni się od sanów, które mamy już w flocie krakowskiego MPK?
2: Tak naprawdę mamy dwa i to są, można powiedzieć, cała produkcja lat 60. i 70. No bo kiedyś były sany H01 produkowane od lat 50, połowy lat 50. Później przerobione, nieco zmodernizowane sany 25. No a następnie rozpoczęto sany H100. No ale ten H100 to jest troszeczkę już inna konstrukcja. To jest autobus umieszczony przede wszystkim na ramie, a nie tak jak jego poprzednik H01 samonośny. A więc rama mocniejsza w tym samym autobus, no ale też i minusy, no bo niestety cięższy, no i troszeczkę wyższy, bo podłogę trzeba dość wysoko umieścić, chociaż ona tutaj w tym aucie jest obniżona, bo to nie jest rama zastosowana z samochodu ciężarowego, tylko adoptowane podzespoły do zupełnie nowej ramy zbudowanej specjalnie właśnie pod potrzeby autobusu Sana H100.
0: Ten autobus po Krakowie, czy ten typ autobusu po Krakowie nigdy nie jeździł?
2: Jeździł, ale nie w barwach MPK. Jeździł jako przede wszystkim autobusy PKS-u, a więc niebieskie. Takie same autobusy jeździły, strzelam w tym momencie, pewnie jakiegoś Proszowic, Chobotu czy innych Niepołomic, ale tak to w takim czasie, w tamtym czasie były. Nie tylko w PKS-ie były Jelczogórki, które oczywiście bardzo dobrze znamy także i z komunikacji publicznej, ale właśnie były także na tych mniej obciążonych liniach wykorzystywane sany H100 w różnych wersjach. A, czyli tej dalekobieżnej zamykanej drzwi na klamkę oraz tej B, takiej jak to dzisiaj zaprezentowaliśmy. Natomiast w komunikacji miejskiej w Krakowie one nie były, dlatego że myśmy potrzebowali zawsze większych pojazdów ze względu na dużo większe napełnienie. Stąd też niebezkozery Jelcze u nas były z przyczepami, czy w końcu przegubowe autobusy. Więc ten mały, zabierający zaledwie 60 pasażerów autobus, no niestety nie był w tamtych czasach nie był za bardzo wymagany na naszych krakowskich ulicach. Oczywiście zmieniły się czasy, zmieniło się podejście. Dzisiaj eksploatujemy autobusy, które mają pojemność mniejszą niż nawet 15 osób. Ale właśnie wykorzystujemy na takich niewielkich liniach. Kiedyś o tym nie myślano. Kiedyś trzeba było przewieźć pracowników do huty, do innych zakładów pracy, gdzie trzeba było w ciągu krótkiego czasu przewieźć tysiące pasażerów. Stąd też te duże autobusy potrzebne.
3: Wojciech Bil, kierowca autobusu San Hastot.
0: Jak się jeździ takim dziadkiem?
3: Ciężko, gorąco, ale przyjemnie i jest satysfakcja z jazdy. Jest to taka odskocznia od nowoczesnych autobusów, bo żeby było śmieszniej, że najnowocześniejszym, czyli elektrykiem, a tutaj jest przeskok.
0: Kolosalny chyba, prawda?
3: O wieku, tak, o wieku.
0: Co możemy powiedzieć o tym autobusie, bo to nasza stricte rodzima produkcja z Sanoka.
3: Tak jest. No, tym jeszcze nie miałem okazji jeździć. No, będę też jechał nim pierwszy raz, więc nie wiem, ale ten nasz, co mamy, ten benzynowy, no to ciężko. No, mówię, wszystko ciężko. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, jak jeździ, nie? Bo tutaj to poza jezdni, no to tyle, co jeździłem, no to trzeba wyjechać na drogę po prostu, nie?
0: Dobra, to tak. Otwórzmy drzwi do tego autobusu. Tutaj klamka taka klasyczna, drzwi chodzą ciężko. W środku także autobus pięknie wykończony. Kabina bardzo skromniutka w porównaniu z dzisiejszymi.
3: Tak, jest siedzenie, kierownica, pedały, hamulec, gaz i sprzęgło i to wszystko, i hamulec ręczny. Nie ma nic więcej.
0: Musi być głośno w tej kabinie, bo tutaj mamy taki tunel. Państwo tego nie zobaczą, ale więc musimy trochę poopowiadać. I w tym tunelu schowany jest silnik tego autobusu i to jest diesel, więc...
3: Tak jest.
0: chyba głośno.
3: Tak, bardzo głośno. To jest diesel, stara z 28 silnik i no, musi być zabudowany, no bo tak to by na ziemi leżał, musiał być dany do środka, no i trzeba było go jakoś zakryć. Więc jest ta zwana wanna, co wszyscy na to mówią wanna.
0: Skrzynia pewnie niesynchronizowana.
3: Tak jest, ale za to pięciobiegowa.
0: No to trzeba uważać przy zmianie tam z międzygazem, nie?
3: Tak, tak, podwójne sprzęgło, międzygaz przy redukcji. No a jak to wszystko będzie chodziło, no to się wszystko okaże, jak wyjedziemy na linię.

0: Andrzej Syc.
1: Pan odpowiedzialny za m.in. restaurację tego autobusu. Co było najtrudniejsze w przypadku tego pojazdu? Bo on jest wyjątkowo, z wyjątkową pieczołowitością odtworzony.
0: No w sumie no to tutaj, no raczej się to jakoś wszystko układało. No, no my część dorabiamy, część z mechanicznych rzeczy, no to jeszcze się zachowało w dobrym stanie. Także, że ogólnie no to no nie było jakiejś wielkiej trudności.
1: Najtrudniej chyba odtworzyć pewne detale, które w takim pojeździe się znajdują.
0: No, no co tu można powiedzieć? No, no ja bym powiedział, że jakoś to część była zachowana w dobrym stanie, a resztę no to my potrafimy odtworzyć. No te blachy, co tu są na w środku, no dach, resztę mieliśmy. Części takie jak silnik i inne rzeczy, no to było jeszcze dobrze zachowane. Tyle bym powiedział.
1: A lubi pan odrestaurowywać takie stare autobusy?
0: Oczywiście, że tak. No to jest taka pasja. No.
1: Ten autobus jest w takim dość nietypowym, wiśniowym malowaniu. Odróżnia się bardzo od pojazdów starych MPK-owskich.
2: To pojazd wyprodukowany w roku 73, a więc w zasadzie ostatnim roku produkcji autobusów miejskich, bo jeszcze tylko w 74 produkowano wersję tą dalekobieżną. Natomiast ostatnia partia była pomalowana w takim właśnie ciemnym kolorze. Czy dokładnie? Ładnie takim trudno powiedzieć, dlatego że niestety farby z tamtego okresu dość szybko czy zmieniały kolor pod wpływem słońca, czy też po prostu starzały się. Jest to na pewno zbliżony kolor do tego, co kiedyś stosowano i takie autko trafiło w 73 roku do MPK w Toruniu, gdzie było eksploatowane i tam zakończyło swój żywot.
1: To wejdźmy może do tego pojazdu na chwilę, zrobimy sobie takie krótkie oprowadzanie. Przycisku szukam nie, to chyba nam kierowca musi otworzyć. Dobrze, to wejdziemy sobie przodem. Zapraszam bardzo gospodarza. No, wnętrze chciałoby się powiedzieć luksusowo, mimo że derma, skóra od węża ogrodowego, to o, jak wygodnie. O,
2: wygodnie, wygodnie. Siedzenia, jakby można powiedzieć, nawet i kształtem, ale także i wyposażeniem przypominają rozwiązanie z Jelcza, które wtedy było oczywiście podstawowym pojazdem eksploatowanym we wszystkich niemal miastach i nie tylko. Natomiast były to inne rozwiązania. Nie ma tej dermy oryginalnej, która kiedyś tutaj powinna być. Ona powinna być takie prążki, nie tylko kolorystyczka, taka jak jest powinna być teraz. Natomiast sama derma, zwłaszcza ten ciemny, brązowy kolor, powinien być w takie prążki. To była taka gruba, twarda derma. Niektórzy być może jeszcze pamiętają, bo była stosowana w tak zwanych kiblach, czyli wagonach, jednostkach trakcyjnych N57. Tylko tam był zielony kolor.
1: Straszna była to derma. Człowiek w lecie przyklejał się do tych siedzeń i z bólem się od nich odrywał. Wyposażenie deski rozdzielczej skromniutkie. Parę przycisków, parę wajch i tyle za to wielka fajera, więc pewnie kierowca, kierowczyni musieli się nieźle napocić, żeby manewrować tym autobusem, pomimo dość takiego krótkiego rozstawu osi.
2: No, ten krótki rozstaw osi powoduje też równocześnie, że stosunkowo łatwo jest tym autem kierować. Natomiast, no niestety, w odróżnieniu od współczesnych pojazdów, nie ma tu żadnego wspomagania kierownicy, nie ma automatycznej skrzyni biegów. No i tak jak w wszystkich naszych starszych autobusach, no trzeba mieć tą siłę fizyczną, nie tylko w nogach, żeby tymi pedałami ponaciskać, ale także i w rękach, no bo ta skrzynia biegów wymaga jednak tego machania tą ręką. No i nie zapominajmy, tutaj trzeba tak zwaną przegazówkę, a więc sprzęgło na dwa razy, żebyśmy bieg wybili czy zredukowali.
1: Bo skrzynia bez synchronizacji, ale rozmawiałem z kierowcą, ponoć 5 biegów za to.
2: Tak jest, tutaj już jest rozbudowana wersja 5-biegowa.
1: Klimatyzacja, o, to sobie chyba otworzymy w ten sposób.
2: Znamy ją bardzo dobrze, ponieważ niemalże znowu powiem, ale tylko podobnie wyglądające okienka były w autobusach Jelcz. Można powiedzieć, że takie same dla pierwszego rzutu oka, natomiast różniły się. To nie są takie same, ale tak samo zbudowane, z taką samą rączką plastikową. Zresztą ta sama rączka plastikowa później była i w tramwajach.
1: Z wielką pieczołowitością odrestaurowany tenże pojazd.
2: Myślę, że tak, ale ten egzamin niech autobus zdaje na linii wraz z pasażerami i czekamy na opinię.
1: Dodam, że zdjęcia tego wyjątkowego autosana znajdziecie na stronie internetowej MPK, a sam autobus będzie regularnie pojawiał się na krakowskiej linii muzealnej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Dziś mieszkańcy Płaszowa coraz częściej protestują przeciwko tak zwanym uciążliwościom odorowym pochodzącym z tamtejszej oczyszczalni i garbarni. To nic w porównaniu z czym musieli zmagać się średniowieczni mieszkańcy Krakowa. I tym właśnie trochę niecodziennym tematem zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam i zapraszam.
3: Powietrze w Krakowie.
4: Na zapachy w miastach zawsze narzekano i narzekamy do dzisiaj, natomiast faktycznie wtedy tych powodów prawdopodobnie było więcej. Kamil Stasiak, Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa. Jest nawet takie powiedzenie, że miasto średniowieczne najpierw było czuć, a dopiero potem widać. Oczywiście ono jest przesadzone, no bo zasięg naszego wzroku jest większy niż dosyć lokalny zmysł węchu, natomiast oddaje nam to powiedzenie mniej więcej to, jak w rzeczywistości ta sprawa wyglądała. Tych źródeł niekorzystnych zapachów, bo to one dominowały, było kilka, a wynikały one przede wszystkim z tego, że no mieliśmy dosyć duże nagromadzenie ludzi, które łączyło się z bardzo nieefektywnym systemem usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza tych właśnie produkowanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta.
1: Czyli po prostu pozbywano się, no powiedzmy wprost, śmieci i zanieczyszczeń, i to różnych frakcji, zarówno tych stałych, jak i płynnych, po prostu wywalając je za okno.
4: Tak, można tak powiedzieć. No, ten zapach, który był wtedy generowany, wynikał przede wszystkim z tych zanieczyszczeń biologicznych, bo nawet jeśli to były śmieci, a niekoniecznie odchody i morz, to te śmieci też miały głównie ten charakter biologiczny. No, jak wiemy, to jest taki rodzaj zapachu, który najczęściej nam najbardziej przeszkadza, bo to jest też taki rodzaj zapachu, który ma nas ostrzegać w tym takim naturalnym naszym środowisku, no i tam nie było pod tym względem inaczej. No i zależnie od tego, co to było, to w różne miejsce mogło trafić.
1: Czyli były jakieś takie służby oczyszczania miasta, pierwotne, prymitywne?
4: Troszkę za dużo było powiedzieć, żeby to były służby, bo wtedy by nam się to skojarzyło z taką służbą oczyszczania, jaką mamy współcześnie. Natomiast w rzeczywistości była to grupa osób, która miała bardzo szeroki zakres zadań, od pilnowania ulic miasta, przez łapanie jakichś tam drobnych przestępców, po zajmowanie się właśnie tą czystością. Oni też czasami tych przestępców do tego utrzymywania czystości wykorzystywali, no ale po pierwsze ich było, w ogóle całej tej grupy było mało, po drugie mieli liczne zadania, w związku z tym oczyszczaniem miasta sobie nie radzili. Trochę zostawało to na głowie mieszkańców, którzy mieli różnego rodzaju obowiązki z tą czystością i unikaniem tych najgorszych zapachów związane. Też te obowiązki nie były wystarczająco efektywne, żeby o ten komfort zapachowy zadbać. No więc mieszkańcy na przykład wylewali mocz. No jak wylewali ten mocz, to jeśli ktoś miał okno na ulicę, to po prostu wylewał go przez okno na ulicę. Jeśli ktoś miał okno na dziedziniec, no to wylewał go tam i tam on kanalikiem spływał też w kierunku ulicy, gdzie znajdowały się rzeczoki, które teoretycznie miały ten rodzaj nieczystości wyprowadzać. Właściciele na przykład mieli obowiązek, żeby nad tym miejscem, gdzie ten kanalik uchodził, na chodniku zrobić mostek, żeby ludzie nad tym kanalikiem mogli przejść. No więc unikali bezpośredniego fizycznego kontaktu, no ale dalej czuli to, co się tam znajdowało.
1: Nie było żadnych spłukiwaczek?
4: No nie, niestety nie było takich udogodnień. Na pewno, jeśli mieliśmy do czynienia z jakimś takim bardziej suchym okresem, to pewnie w jakiś tam sposób przepłukiwano ten chodnik, żeby udrożnić te rynsztoki. One oczywiście zbierały się do takich rynsztoków głównych, które wyprowadzały ten rodzaj nieczystości w kierunku fosy, a ta z kolei wyprowadzała go do Wisły, która była takim no po prostu głównym rodzajem kanału, który miał tą nieczystość z miasta odprowadzić. No i przy tej ilości ludności, jaka wtedy była w Krakowie, to było wystarczające. O tyle, że no Wisła nie miała dużych problemów, żeby taką ilość nieczystości ze sobą zabrać bez jakichś takich dużych problemów, jakbyśmy je współcześnie nazwali ekologicznych. Trochę gorzej było z samą fosą, która na pewno trochę śmierdziała.
1: A przypomnijmy jeszcze, jak z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Czy mieliśmy jakieś takie bardzo duże epidemie, na przykład cholery, związane z właśnie tąże sytuacją?
4: Sytuacja sanitarna była, jeśli byśmy brali pod uwagę takie współczesne standardy, katastrofalne oczywiście. Te epidemie, one częściowo były właśnie związane z tym stanem sanitarnym, chociaż nie wyłącznie. One się zdarzały praktycznie raz na dekadę, raz na dwie dekady. Takie naprawdę całkiem spore, które pochłaniały dużą ilość ofiar. Tutaj też w pewnym sensie zapachy są z tym czynnikiem związane, dlatego że tych epidemii próbowano w jakiś sposób unikać. Jednym ze środków było okadzanie, zwłaszcza pomieszczeń, które miały no właśnie ten smród z jednej strony zakamuflować, z drugiej strony trochę zdezynfekować to pomieszczenie i w jakiś tam sposób zniwelować odrobinę, no ale jednak to ryzyko epidemii. No więc dym był takim czynnikiem, takim rodzajem zapachu, który uważano za ten, który niweluje ten naturalny smród związany z tymi biologicznymi zagrożeniami.
1: Nieładnie chyba pachnieli też sami ludzie, bo choć w państwa zasobach mamy resztki prapierwotnych wodociągów, to taka drewniana rynienka, no to jednak z tymi kąpielami średnio bywało.
4: Tak, no wodociąg doprowadzał wodę do rurmusów, które stały do takich żąpi, które się kończyły ten rurmus, które stały na placach między nimi na rynku głównym. Niektórzy najbogatsi mieszczanie doprowadzali ten wodociąg bezpośrednio do swoich mieszkań, ale nieliczni. Więc to i tak trzeba było po tą wodę pójść. No ale faktycznie ona była czystsza niż ta woda ze studni.
1: Woda z młynówek pochodziła?
4: Tak, woda pochodziła z młynówki królewskiej, która była pobierana w miejscu, gdzie ta młynówka uchodziła w pobliżu tego miejsca, gdzie młynówka uchodziła do fosy miejskiej, więc też ten system miał takie szczotki, które miały zapobiegać temu, żeby te zanieczyszczenia z fosy tam trafiały, no bo czasem jeśli na przykład woda się cofnęła od Wisły, no to takie zagrożenie powstawało. No więc dostęp do tej wody był faktycznie utrudniony, ale też ludzie mieli mniejszą potrzebę tak częstego mycia się niż my mamy współcześnie. Więc chodzili do łaźni, na przykład cechy rzemieślnicze miały swoje własne łaźnie, no i było to mniej więcej powiedzmy raz w tygodniu. Czasem tam były takie negocjacje, żeby to się mogło odbywać częściej. To był standard i tak całkiem niezły. To znaczy na ziemiach polskich nie unikano mycia się. W zachodniej Europie, w niektórych miejscach, zwłaszcza po tak zwanej czarnej śmierci, uznano, że mycie się rozszerza pory, a przez te pory wnikają do nas różnego rodzaju drobnoustroje i postanowiono unikać mycia się albo stosować takie środki doraźne, na przykład zmienienie koszuli jako sposób dbania o higienę. Więc tutaj na ziemiach polskich, w tym w Krakowie, ta sytuacja i tak nie była najgorsza.
1: Mieliśmy w mieście coś takiego jak doły kloaczne. Domyślam się, że to były miejsca, które w dużej mierze generowały po prostu smród w mieście. Co to było? Czemu służyło i kto to czyścił? Bo ktoś to musiał czyścić.
4: No, doszliśmy do moczu wcześniej, a teraz jeszcze mamy odchody. To taka audycja idealna do jakiegoś śniadania na przykład. Bo faktycznie te stałe zanieczyszczenia też trzeba było gdzieś gromadzić. Ludzie mieli wykopane doły kloaczne na tak zwanych zadziach swoich posiadłości, no i tam wyrzucali te nieczystości, zwłaszcza właśnie odchody. Te doły czasami były opróżniane, te, które były należały do jakiejś instytucji, nazwijmy je umownie publicznych, bardzo często, tak jak ulice były oczyszczane przez te służby miejskie i przez skazańców. Doły, które należały do osób prywatnych, no to te osoby prywatne musiały być odpowiedzialne za to, żeby taki dół upróżnić. Taki dół się też zużywał, no bo to drewniane oszalowanie, ono gniło, więc po jakimś czasie przestawał pełnić swoją funkcję, dlatego w takim momencie go już zapełniano do końca i zasypywano, a nowy dół wykopywano w jakimś innym miejscu. No możemy się domyślić, że oprócz zapachu, który był na pewno wstrętny, to też powodowało takie zagrożenie sanitarne, że przez ten dół kloaczny przeciekała woda, która potem spływała do wód podziemnych i to był też powód, dla którego ta woda ze studni no, nie była najlepszej jakości. Natomiast to z kolei jest takie miejsca, które są niezwykle cenne dla archeologów, no bo ludzie jak tam wyrzucali różne nieczystości, to przy okazji jakieś zużyte przedmioty, czasem tam coś po prostu samo z siebie wpadło.
1: Nawet dziś w socjologii, ja jestem z wykształcenia socjologiem, mamy taki, może nie nurt, ale metodę badawczą garbologii, czyli śmieciologia, grzebiemy właśnie w śmieciach za pozostałościami jakichś na przykład dokumentów, które mogą nam cokolwiek o społeczeństwie albo społeczności powiedzieć. Brzydkie zapachy zostawiamy, to przechodzimy do może tych mniej uciążliwych, chociaż też nie do końca. Kraków w średniowieczu, no ograniczony wiadomo murami, więc każdy wie, gdzie planty są. Tak Kraków wyglądał. Rynek to jedno wielkie targowisko, jeden wielki plac targowy, tam handlowano wszystkim, więc były też pewnie i przyjemniejsze zapachy, ale też nie do końca, tak jak powiedziałem, bo na przykład jakieś gnijące warzywa. Jak pachniał rynek w takim razie?
4: No tam to wszystko zależało pewnie od tego miejsca, do którego trafiliśmy. No jeśli trafiliśmy do Jatek Piekarskiej, to pieczywo było świeżo przywilione, no to ono pewnie pachniało właśnie taką spieczoną skórką. Jeśli przeszliśmy do kramów bogatych, gdzie na przykład sprzedawane były przyprawy, no to pewnie tymi egzotycznymi przyprawami pachniało i też raczej mieszkańcy uważali to za zapach ładny, przyjemny.
1: Przekichane chyba mieli w krowodrze, bo tam oprawiano zwierzęta. To już wychodzimy poza miasto.
4: To też są takie specyfiki poszczególnych części miasta. Może do tego za chwilkę wrócimy, kończąc jeszcze ten wątek rynku. No to wiadomo, tam też te biologiczne resztki różnego rodzaju. Warzywa, mięso, ryby. Tutaj też obowiązywały takie systemy, które miały uchronić trochę klienta przed kupieniem czegoś zepsutego, no i pewnie też dawały taki asumpt do tego, żeby to wszystko mniej śmierdziało. Na przykład ktoś, jeśli sprzedawał rybę, to ona całą płetwę mogła mieć tylko, jeśli była całkiem świeża, pół płetwy, jeśli miała jeden dzień, a całkowicie obciętą płetwę, jeśli już była dwudniowa i wtedy nie można jej było sprzedawać do konsumpcji przez ludzi. Ona mogła być tylko do konsumpcji przez na przykład zwierzęta.
1: Kto tego pilnował albo kto obcinał te płetwy? Był jakiś inspektor?
4: Płetwy obcinał sam sprzedawca, natomiast ludzie pilnowali się w swoich grupach zawodowych sami, można powiedzieć. To znaczy to cechy rzemieślnicze lub cechy kramarzy pilnowały swoich członków, żeby oni sprzedawali dobrej jakości produkty, a chodziło o to, żeby nie psuć reputacji całemu środowisku, więc ten system samokontroli gdzieś tam całkiem sprawnie działał.
1: Były perfumerie na rynku, czy nie?
4: Perfumerii takich samych w sobie nie było, no różnego rodzaju właśnie takie próby ukrywania zapachu się pojawiały, chociaż no mniej te efektywne i mniej rozpowszechnione już niż na przykład nieco później, już w XVII-XVIII wieku.
1: I przechodzimy w takim razie już poza miasto, trochę wybiegliśmy wcześniej, zanim opowiedzieliśmy o tym, jak pachnie rynek. No właśnie, mamy krowodrze, czyli darcie krów, rozprawiano tam mięso, mamy kleparz, mamy piasek, mamy wesołą i tak jak pan powiedział, pewnie każdy z tych obszarów, teraz już części Krakowa, pachniał trochę inaczej i miał swoją zapachową specyfikę.
4: Ta zapachowa specyfika najczęściej wynikała z tego, czym zajmowali się mieszkańcy danej okolicy. No i tutaj jeśli chodzi o rozbieranie mięsa, no to nie musimy iść aż tak daleko gdzieś tam na krowodrze, bo takie główne miejsce, które jest związane z rozbieraniem mięsa, znajdowało się na Kotłowym. To jest taki teren obecnej ulicy Westerplatte. Tam zresztą do dnia dzisiejszego jest siedziba cechu rzemiosł spożywczych. No i właśnie tam rozbierano mięso, tam też ukrywano, zakopywano resztki z rozbioru tego mięsa, te najbardziej śmierdzące resztki. Nawet mamy takie głosy, że chyba nie do końca sobie z tym radzono, bo zdarzały się takie sytuacje, że te resztki na przykład podrzucano na kleparz. I tych czeladników rzeźniczych, którzy te resztki podrzucali, tam kleparze nie próbowali złapać, ostrzegać, a jak te ostrzeżenia nic nie przyniosły, to po prostu ich pobili za to, że te śmierdzące odpady im tam próbowali podrzucać. Są takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, że zresztą Kotłowe by też było poza terenem Krakowa, poza murem miejskim, ale też takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, że specjalnie się ich pozbywano z wnętrza murów miejskich. No i mamy garbary, które przecież są poza obrębem murów miejskich i to nie tylko w Krakowie. Jeśli przyjrzymy się na garbary w innych średniowiecznych miastach, również na terenie Polski, to one też znajdują się blisko dawnych murów miejskich, ale nie wewnątrz.
1: Na przykład w Poznaniu.
4: Na przykład. Są też takie zawody, które wytwarzały pewne specyficzne zapachy na dłuższą metę, niezbyt przyjemne, ale ich się z miasta nie pozbywano. Tak było na przykład ze słodownikami i browarnikami. Tych browarów też śmierdziało. Taki zapach, który może nam się w pierwszym momencie wydawać nie aż taki znowu uciążliwy, taki słodkawy. Natomiast jakby spędzimy w nim dłuższy czas, no to już niechętnie pewnie będziemy o nim myśleć. I ich się nie pozbywano z miasta dlatego, że oni mieli beczki. A beczki były potrzebne na przykład do akcji gaśniczej. W związku z tym oni mieli obowiązek dostarczenia tych beczek, dostarczenia wody do akcji gaśniczej, więc musieli być blisko tego potencjalnego pożaru. No i ich tutaj na terenie miasta spokojnie zostawiano. No więc jak widzimy, no to ta specyfika zawodów też wpływała na tą zapachową specyfikę miasta. Ale to jest też tak, że my czasem o tym nie myślimy, natomiast zapach, węch jest jednym z takich najłatwiej adaptujących się zmysłów. Więc prawdopodobnie te wszystkie zapachy, o których my mówimy jako niezwykle uciążliwych, dla tych ludzi, którzy w nich mieszkali na co dzień, to były takie zapachy, do których oni się przyzwyczajali, one powoli zaczynały stanowić tło ich życia. No i to, co dla nas byłoby bardzo trudne do wytrzymania, dla nich pewnie aż takie trudne nie było.
1: Więcej takich historii usłyszycie w
5: Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Nowa Huta w swoim założeniu miała być modelowym, socjalistycznym miastem bez kościołów, a jedyną wiarą wyznawaną przez jej mieszkańców miał być komunizm. Ta część planu sześcioletniego jednak nie wypaliła i ówczesnej władzy religii z dzielnicy wyplenić się nie udało. Posłuchajcie zatem historii nowochódzkich kościołów, które na terenie tej sztandarowej budowy wczesnego PRL-u były obecne, zanim pojawili się radzieccy inżynierowie. To właśnie tym tematem zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
3: Historia, którą warto poznać.
6: Trudno mówić o historii Nowej Huty czy kościołów nowochódzkich, nie mówiąc o historii tej sprzed Nowej Huty. Maciej Nydzio, krakowski przewodnik, fan i entuzjasta miasta, dawnej stolicy Polski, człowiek, który zamęcza historią rodzinę, przyjaciół, jak i turystów z różnych krajów. No bo przecież sama Nowa Huta, oczywiście jak powiedziałeś, oficjalnie, formalnie miała być miastem komunistycznym, modelowym, bez kościołów, bez Boga, a jedną wiarą czy religią miał być oczywiście komunizm. No ale jak tu wybudować miasto bez kościołów z większą częścią katolików jednak tam mieszkających, katolików, którzy przyjeżdżali w latach 40., głównie 50. niemal z całej Polski, głównie z tej części Polski. Często to była ludność wiejska, a że był to czas tuż po wojnie, więc religia dawała jeszcze jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak jak i w czasie II wojny światowej.
1: I przynależności też.
6: Przynależności, oczywiście. Skupiała, koncentrowała ludzi też często w jednym miejscu. No a prawda jest taka, że często to właśnie w kościołach za czasów komunizmu można było jakąś prawdę o Polsce usłyszeć. Prawdę, która też często przybywała gdzieś z zachodu, z zagranicy.
1: No i tych kościołów, jak się okazuje, pre czy przed nowochódzkich mamy całkiem sporo. Chyba najbardziej rozpoznawalne to opactwo cystersów w Nowej Hucie, a konkretnie to w Mogile.
6: Zgadza się. Także sięgnęliśmy naprawdę do tej średniowiecznej historii teraz, do XIII wieku. Warto było mieć cystersów w swoim królestwie, na swoim terenie, blisko swojego miasta, bo wraz z cystersami pojawiała się również edukacja. Cystersi zajmowali się rolnictwem, nawadnianiem pól, nowymi technikami rolnictwa. No i właśnie już w XIII wieku pojawił się tam klasztor, pojawił się kościół. Po chwili pojawił się nawet drugi kościół, bo okazało się, że ten przy samym klasztorze jest niewystarczający dla wsi Mogiła, a dlatego po drugiej stronie pojawił się kolejny kościółek, tym razem już drewniany, właśnie świętego Bartłomieja.
1: Zupełnie dwa różne światy. Opactwo jest bogate. Kościółek świętego Bartłomieja, no taki skromny, można powiedzieć, wiejski kościółek.
6: Zgadza się. I tak jak właśnie cystersi tutaj reprezentowali dość monumentalną architekturę, tą klasztorną i kościelną, aczkolwiek oczywiście w założeniu cysterskim, zakonu cysterskiego należało budować prosto, skromnie. No niestety ta idea troszkę została zmodyfikowana. Czynnik ludzki tutaj miał spore znaczenie. Ważna jest lokalizacja samego kościoła czy klasztoru cystersów, bo to opactwo zostało usytuowane tuż przy trakcie handlowym, drodze na wschód, trakcie sandomierskim. Oczywiście w tym czasie, kiedy można powiedzieć na jakimś odludziu, w każdym razie nie w centrum miasta ten klasztor istniał, także musiał pełnić funkcje obronne. No a poza tym edukacja. Edukacja to jest to, co pojawiło się wraz z cystersami. Cystersi nawet otworzyli szkołę w którymś momencie przyklasztorną. Także to jest edukacja, rolnictwo, no i miejsce kultu, oczywiście miejsce pielgrzymek. Kolejny ważny przystanek pod samym Krakowem.
1: Czym wyróżnia się opactwo cystersów w Mogile? Czy niesie ze sobą jakieś tajemnice, ciekawostki?
6: Tak, na przykład jest taka historia związana jeszcze z najazdami tatarskimi właśnie w XIII wieku. Jedna z historii mówi, że gdy Tatarzy już dotarli na ten teren, przejęli teren samego klasztoru, weszli do kościoła i zobaczyli tam na krzyżu figurę, drewnianą figurę Jezusa. Tak przerazili się tej figury, wyglądała ona tak naturalnie i ponoć miała prawdziwe ludzkie włosy. Jak zobaczyli tak wyrazistego Boga, chrześcijan, katolików w tym momencie, przerazili się i odstąpili od zniszczenia grabieży klasztoru i powoli się wycofali w strachu.
1: Po przeciwnej stronie mamy też wspomniany kościółek świętego Bartłomieja, bo opactwo zajmuje sporą część, czy kiedyś zajmowało tak zwanych też błoń mogilskich, ale przechodzimy ulicę klasztorną i mamy drewniany, tak jak już wspomniałem, skromny kościółek.
6: Tak, i tutaj zupełnie inny zapach nas wita niż w klasztorze cysterskim czy kościele przy nim, bo tutaj wita nas zapach drewna. Już przy samym wejściu, bo najpierw mijamy sobie budynek dzwonnicy bramnej, więc ten zapach drewna już nas otacza. Potem wchodzimy na teren przykościelny, gdzie oczywiście kiedyś znajdował się cmentarz. Bardzo często wciąż przy kościołach, gdy widzimy kawałek trawnika, znaczy, że najprawdopodobniej kiedyś był tam przykościelny, parafialny czasami cmentarz. Kościół wyjątkowy, niewielki, drewniany. Kościół, który swoją kubaturą i kształtem jeszcze bardziej pasuje do zabudowy wiejskiej, nie tak jak ta monumentalna budowla właśnie klasztoru po drugiej stronie ulicy. A kościół był potrzebny. Być może mieszkańcy Mogiły czy okolicznych wsi nawet z większą łatwością odwiedzali ten kościół niż taki onieśmielający ich kościół przy klasztorze cystersów. Kościół o tyle wyjątkowy, bo dwunawowy z podniesioną nawą główną. A z takich ciekawostek z obecnych czasów, kościół posiada niesamowity system przeciwpożarowy. W przypadku pożaru cały kościół potrafi być pokryty kurtyną wodną. Na całym są zraszacze zamontowane, co też wygląda całkiem niesamowicie.
1: Zostajemy jeszcze przy cystersach. Pewnie nowochucianom tłumaczyć nie trzeba, ale mieszkańcom Krakowa, ja przepraszam za tę dychotomię, ale ona musi siłą rzeczy się pojawić. W Hucie mamy jeszcze jeden kościół cystersów na osiedlu Szklane Domy. Taka trochę postmodernistyczna już architektura, bardzo charakterystyczna budowla. No i właśnie, no i znowu też cystersi.
6: Zgadza się. A czemu ta budowla jest taka charakterystyczna? Kościół wybudowany na osiedlu Szklane Domy. Kościół, którego dużą część zajmuje właśnie szklany dach. Ponoć około 70% całej konstrukcji to jest właśnie ten szklany dach. W środku całkiem ciekawy, z drewnianym również wykończeniem, który sprawia, że czujemy się tam może troszeczkę przytulni. Kościół jest takim też, można powiedzieć, psztyczkiem wymierzonym komunistom, ponieważ w planach oryginalnych, urbanistycznych, przy budowie Nowej Huty, w tym miejscu miało powstać takie forum dla mieszkańców Nowej Huty i tam mieliby celebrować różne ważne dla tejże ideologii właśnie święta dni. Końcem końców powstała tam coś zupełnie opozycyjnego, czyli właśnie kościół. Chwilę zabrała budowa tego kościoła.
1: Chyba ze 20 lat.
6: Coś mniej więcej tyle. Na pewno ponad 10. Potem trwało oczywiście długie wykańczanie kościoła. Jak wiadomo, za czasów komunizmu niełatwo było o ukończenie takiej inwestycji, a komuniści utrudniali takie inwestycje na wszelkie sposoby, na jakie się tylko dało właśnie.
1: To skoro już opowiadamy o tych psztyczkach w nos socjalistycznej władzy, to nie sposób nie wspomnieć o Arce Pana w Bieńczycach, bo to pierwszy z współczesnych, socjalistycznych kościołów. Architektura nawołująca trochę, tak sobie myślę, do Le Corbusiera. No chyba myślę śmiało mogę o takie porównanie się pokusić. No i wcześniej cała awantura o krzyż w Nowej Hucie.
6: Walka o wiarę, o religię w Nowej Hucie ma dość głębokie korzenie. No bo jak to wybudować miasto bez Boga dla katolików? No więc właśnie, więc ludzie przez lata zabiegali o budowę kościoła, zabiegali o pozwolenie na budowę kościoła, no i w końcu się to udało. Ale zanim się to udało, można powiedzieć, że nie udało się to za pierwszym razem. Bo władze komunistyczne pozwoliły na budowę kościoła już pod koniec lat 50. na terenie starej jeszcze Nowej Huty, na terenie tego modelowego miasta. Pozwoliły na budowę, budowa się nie rozpoczęła. Dlaczego się nie rozpoczęła? Zaraz wytłumaczę.
3: historia, którą warto poznać.
5: Zrobiliśmy sobie taką króciuteńką przerwę. Wracamy zatem do rozmowy z przewodnikiem Maćkiem Nyzio, który opowiada mi o historii kościołów w Nowej Hucie. Zatrzymaliśmy się na budowie chyba najbardziej rozpoznawalnej nowohuckiej świątyni, czyli Arki Pana. Posłuchajcie.
6: Władze ociągały się z rozpoczęciem tej budowy, no i ludzie postawili najpierw drewniany krzyż w tym miejscu właśnie przyszłej budowy. Po kilku latach, w roku dokładnie 1960, okazało się, że władze komunistyczne troszkę zmieniły zdanie i że nie zdecydowały się jednak na budowę kościoła tam, ale na budowę kolejnej szkoły, kolejnej tysiąclatki, na tysiąc lat oczywiście istnienia państwa polskiego. I właśnie w roku również 60 zdecydowały na usunięcie krzyża. A jak wiadomo, takich symboli się w Polsce nie usuwa, jak i w wielu różnych miejscach.
1: No i tutaj z pomocą przyszli hutnicy z kombinatu, którzy taki krzyż metalowy zrobili.
6: Zgadza się. Krzyż stanął, krzyż potem chciano usunąć. Podobno zaczęło się to dość groteskowo. Gdy pierwsza grupa robotników się tam pojawiła i gdy krzyż zaczął się przechylać, to do walk jeszcze nie doszło. Robotników początkowo jeszcze tam nie było, ale był ktoś inny, nawet silniejszy pewnie niż robotnicy, no mianowicie żony tych robotników. I gdy one zobaczyły, że ten krzyż zaczyna się przechylać, zaczęły po prostu szarpać się z tymi robotnikami i przepędziły. Podobno panie jedną z koparek, czy jakiś rodzaj buldożera, śledziły aż do posterunku milicji obywatelskiej, gdzie schronił się tenże kierowca robotnik. Niestety po jakiejś chwili pojawiły się siły specjalne, siły ZOMO, milicji obywatelskiej, i wtedy już niestety ta walka zaczęła nabierać już takiej prawdziwej definicji, powiedzmy, walki. Później skończyła się zmiana, jedna ze zmian na kombinacie. I początkowo panowie robotnicy podobno przyszli tam nie tyle bronić krzyża, ale bronić swoich żon przed milicją obywatelską. No i niestety wtedy zaczęły się już ciężkie zamieszki, które wciąż mieszkańcy Nowej Huty pamiętają. Prawdopodobnie ponad 200 milicjantów zostało rannych, czasami nawet ciężko rannych, i co najmniej 500 protestujących. Nie wiemy oczywiście, nie znamy dzisiaj, nie wiemy, czy te liczby są stuprocentowo pewne, no bo to czasy komunizmu, więc propaganda takie liczby czy statystyki ukrywała bardzo często. Były również ofiary śmiertelne, niestety. Ich pogrzeby odbyły się w środku nocy w sekrecie, tak żeby nie stwarzać kolejnej okazji do okazywania opozycji wobec ideologii komunistycznej. A jeszcze jest taka ciekawostka związana z samymi chodnikami wokół miejsca niedoszłej budowy kościoła nowohuckiego. Mianowicie w trakcie zamieszek protestujący, walczący robotnicy zbierali po prostu płytki chodnikowe i rzucali ich fragmentami w siły porządkowe. Dlatego też przez lata był taki nieoficjalny symbol tej walki, czyli asfaltowe alejki, a nie betonowe chodniki.
1: No i po tych ruchawkach w Bieńczycach ostatecznie władze się ugięły. Oczywiście budowa kościoła w tym miejscu trwała też latami, materiały zbierano, no tak jak za komuny zbierano, czyli po prostu kombinowano, żeby cokolwiek udało się zdobyć, no i kościół ostatecznie powstał. Architektura bardzo też interesująca, charakterystyczna.
6: W końcu udało się rozpocząć budowę kościoła zaledwie kilkaset metrów od tej pierwszej nieudanej budowy. Także ten pierwszy kościół powstał już w tej nowej hucie, jak wspomniałeś, właśnie na terenie wsi Bieńczyce. Nie było to łatwe. Budowa rozpoczęła się w 1967 roku i zabrała naprawdę kawał czasu, bo mniej więcej 10 lat. Jak już wspomniałem, komuniści na wszelkie sposoby starali się utrudnić budowę tego kościoła. Pozwolili, ale powiedzieli: utrudnimy wam to na wszelkie możliwe właśnie sposoby. Z ciekawostek, władze komunistyczne nie pozwoliły nawet na użycie stali z kombinatu do budowy kościoła, w związku z czym stal została importowana z terenów Holandii, Królestwa Niderlandów. A zaledwie kilka kilometrów, mniej więcej 3 kilometry od terenu budowy, znajdowała się jedna z największych hut stali na świecie.
5: Na podsumowanie tej radiowej wycieczki dodam jeszcze, że z biegiem lat kościoły powstawały także w kolejnych nowohuckich dzielnicach, jak na przykład Mistrzejowice albo Wzgórza Krzesławickie.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam. Jej litr kosztuje niecały grosz, zawiera ważne dla organizmu minerały i co najważniejsze, jest w pełni bezpieczna. Krakowska kranowianka, bo o niej mowa, to tania i smaczna alternatywa dla butelkowanej wody, której walory, zwłaszcza tej rozlewanej do plastikowych flaszek, coraz częściej poddawane są w wątpliwość.
3: Eksperci radzą.
7: Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa, zastępca dyrektora produkcji wody.
1: Panie dyrektorze, pamiętam, gdy byłem bardzo młodym człowiekiem i zziajany wracałem z pola od razu do łazienki, żeby napić się zimnej wody z kranu. No i się zawsze zaczynało, że w najlepszym przypadku to wyrosłyby mi, nie wiem, czułki na głowie, a w nocy zacząłbym świecić, a w najgorszym, pijąc taką wodę, wylądowałbym w Prokocimiu i do domu nie wrócił. Ta sytuacja się chyba trochę zmieniła, czy faktycznie gdzieś tak pod koniec lat 80. i na początku 90. tak źle było z tą naszą wodą? Bo dzisiaj kranowianka towarzyszy nam na co dzień. W urzędach, w niektórych restauracjach, no i u nas też w domach na stołach.
7: Powiedziałbym tak, w kwestii jakości wody zmieniło się bardzo dużo, bo rzeczywiście wtedy, w tamtych czasach były inne przepisy, inny nadzór sanitarny nad wodą, nie tak ścisły jak teraz, nie tak szczelny. Natomiast w kwestii stereotypów, one niestety dalej zostały. Próbujemy ludzi przekonywać do tego, że woda w kranie jest bezpieczna, że jest to najzdrowszy, najczystszy, najbardziej przebadany produkt spożywczy, jaki mają do czynienia na co dzień.
1: Jakie parametry w takim razie badamy, skoro zapewniają państwo na każdym kroku, na każdym etapie, że ta woda jest bezpieczna? Rozumiem, mikrobiologia, ale też składniki mineralne albo jakieś inne toksyny, na przykład nieorganiczne.
7: No jest wiele takich parametrów, które monitorujemy obowiązkowo, obligatoryjnie, i muszę też się pochwalić tym, że od jakiegoś czasu, od kilku lat, już badamy substancje, które dopiero w tym roku, nie tak dawno, weszły do nowego rozporządzenia ministra zdrowia. Dużo było w przestrzeni medialnej na temat tak zwanych farmaceutyków, hormonów, więc te kwestie zostały uregulowane w dyrektywie Unii Europejskiej. Teraz zostały te przepisy przeniesione na grunt polski, mamy nowe rozporządzenie i między innymi takie rzeczy jak mikroplastiki, czy bisfenol A, czy jakieś związki hormonalne są w tym momencie uregulowane, a w Krakowie my to już badamy od kilku lat. Także mamy też wiedzę na temat braku zagrożenia wynikającego z tego typu substancji, czyli z tak zwanych nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych. Natomiast co do klasyki, no to mikrobiologia to jest zero-jedynkowo, woda musi być bezpieczna mikrobiologicznie, nie może zawierać żadnych patogennych organizmów i to jest tutaj bardzo ścisły nadzór i nasz, i inspekcji sanitarnej. I oczywiście wszystkie parametry fizykochemiczne, różnego rodzaju związki typu metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, bardzo, bardzo szeroki zakres analityki. Badamy około 140 różnych parametrów jakości wody codziennie, na co dzień.
1: Czyli mówiąc w skrócie, moja roczna córeczka, która nie raz, nie dwa dorwała mi się do bidonu z nieprzegotowaną kranowianką, takiej wody może się bez problemu napić. Żadne konsekwencje zdrowotne jej nie grożą.
7: Absolutnie tak. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne, bo to jest jakby podstawa, ale też dajemy w pakiecie bardzo ciekawy zasób minerałów, co jest akurat taką specyficzną cechą dla wodociągu miasta Krakowa, ponieważ korzystamy ze źródeł wody, które są mocno wysycone węglanem wapnia. Ta woda jest dość twarda, co powoduje pewne kłopoty, jeżeli chodzi o walory użytkowe tej wody. Ludzie czasami narzekają, że jest kamień w czajniczku, czy częściej trzeba odkamieniać ekspres, czy powiedzmy więcej soli dodawać do regeneracji w zmywarce. Natomiast te parametry, jeżeli chodzi o twardość wody, czy skład mineralny, również są uregulowane w naszych przepisach dotyczących jakości wody, ale na przykład twardość jest uregulowana od dołu. Nie może być woda zbyt miękka, ponieważ będzie wtedy niezdrowa i jakiekolwiek takie zmiękczanie wody, dość głębokie zmiękczanie wody, czy odwrócona osmoza, powoduje, że my praktycznie nie poprawiamy jakości wody, tylko pogarszamy jakość wody z punktu widzenia zdrowotnego.
1: A skąd płynie do nas ta kranowianka? Bo pewnie część mieszkanek i mieszkańców wie, że tych ujęć mamy kilka, ale no, na przykład są też ujęcia poza miastem, a konkretnie w Dobczycach. No to uregulujmy te kwestie i powiedzmy, skąd czerpiemy tę wodę. I czy jest to woda z przysłowiowej Wisły i tak jak niektórzy aktywiści podnoszą larum, że no pijemy po prostu ścieki. Jak to jest?
7: Więc generalnie system jest bardzo redundantny, zdywersyfikowany. Mamy rzeczywiście 4 ujęcia wód powierzchniowych i jedno ujęcie wody głębinowej w Mistrzyjowicach, ale to jest margines, tylko 2% całego zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę. Natomiast mamy 4 nowoczesne zakłady uzdatniania wody. Korzystamy z rzeki Sanki. To jest dawne ujęcie, które korzystało jeszcze w latach 70. z Wisły, ale to już jest głęboka historia. W ogóle nie korzystamy z wód wiślanych. Natomiast rzeka Sanka zasiela zakład uzdatniania wody Bielany. Rzeka Rudawa, zakład uzdatniania wody Rudawa. Rzeka Dubnia, zakład uzdatniania wody Dubnia w Hucie. No i oczywiście nasze największe ujęcie i największy zakład absolutnie strategiczny, który dostarcza wodę do 60% mieszkańców Krakowa. To jest zakład uzdatniania wody Raba w Dobczycach, który czerpie wodę ze zbiornika dobczyckiego.
1: Opłaca się ciągnąć wodę tych 20 kilometrów z Dobczyc do Krakowa?
7: Prawie 30. Opłaca się, dlatego że nie ma innego wyjścia. Tak jak powiedziałem, to jest największy zakład. My generalnie moce produkcyjne mamy na poziomie 300 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Ten zakład może dać, ten jeden w Dobczycach może dać prawie 200 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę i praktycznie wystarczyłby do zaspokojenia całości dostaw do miasta Krakowa, bo w tej chwili Kraków potrzebuje około 150 tysięcy metrów sześciennych na wodę. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo systemu, on musi być zdywersyfikowany, musi być zastępowalność pewnych zakładów uzdatniania wody i możemy sobie pozwolić w przypadku jakichś zdarzeń, nazwijmy to kryzysowych, ale nawet w zwykłych czynności eksploatacyjnych, żeby zamknąć zakład uzdatniania wody Dłubnia czy Bielana i wtedy ten obszar tradycyjnie zasilany z tych zakładów zasilić wodą z Raby. Natomiast nie można zastąpić tymi trzema zakładami wody z Raby, więc ten zakład musi funkcjonować w sposób ciągły i niezawodny.
1: Przestaliśmy już chwilę temu żyć w czasach pokoju. Nie wiem, czy żyjemy w czasach przedwojennych, ale na pewno nie są to czasy wspomnianego pokoju. Wywołał pan siłą rzeczy temat bezpieczeństwa. Wodociągi są zakładem strategicznym, nie tylko myślę dla miasta i mieszkanek i mieszkańców, ale być może także naszego kraju. Jak właśnie z tym bezpieczeństwem takich zakładów? No, państwo, rozumiem, nie będą zdradzali tych kulis, ale możemy mieć pewność i przekonanie, że na teren wodociągów nie wkroczy żadna siła, która chciałaby nam zrobić, mówiąc kolokwialnie, ziazi, albo w taki, albo inny sposób zaszkodzić?
7: To jest bardzo ciekawy temat i bardzo aktualny. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, nie mogę o wszystkim mówić, bo jesteśmy infrastrukturą krytyczną i nawet nie mogę wymienić, które obiekty są w tej infrastrukturze krytycznej. Jesteśmy kluczowym dostawcą i w związku z tym już od paru miesięcy funkcjonuje u nas system w oparciu o taką normę, bardzo ważną normę dotyczącą ciągłości działania. To jest norma 22301. Mamy wdrożony ten system i w ramach tego opracowane procedury i strategie obejścia. I mogę powiedzieć tak, każde nawet hipotetyczne zagrożenie było brane pod uwagę i na każde nawet hipotetyczne zagrożenie mamy pomysł, jak reagować, czy jakie procedury zastosować, żeby mitigować tego typu ryzyka, po prostu eliminować tego typu zagrożenia. Więc jesteśmy przygotowani na praktycznie każdy scenariusz.
1: Czy każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma dostęp do kranowianki?
7: No w tym momencie praktycznie tak. Ten wskaźnik z wodociągowania miasta Krakowa to jest 99 i tutaj po przecinku z dnia na dzień te cyfry się zmieniają. Po przecinku praktycznie można powiedzieć, że jest to 100%.
1: A jak z cenami tej wody? Bo pewnie wiele osób przyzwyczajonych jest do tego, że kupuje wodę butelkowaną. Taka 1,5-litrowa butelka to jest w przypadku tych gatunkowych wód, czy mineralnych, czy źródlanych, około 2 zł. Z wodociągów kupujemy wodę na metry sześcienne, ale w przeliczeniu tak na litry, nie wiem, kwaterka, tak jak to moi dziadkowie mówili, wody ile kosztuje? To pewnie są jakieś groszowe sprawy.
7: Dokładnie, to są nawet ułamki grosza. Jeżeli założymy, że nasza opłata, którą płacimy co miesiąc czy co kwartał, bo różnie system wygląda, do wodociągów to jest opłata za wodę i ścieki, to warto się przyglądnąć, ile w tej opłacie jest za wodę. W tym momencie cena, oczywiście to jest też zależne od taryfy, jaka jest grupa odbiorców, ale można powiedzieć, że to jest 6 zł złotych z haczykiem za 1000 litrów wody. Czyli jeżeli przeliczymy to na litry, no to cena jednego litra będzie 60 grosza. I jeżeli to zestawimy z ceną 1,5-litrowej butelki wody jakiejkolwiek, czy mineralnej, czy powiedzmy stołowej, czy źródlanej, no to okazuje się, że to jest 300-400 razy taniej niż to w sklepie, a przede wszystkim jest to wygodne, bo nie musimy po to wychodzić nigdzie do sklepu i taszczyć ciężkich opakowań z wodą na któreś tam piętro. A jeszcze kolejny aspekt, który podkreślamy, jest to bardzo ekologiczne, dlatego że nie generujemy opakowań plastikowych. W tej chwili wszedł ten system kaucjonowania i on troszeczkę rozwiązuje problem, natomiast no nie jeszcze, nie do końca, a poza tym no odrębna kwestia, która nie jest jak gdyby takiego przedmiotem takiego ciągłego zainteresowania ludzi, a jest przedmiotem

0: dyngusa się czerpało taką wodę. Ona była niezdatna do spożycia bez przygotowania, ale to właśnie nowoczesne urządzenia służące ochładzaniu się w lecie. One są bezpieczne czy nie?
1: Są bezpieczne. Przede wszystkim oczywiście one są zasilane wysokiej jakości wodą do spożycia, ale nie służą do zaspokajania pragnienia, tylko do schłodzenia organizmu. Więc tutaj to oddziaływanie na organizm człowieka może być jedynie rozważane poprzez inhalację takiej mgiełki wodnej. I w takim przypadku brać należy pod uwagę jedynie bakterię Legionella, która jest takiego typu zagrożeniem mikrobiologicznym, jeżeli mamy do czynienia z aerozolem wodno-powietrznym. I my pod kątem Legionelli również badamy wodę zimną w sieci wodociągowej po to, żeby ewentualnie wyeliminować czy potwierdzić, że nie ma tego typu zagrożeń dla oddychania takim aerozolem wodno-powietrznym. Te zagrożenia występują dopiero w ciepłej wodzie użytkowej, jeżeli ta woda jest podgrzewana do 37-40 stopni, wtedy ta bakteria Legionella może się namnażać i to dotyczy głównie wewnętrznych systemów wodociągowych, czyli tak zwanych instalacji wewnętrznych. W przypadku kurtyn to ciągle jest zimna woda, bezpośrednio z sieci, więc nie ma tego typu zagrożenia, czyli nie ma jak gdyby problemu z tym, czym oddychamy i też nie ma jakiegoś negatywnego oddziaływania na naszą skórę. Żadnego.
0: Panie dyrektorze, na koniec, tak na podsumowanie, wniosek formalny chciałbym złożyć. Ja wyznaję zasadę, że niegazowana woda jest dla zwierząt. Może zrobicie jakąś taką instalację do saturowania wody. Nawet bym zapłacił za to, żeby wodociągi podpięły mi taką instalację, żeby mieć gazowaną wodę z kranu.
1: To już jest kwestia jak gdyby indywidualnych ocen i co kto lubi. Ja też wolę wodę gazowaną. Muszę powiedzieć, że u nas w firmie wszędzie dostępne są dla pracowników takie stanowiska z możliwością schłodzenia i zagazowania wody tej naszej z kranu i eliminujemy w ten sposób butelki plastikowe dla pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to też to zostało uregulowane w nowej dyrektywie, czyli taki powszechny dostęp do wody w obiektach użyteczności publicznej. To wynika z takiego aktu Unii Europejskiej Right to Water, prawo do wody, które jest jednym z praw człowieka i w tym momencie pojawi się obowiązek prawny, żeby we wszystkich lokalach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, żłobkach, urzędach pojawiły się urządzenia do możliwości poboru wody z kranu. My w takiej akcji już uczestniczymy od lat i promujemy dobrą wodę prosto z kranu poprzez jak gdyby wspieranie budowy tego typu urządzeń, typu poidełka, pitniki, ale to są proste urządzenia, które nie mają możliwości gazowania wody. Natomiast podpowiadamy też i taką mamy fajną współpracę z przemysłem hotelarskim, z tą branżą, bo też musieli w pewnym momencie wyjść z butelek, no bo kaucjonowanie podrożyło cały ten proces i wspieraliśmy tą branżę w pomysłach, w rozwiązaniach, żeby woda była dostępna w hotelach na korytarzach i właśnie taka schłodzona, gazowana. Jest mnóstwo urządzeń na rynku, natomiast to nie jest nasza rola. To już jest wewnętrzny system wodociągowy. My możemy merytorycznie wspierać, możemy wspierać tego typu rozwiązania poprzez przeprowadzenie badań, na przykład wody w wewnętrznym systemie wodociągowym, czy tam nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń. Natomiast to, co robimy oficjalnie, to jest dobra woda prosto z kranu w twojej szkole, w twoim szpitalu, w twoim urzędzie. I to rzeczywiście jest realne wsparcie, żeby tego typu urządzenia zabudowywać w obiektach użyteczności publicznej.
2: Po więcej szczegółów odsyłam na stronę wodociągów.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
4: 4 dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
5: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
6: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
7: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
8: No pewnie, że jest lepiej.
5: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
9: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
5: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności. A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady? Czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę tylko... Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak Wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania o wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak: wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
6: Słuchasz radia Złote Przeboje.

dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
3: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
4: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
3: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
5: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
3: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskiem. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl. Tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty, na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.

0: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
1: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
2: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
3: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny. Wie pan, że niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
0: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
6: Jest pan Ham!
5: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
6: Panie Wokulski, jest pan Ham!
5: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Na Lalkę właśnie, wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11:00. 11:00 w tym momencie, czas na wiadomości.
12: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
13: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt.

0: szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
2: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
1: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
4: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
5: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
4: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
6: Radio Złote Przeboje.
4: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje, a wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermer Low w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
15: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: No Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
13: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszy.

0: Juszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
1: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
2: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
1: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie tam do 22. Minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut, a na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złoto Polsce. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Reklama. Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
17: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
16: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
18: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
16: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.

0: Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3, 0, finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca. Bring it.

został jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy, jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

0: wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
12: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
14: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
12: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków,

0: Polaków z całego kraju z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później jest kleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś? Powiedz całej Polsce.
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę.
1: W reżyserii
0: Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie. Trzymaj się, pozdrawiamy się. Cześć, bye bye, miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborcza.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczy.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

Zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: 81 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Reklama.
8: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 000 000 000 euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
10: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
9: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 000 000 000 euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
11: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
9: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie.

0: Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada, trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. No, a w tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Kiedyś wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16. Jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: I jeszcze przeceny na urodziny. Mają to podwójny powód do kupowania.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
19: Prawda?
18: No.
19: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
18: Kto? No wiadomo.
19: Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko, człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: 27+. I przy tym zostajmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze. Będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczek. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16. I tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniorów.

0: lekko 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
11: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
12: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
13: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
11: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
10: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry. Za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16.30, a jeszcze przed 17.00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, dowolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: napisała naturalnie Agnieszka Osiecka. Małgośka Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów...

0: Nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Reklama.
2: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
3: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
4: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
3: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
5: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
3: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

od razu lepsze przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Staying away. Bye.
1: Bye.
0: Bye.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
20: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys. Natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corey Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corey, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
2: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
3: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
4: Można było to szybciej zrobić, tak.
2: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
5: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
2: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
1: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz. Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, aż na jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

0: czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to jest 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko duch. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Kuba Kusy, zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie zmotoryzowani, choć nie tylko, mogą zupełnie bezpłatnie korzystać z wypożyczalni rowerów zlokalizowanych na parkingach Park and Ride. Ten innowacyjny system cały czas się rozwija.
7: Poznaj miasto!
9: Park and Bike to taki system, gdzie rowery wynajmuje się na dzień, za darmo zupełnie i można poruszać się

0: bike na parkingach Park & Ride. One są czynne w godzinach od 5 do 22, co oznacza, że rowery można właśnie wypożyczać od godziny 5 do godziny 20, a zwrot musi nastąpić do godziny 22. Jeśli chodzi o sam proces wypożyczenia, jest on bardzo prosty. Co najważniejsze i co należy podkreślać, rower jest absolutnie bezpłatny, tylko użytkownik musi najpierw się zweryfikować, to znaczy musi nam przesłać formularz weryfikacyjny, nam, czyli do Zarządu Transportu Publicznego musi przesłać formularz weryfikacyjny, gdzie sprawdzimy, czy rzeczywiście jest on upoważniony do wynajmu takich rowerów. I jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, to wystarczy tylko raz taki formularz przesłać. Wówczas powinien on ściągnąć taką aplikację Freebike 3.0 albo ze sklepu Google Play, albo z App Store i wówczas za pomocą tej aplikacji może dokonywać wynajmu tych rowerów i może z nich korzystać. Klientem może być każda osoba dorosła, która posiada numer PESEL oraz dokument tożsamości. Trzeba przyznać, że tutaj te zasady się troszkę zmieniły. Mieliśmy na samym początku przypadki niszczenia tych rowerów. W tej chwili do dyspozycji łącznie jest rowerów 143 i mniej więcej po 10 w każdej stacji jest ich udostępnianych i faktycznie sam system, samo jego działanie jest bardzo wysoko oceniane i dlatego też cały czas go rozwijamy.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ZTP.

0: Jeżeli zastanawiacie się, co to za dźwięk, to już spieszę z wyjaśnieniem. Tak właśnie brzmi mniej więcej 6 ton historii polskiej motoryzacji. O tym już za kilka chwil.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Jest to San H100B, a więc wersja miejska. Jacek Kołodziej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Auto, które no, ma swoje lata, bo wyprodukowane zostało w 73 roku. No więc ten wiek troszkę zobowiązuje, co widać po samochodzie, ale dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, niż przyjechał do nas półtora roku temu, ponieważ wtedy rozpoczęliśmy proces odbudowy, no i dziś możemy zaprezentować ukończony, skończony, zrobiony cały autobusik, pięknie, mam nadzieję, wyposażone.
0: Ten autobus przyjechał do nas z Torunia, służył za altankę ogrodową.
2: To znaczy jego historia zaczęła się w Toruniu i można powiedzieć, że w pewnym sensie tam się zakończyła, dlatego że pod Toruniem auto stało przez wiele lat na działce. Zostało w którymś momencie kupione przez osoby, które zajmują się czy też renowacją, czy też kolekcjonowaniem takich pojazdów, no i przechodząc z rąk do rąk ostatecznie trafił do nas, gdzie został odbudowany.
0: Czym ten autobus różni się od sanów, które mamy już w flocie krakowskiego MPK?
2: Tak naprawdę mamy dwa i to są, można powiedzieć, cała produkcja lat 60. i 70. No bo kiedyś były sany H01 produkowane od połowy lat 50. Później przerobione, nieco zmodernizowane sany 25. No a następnie rozpoczęto sany H100. No ale ten H100 to jest troszeczkę już inna konstrukcja. To jest autobus umieszczony przede wszystkim na ramie, a nie tak jak jego poprzednik H01 samonośny. A więc rama mocniejsza w tym samym autobus, no ale też i minusy, no bo niestety cięższy, no i troszeczkę wyższy, bo podłogę trzeba dość wysoko umieścić, chociaż ona tutaj w tym aucie jest obniżona, bo to nie jest rama zastosowana z samochodu ciężarowego, tylko adoptowane podzespoły do zupełnie nowej ramy zbudowanej specjalnie właśnie pod potrzeby autobusu Sana H100.
0: Ten autobus po Krakowie, czy ten typ autobusu po Krakowie nigdy nie jeździł.
2: Jeździł, ale nie w barwach MPK. Jeździł jako przede wszystkim autobusy PKS-u, a więc niebieskie. Takie same autobusy jeździły, strzelam w tym momencie, pewnie jakiegoś Proszowic, Chobotu czy innych Niepołomic, ale tak to w takim czasie, w tamtym czasie były. Nie tylko w PKS-ie były Jelczogórki, które oczywiście bardzo dobrze znamy także i z komunikacji publicznej, ale właśnie były także na tych mniej obciążonych liniach wykorzystywane sany H100 w różnych wersjach. A, czyli tej dalekobieżnej zamykanej drzwi na klamkę oraz tej B, takiej jak tu dzisiaj zaprezentowaliśmy. Natomiast w komunikacji miejskiej w Krakowie

0: One nie były, dlatego że myśmy potrzebowali zawsze większych pojazdów ze względu na dużo większe napełnienie. Stąd też niebezkozery Jelcze u nas były z przyczepami, czy w końcu przegubowe autobusy. Więc ten mały, zabierający zaledwie 60 pasażerów autobus, no niestety nie był w tamtych czasach nie był za bardzo był wymagany na naszych krakowskich ulicach. Oczywiście zmieniły się czasy, zmieniło się podejście. Dzisiaj eksploatujemy autobusy, które mają pojemność mniejszą niż nawet 15 osób, ale właśnie wykorzystujemy na takich niewielkich liniach. Kiedyś o tym nie myślano. Kiedyś trzeba było przewieźć pracowników do huty, do innych zakładów pracy, gdzie trzeba było w ciągu krótkiego czasu przewieźć tysiące pasażerów. Stąd też te duże autobusy potrzebne.
1: Wojciech Bil, kierowca autobusu San Hastot.
2: Jak się jeździ takim dziadkiem?
1: Ciężko, gorąco, ale przyjemnie i jest satysfakcja z jazdy. Jest to taka odskocznia od nowoczesnych autobusów, bo żeby było śmieszniej, że najnowocześniejszym, czyli elektrykiem, a tutaj jest przeskok.
2: Kolosalny chyba, prawda?
1: O wieku, tak, o wieku.
2: Co możemy powiedzieć o tym autobusie, bo to nasza stricte rodzima produkcja z Sanoka.
1: Tak jest. No, tym jeszcze nie miałem okazji jeździć. No, będę też jechał nim pierwszy raz, więc nie wiem, ale ten nasz, co mamy, ten benzynowy, no to ciężko. No, mówię, wszystko ciężko. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, jak jeździ, nie? Bo tutaj to poza jezdni, no to tyle, co jeździłem, no to trzeba wyjechać na drogę po prostu, nie?
2: Dobra, to tak. Otwórzmy drzwi do tego autobusu. Tutaj klamka taka klasyczna, drzwi chodzą ciężko. W środku także autobus pięknie wykończony. Kabina bardzo skromniutka w porównaniu z dzisiejszymi.
1: Tak, jest siedzenie, kierownica, pedały, hamulec, gaz i sprzęgło i to wszystko, i hamulec ręczny. Nie ma nic więcej.
2: Musi być głośno w tej kabinie, bo tutaj mamy taki tunel. Państwo tego nie zobaczą, ale więc musimy trochę poopowiadać. I w tym tunelu schowany jest silnik tego autobusu i to jest diesel, więc...
1: Tak jest.
2: Chyba głośno.
1: Tak, bardzo głośno. To jest diesel ze stara z 28 silnik i no, musi być zabudowany, no bo tak to by na ziemi leżał, musiał być dany do środka, no i trzeba było go jakoś zakryć. Więc jest ta zwana wanna, co wszyscy na to mówią, wanna.
2: Skrzynia pewnie niesynchronizowana.
1: Tak jest, ale za to pięciobiegowa.
2: No to trzeba uważać przy zmianie tam z międzygazem, nie?
1: Tak, tak, podwójne sprzęgło, międzygaz przy redukcji. No a jak to wszystko będzie chodziło, no to się wszystko okaże, jak wyjedziemy na linię.

0: Andrzej Syc.
1: Pan odpowiedzialny za między innymi restaurację tego autobusu. Co było najtrudniejsze w przypadku tego pojazdu? Bo on jest wyjątkowo, z wyjątkową pieczołowitością odtworzony.
0: No w sumie no to tutaj, no raczej się to jakoś wszystko układało. No, no my część dorabiamy, część z mechanicznych rzeczy, no to jeszcze się zachowało w dobrym stanie. Także, że ogólnie no to, to nie było jakichś wielkich trudności.
1: Najtrudniej chyba odtworzyć pewne detale, które w takim pojeździe się znajdują.
0: No, no co tu można powiedzieć? No, no ja bym powiedział, że jakoś to część była zachowana w dobrym stanie, a resztę no to my potrafimy odtworzyć. No te blachy, co tu są na w środku, no dach, resztę. Resztę, no, resztę mieliśmy. Części takie jak silnik i inne rzeczy, no to to było jeszcze dobrze zachowane. Tyle bym powiedział.
1: A lubi pan odrestaurowywać takie stare autobusy?
0: No, oczywiście, że tak. No to jest taka pasja. No.
1: Ten autobus jest w takim dość nietypowym, wiśniowym malowaniu. Odróżnia się bardzo od pojazdów starych MPK-owskich.
2: To pojazd wyprodukowany w roku 73, a więc w zasadzie ostatnim roku produkcji autobusów miejskich, bo jeszcze tylko w 74 produkowano wersję tą dalekobieżną. Natomiast ostatnia partia była pomalowana w takim właśnie ciemnym kolorze. Czy dokładnie? Dokładnie takim trudno powiedzieć, dlatego że niestety farby z tamtego okresu dość szybko czy zmieniały kolor pod wpływem słońca, czy też po prostu starzały się. Jest to na pewno zbliżony kolor do tego, co kiedyś stosowano i takie autko trafiło w 73 roku do MPK w Toruniu, gdzie było eksploatowane i tam zakończyło swój żywot.
1: To wejdźmy może do tego pojazdu na chwilę, zrobimy sobie takie krótkie oprowadzanie. Przycisku szukam nie, to chyba nam kierowca musi otworzyć. Dobrze, to wejdziemy sobie przodem. Zapraszam bardzo gospodarza. No, wnętrze chciałoby się powiedzieć luksusowo, mimo że derma, skóra od węża ogrodowego, to o, jak wygodnie. O,
2: wygodnie, wygodnie. Siedzenia, jakby można powiedzieć, nawet i kształtem, ale także i wyposażeniem, przypominają rozwiązanie z Jelcza, które wtedy było oczywiście podstawowym pojazdem eksploatowanym we wszystkich niemal miastach i nie tylko. Natomiast były to inne rozwiązania. Nie ma tej dermy oryginalnej, która kiedyś tutaj powinna być. Ona powinna być takie prążki, nie tylko kolorystyczka, taka jak jest powinna być teraz. Natomiast sama derma, zwłaszcza ten ciemny, brązowy kolor, powinien być w takie prążki. To była taka gruba, twarda derma. Niektórzy być może jeszcze pamiętają, bo była stosowana w tak zwanych kiblach, czyli wagonach, jednostkach trakcyjnych N57. Tylko tam był zielony kolor.
1: Straszna była to derma. Człowiek w lecie przyklejał się do tych siedzeń i z bólem się od nich odrywał. Wyposażenie deski rozdzielczej skromniutkie. Parę przycisków, parę wajch i tyle za to wielka fajera, więc pewnie kierowca, kierowczyni musieli się nieźle napocić, żeby manewrować tym autobusem, pomimo dość takiego krótkiego rozstawu osi.
2: No, ten krótki rozstaw osi powoduje też równocześnie, że stosunkowo łatwo jest tym autem kierować. Natomiast, no niestety, w odróżnieniu od współczesnych pojazdów, nie ma tu żadnego wspomagania kierownicy, nie ma automatycznej skrzyni biegów, no i tak jak w wszystkich naszych starszych autobusach, no trzeba mieć tą siłę fizyczną, nie tylko w nogach, żeby tymi pedałami ponaciskać, ale także i w rękach, no bo ta skrzynia biegów wymaga jednak tego machania tą ręką. No i nie zapominajmy, tutaj trzeba tak zwaną przegazówkę, a więc sprzęgło na dwa razy, żebyśmy bieg wybili czy zredukowali.
1: Bo skrzynia bez synchronizacji, ale rozmawiałem z kierowcą, ponoć 5 biegów za to.
2: Tak jest, tutaj już jest rozbudowana wersja 5-biegowa.
1: Klimatyzacja, o, to sobie chyba otworzymy w ten sposób.
2: Znamy ją bardzo dobrze, ponieważ niemalże znowu powiem, ale tylko podobnie wyglądające okienka były w autobusach Jelcz. Można powiedzieć, że takie same dla pierwszego rzut oka, natomiast różniły się. To nie są takie same, ale tak samo zbudowane, z taką samą rączką plastikową. Zresztą ta sama rączka plastikowa później była i w tramwajach.
1: Z wielką pieczołowitością odrestaurowany tenże pojazd.
2: Myślę, że tak, ale ten egzamin niech autobus zdaje na linii wraz z pasażerami i czekamy na opinię.
1: Dodam, że zdjęcia tego wyjątkowego autosana znajdziecie na stronie internetowej MPK, a sam autobus będzie regularnie pojawiał się na krakowskiej linii muzealnej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Dziś mieszkańcy Płaszowa coraz częściej protestują przeciwko tak zwanym uciążliwościom odorowym pochodzącym z tamtejszej oczyszczalni i garbarni. To nic w porównaniu z czym musieli zmagać się średniowieczni mieszkańcy Krakowa. I tym właśnie trochę niecodziennym tematem zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam i zapraszam.
3: Powietrze w Krakowie.
4: Na zapachy w miastach zawsze narzekano i narzekamy do dzisiaj, natomiast faktycznie wtedy tych powodów prawdopodobnie było więcej. Kamil Stasiak, Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa. Jest nawet takie powiedzenie, że miasto średniowieczne najpierw było czuć, a dopiero potem widać. Oczywiście ono jest przesadzone, no bo zasięg naszego wzroku jest większy niż dosyć lokalny zmysł węchu, natomiast oddaje nam to powiedzenie mniej więcej to, jak w rzeczywistości ta sprawa wyglądała. Tych źródeł niekorzystnych zapachów, bo to one dominowały, było kilka, a wynikały one przede wszystkim z tego, że no mieliśmy dosyć duże nagromadzenie ludzi, które łączyło się z bardzo nieefektywnym systemem usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza tych właśnie produkowanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta.
1: Czyli po prostu pozbywano się, no powiedzmy wprost, śmieci i zanieczyszczeń, i to różnych frakcji, zarówno tych stałych, jak i płynnych, po prostu wywalając je za okno.
4: Tak, można tak powiedzieć. No ten zapach, który był wtedy generowany, wynikał przede wszystkim z tych zanieczyszczeń biologicznych, bo nawet jeśli to były śmieci, a niekoniecznie odchody i morz, to te śmieci też miały głównie ten charakter biologiczny. No jak wiemy, to jest taki rodzaj zapachu, który najczęściej nam najbardziej przeszkadza, bo to jest też taki rodzaj zapachu, który ma nas ostrzegać w tym takim naturalnym naszym środowisku, no i tam nie było pod tym względem inaczej. No i zależnie od tego, co to było, to w różne miejsca mogło trafić.
1: Czyli były jakieś takie służby oczyszczania miasta, pierwotne, prymitywne?
4: Troszkę za dużo było powiedzieć, żeby to były służby, bo wtedy by nam się to skojarzyło z taką służbą oczyszczenia, jaką mamy współcześnie. Natomiast w rzeczywistości była to grupa osób, która miała bardzo szeroki zakres zadań, od pilnowania ulic miasta, przez łapanie jakichś tam drobnych przestępców, po zajmowanie się właśnie tą czystością. Oni też czasami tych przestępców do tego utrzymywania czystości wykorzystywali, no ale po pierwsze ich było, w ogóle całej tej grupy było mało, po drugie mieli liczne zadania, w związku z tym oczyszczaniem miasta sobie nie radzili. Trochę zostawało to na głowie mieszkańców, którzy mieli różnego rodzaju obowiązki z tą czystością i unikaniem tych najgorszych zapachów związane. Też te obowiązki nie były wystarczająco efektywne, żeby o ten komfort zapachowy zadbać. No więc mieszkańcy na przykład wylewali mocz. No jak wylewali ten mocz, to jeśli ktoś miał okno na ulicę, to po prostu wylewał go przez okno na ulicę. Jeśli ktoś miał okno na dziedziniec, no to wylewał go tam i tam on kanalikiem spływał też w kierunku ulicy, gdzie znajdowały się rzeczoki, które teoretycznie miały ten rodzaj nieczystości wyprowadzać. Właściciele na przykład mieli obowiązek, żeby nad tym miejscem, gdzie ten kanalik uchodził, na chodniku zrobić mostek, żeby ludzie nad tym kanalikiem mogli przejść. No więc unikali bezpośredniego fizycznego kontaktu, no ale dalej czuli to, co się tam znajdowało.
1: Nie było żadnych spłukiwaczek?
4: No nie, niestety nie było takich udogodnień. Na pewno, jeśli mieliśmy do czynienia z jakimś takim bardziej suchym okresem, to pewnie w jakiś tam sposób przepłukiwano ten chodnik, żeby udrożnić te rynsztoki. One oczywiście zbierały się do takich rynsztoków głównych, które wyprowadzały ten rodzaj nieczystości w kierunku fosy, a ta z kolei wyprowadzała go do Wisły, która była takim no po prostu głównym rodzajem kanału, który miał tą nieczystość z miasta odprowadzić. No i przy tej ilości ludności, jaka wtedy była w Krakowie, to było wystarczające. O tyle, że no Wisła nie miała dużych problemów, żeby taką ilość nieczystości ze sobą zabrać bez jakichś takich dużych problemów, jakbyśmy je współcześnie nazwali ekologicznych. Trochę gorzej było z samą fosą, która na pewno trochę śmierdziała.
1: A przypomnijmy jeszcze, jak z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Czy mieliśmy jakieś takie bardzo duże epidemie, na przykład cholery, związane z właśnie tąże sytuacją?
4: Sytuacja sanitarna była, jeśli byśmy gdybyśmy brali pod uwagę takie współczesne standardy, katastrofalne oczywiście, te epidemie, one częściowo były właśnie związane z tym stanem sanitarnym, chociaż nie wyłącznie, one się zdarzały praktycznie raz na dekadę, raz na dwie dekady, takie naprawdę całkiem spore, które pochłaniały dużą ilość ofiar. Tutaj też w pewnym sensie zapachy są z tym czynnikiem związane, dlatego że tych epidemii próbowano w jakiś sposób unikać. Jednym ze środków było okadzanie, zwłaszcza pomieszczeń, które miały no właśnie ten smród z jednej strony zakamuflować, z drugiej strony trochę zdezynfekować to pomieszczenie i w jakiś tam sposób zniwelować odrobinę, no ale jednak to ryzyko epidemii. No więc dym był takim czynnikiem, takim rodzajem zapachu, który uważano za ten, który niweluje ten naturalny smród związany z tymi biologicznymi zagrożeniami.
1: Nieładnie chyba pachnieli też sami ludzie, bo choć w państwa zasobach mamy resztki prapierwotnych wodociągów, to taka drewniana rynienka, no to jednak z tymi kąpielami średnio bywało.
4: Tak, no wodociąg doprowadzał wodę do rur musów, które stały czy do takich rząb, które się kończyły ten rur mus, które stały na placach, między innymi na rynku głównym. Niektórzy najbogatsi mieszczanie doprowadzali ten wodociąg bezpośrednio do swoich mieszkań, ale nieliczni. Więc to i tak trzeba było po tą wodę pójść. No ale faktycznie ona była czystsza niż ta woda ze studni.
1: Woda z młynówek pochodziła?
4: Tak, woda pochodziła z młynówki królewskiej, która była pobierana w miejscu, gdzie ta młynówka uchodziła w pobliżu tego miejsca, gdzie młynówka uchodziła do fosy miejskiej, więc też ten system miał takie szczotki, które miały zapobiegać temu, żeby te zanieczyszczenia z fosy tam trafiały, no bo czasem jeśli na przykład woda się cofnęła od Wisły, no to takie zagrożenie powstawało. No więc dostęp do tej wody był faktycznie utrudniony, ale też ludzie mieli mniejszą potrzebę tak częstego mycia się niż my mamy współcześnie. Więc chodzili do łaźni, na przykład cechy rzemieślnicze miały swoje własne łaźnie, no i było to mniej więcej powiedzmy raz w tygodniu. Czasem tam były takie negocjacje, żeby to się mogło odbywać częściej. To był standard i tak całkiem niezły. To znaczy na ziemiach polskich nie unikano mycia się. W zachodniej Europie w niektórych miejscach, zwłaszcza po tak zwanej czarnej śmierci, uznano, że mycie się rozszerza pory, a przez te pory wnikają do nas różnego rodzaju drobnoustroje i postanowiono unikać mycia się albo stosować takie środki doraźne, na przykład zmienienie koszuli jako sposób dbania o higienę. Więc tutaj na ziemiach polskich, w tym w Krakowie, ta sytuacja i tak nie była najgorsza.
1: Mieliśmy w mieście coś takiego jak doły kloaczne. Domyślam się, że to były miejsca, które w dużej mierze generowały po prostu smród w mieście. Co to było? Czemu służyło i kto to czyścił? Bo ktoś to musiał czyścić.
4: No, doszliśmy do moczu wcześniej, a teraz jeszcze mamy odchody. To taka audycja idealna do jakiegoś śniadania na przykład. Bo faktycznie te stałe zanieczyszczenia też trzeba było gdzieś gromadzić. Ludzie mieli wykopane doły kloaczne na tak zwanych zadziach swoich posiadłości, no i tam wyrzucali te nieczystości, zwłaszcza właśnie odchody. Te doły czasami były opróżniane, te, które były należały do jakichś instytucji, nazwijmy je umownie publicznych, bardzo często, tak jak ulice były oczyszczane przez te służby miejskie i przez skazańców. Doły, które należały do osób prywatnych, no to te osoby prywatne musiały być odpowiedzialne za to, żeby taki dół upróżnić. Taki dół się też zużywał, no bo to drewniane oszalowanie, ono gniło, więc po jakimś czasie przestawał pełnić swoją funkcję. Dlatego w takim momencie go już zapełniano do końca i zasypywano, a nowy dół wykopywano w jakimś innym miejscu. No możemy się domyślić, że oprócz zapachu, który był na pewno wstrętny, to też powodowało takie zagrożenie sanitarne, że przez ten dół kloaczny przeciekała woda, która potem spływała do wód podziemnych. I to był też powód, dla którego ta woda ze studni no, nie była najlepszej jakości. Natomiast to z kolei jest takie miejsca, które są niezwykle cenne dla archeologów. No bo ludzie jak tam wyrzucali różne nieczystości, to przy okazji jakieś zużyte przedmioty, czasem tam coś po prostu samo z siebie wpadło.
1: Nawet dziś w socjologii, ja jestem z wykształcenia socjologiem, mamy taki, może nie nurt, ale metodę badawczą garbology, czyli śmieciologia. Grzebiemy właśnie w śmieciach za pozostałościami jakichś na przykład dokumentów, które mogą nam cokolwiek o społeczeństwie albo społeczności powiedzieć. Brzydkie zapachy zostawiamy, to przechodzimy do może tych mniej uciążliwych, chociaż też nie do końca. Kraków w średniowieczu, no ograniczony wiadomo murami, więc każdy wie, gdzie planty są. Tak Kraków wyglądał. Rynek to jedno wielkie targowisko, jeden wielki plac targowy, tam handlowano wszystkim, więc były też pewnie i przyjemniejsze zapachy, ale też nie do końca, tak jak powiedziałem, bo na przykład jakieś gnijące warzywa. Jak pachniał rynek w takim razie?
4: Tam to wszystko zależało pewnie od tego miejsca, do którego trafiliśmy. No jeśli trafiliśmy do Jatek Piekarskich, to pieczywo było świeżo przywilone, no to ono pewnie pachniało właśnie taką spieczoną skórką. Jeśli przeszliśmy do Kramów Bogatych, gdzie na przykład sprzedawane były przyprawy, no to pewnie tymi egzotycznymi przyprawami pachniało i też raczej mieszkańcy uważali to za zapach ładny, przyjemny.
1: Przekichane chyba mieli w Krowodrze, bo tam oprawiano zwierzęta. To już wychodzimy poza miasto.
4: To też są takie specyfiki poszczególnych części miasta. Może do tego za chwilkę wrócimy, kończąc jeszcze ten wątek rynku. No to wiadomo, tam też te biologiczne resztki różnego rodzaju. Warzywa, mięso, ryby. Tutaj też obowiązywały takie systemy, które miały uchronić trochę klienta przed kupieniem czegoś zepsutego, no i pewnie też dawały taki asumpt do tego, żeby to wszystko mniej śmierdziało. Na przykład ktoś, jeśli sprzedawał rybę, to ona całą płetwę mogła mieć tylko, jeśli była całkiem świeża, pół płetwy, jeśli miała jeden dzień, a całkowicie obciętą płetwę, jeśli już była dwudniowa i wtedy nie można jej było sprzedawać do konsumpcji przez ludzi. Ona mogła być tylko do konsumpcji przez na przykład zwierzęta.
1: Kto tego pilnował albo kto obcinał te płetwy? Był jakiś inspektor?
4: Płetwy obcinał sam sprzedawca, natomiast ludzie pilnowali się w swoich grupach zawodowych sami, można powiedzieć. To znaczy, to cechy rzemieślnicze lub cechy kramarzy pilnowały swoich członków, żeby oni sprzedawali dobrej jakości produkty, a chodziło o to, żeby nie psuć reputacji całemu środowisku, więc ten system samokontroli gdzieś tam całkiem sprawnie działał.
1: Były perfumerie na rynku, czy nie?
4: Perfumerii takich samych w sobie nie było, no różnego rodzaju właśnie takie próby ukrywania zapachu się pojawiały, chociaż no mniej te efektywne i mniej rozpowszechnione już niż na przykład nieco później, już w XVII-XVIII wieku.
1: I przechodzimy w takim razie już poza miasto, trochę wybiegliśmy wcześniej, zanim opowiedzieliśmy o tym, jak pachnie rynek. No właśnie, mamy Krowodrze, czyli darcie krów, rozprawiano tam mięso, mamy Klepasz, mamy Piasek, mamy Wesołą i tak jak pan powiedział, pewnie każdy z tych obszarów, teraz już części Krakowa, pachniał trochę inaczej i miał swoją zapachową specyfikę.
4: Ta zapachowa specyfika najczęściej wynikała z tego, czym zajmowali się mieszkańcy danej okolicy. No i tutaj jeśli chodzi o rozbieranie mięsa, no to nie musimy iść aż tak daleko gdzieś tam na Krowodrze, bo takie główne miejsce, które jest związane z rozbieraniem mięsa, znajdowało się na Kotłowym. To jest taki teren obecnej ulicy Westerplatte. Tam zresztą do dnia dzisiejszego jest siedziba cechu rzemiosł spożywczych. No i właśnie tam rozbierano mięso, tam też ukrywano, zakopywano resztki z rozbioru tego mięsa, te najbardziej śmierdzące resztki. Nawet mamy takie głosy, że chyba nie do końca sobie z tym radzono, bo zdarzały się takie sytuacje, że te resztki na przykład podrzucano na Klepasz. I tych czeladników rzeźniczych, którzy te resztki podrzucali, tam kleparze nie próbowali złapać, ostrzegać, a jak te ostrzeżenia nic nie przyniosły, to po prostu ich pobili za to, że te śmierdzące odpady im tam próbowali podrzucać. Są takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, zresztą Kotłowe by też było poza terenem Krakowa, poza murem miejskim, ale też takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, że specjalnie się ich pozbywano z wnętrza murów miejskich. No i mamy garbary, które przecież są poza obrębem murów miejskich i to nie tylko w Krakowie. Jeśli przyjrzymy się na garbary w innych średniowiecznych miastach, również na terenie Polski, to one też znajdują się blisko dawnych murów miejskich, ale nie wewnątrz.
1: Na przykład w Poznaniu.
4: Na przykład. Są też takie zawody, które wytwarzały pewne specyficzne zapachy na dłuższą metę, niezbyt przyjemne, ale ich się z miasta nie pozbywano. Tak było na przykład ze słodownikami i browarnikami. Tych browarów też śmierdziało. Taki zapach, który może nam się w pierwszym momencie wydawać nie aż taki znowu uciążliwy, taki słodkawy. Natomiast jakby spędzimy w nim dłuższy czas, no to już niechętnie pewnie będziemy o nim myśleć. I ich się nie pozbywano z miasta dlatego, że oni mieli beczki. A beczki były potrzebne na przykład do akcji gaśniczej. W związku z tym oni mieli obowiązek dostarczenia tych beczek, dostarczenia wody do akcji gaśniczej, więc musieli być blisko tego potencjalnego pożaru. No i ich tutaj na terenie miasta spokojnie zostawiano. No więc jak widzimy, no to ta specyfika zawodów też wpływała na tą zapachową specyfikę miasta. Ale to jest też tak, że my czasem o tym nie myślimy, natomiast zapach, węch jest jednym z takich najłatwiej adaptujących się zmysłów. Więc prawdopodobnie te wszystkie zapachy, o których my mówimy jako niezwykle uciążliwych, dla tych ludzi, którzy w nich mieszkali na co dzień, to były takie zapachy, do których oni się przyzwyczajali, one powoli zaczynały stanowić tło ich życia. No i to, co dla nas byłoby bardzo trudne do wytrzymania, dla nich pewnie aż takie trudne nie było.
1: Więcej takich historii usłyszycie w
5: Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Nowa Huta w swoim założeniu miała być modelowym, socjalistycznym miastem bez kościołów, a jedyną wiarą wyznawaną przez jej mieszkańców miał być komunizm. Ta część planu sześcioletniego jednak nie wypaliła i ówczesnej władzy religii z dzielnicy wyplenić się nie udało. Posłuchajcie zatem historii nowochódzkich kościołów, które na terenie tej sztandarowej budowy wczesnego PRL-u były obecne, zanim pojawili się radzieccy inżynierowie. To właśnie tym tematem zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
3: Historia, którą warto poznać.
6: Trudno mówić o historii Nowej Huty czy kościołów nowochódzkich, nie mówiąc o historii tej sprzed Nowej Huty. Maciej Nydzio, krakowski przewodnik, fan i entuzjasta miasta, dawnej stolicy Polski, człowiek, który zamęcza historią rodzinę, przyjaciół, jak i turystów z różnych krajów. No bo przecież sama Nowa Huta, oczywiście jak powiedziałeś, oficjalnie, formalnie miała być miastem komunistycznym, modelowym, bez kościołów, bez Boga, a jedną wiarą czy religią miał być oczywiście komunizm. No ale jak tu wybudować miasto bez kościołów z większą częścią katolików jednak tam mieszkających, katolików, którzy przyjeżdżali w latach 40., głównie 50. niemal z całej Polski, głównie z tej części Polski. Często to była ludność wiejska, a że był to czas tuż po wojnie, więc religia dawała jeszcze jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak jak i w czasie II wojny światowej.
5: I przynależności też.
6: Przynależności, oczywiście, skupiała, koncentrowała ludzi też często w jednym miejscu. No a prawda jest taka, że często to właśnie w kościołach za czasów komunizmu można było jakąś prawdę o Polsce usłyszeć, prawdę, która też często przybywała gdzieś z zachodu, z zagranicy.
5: No i tych kościołów, jak się okazuje, pre czy przed nowochódzkich mamy całkiem sporo. Chyba najbardziej rozpoznawalne to opactwo cystersów w Nowej Hucie, a konkretnie to w Mogile.
6: Zgadza się. Także sięgnęliśmy naprawdę do tej średniowiecznej historii teraz, do XIII wieku. Warto było mieć cystersów w swoim królestwie, na swoim terenie, blisko swojego miasta, bo wraz z cystersami pojawiała się również edukacja. Cystersi zajmowali się rolnictwem, nawadnianiem pól, nowymi technikami rolnictwa. No i właśnie już w XIII wieku pojawił się tam klasztor, pojawił się kościół. Po chwili pojawił się nawet drugi kościół, bo okazało się, że ten przy samym klasztorze jest niewystarczający dla wsi Mogiła, a dlatego po drugiej stronie pojawił się kolejny kościółek, tym razem już drewniany, właśnie świętego Bartłomieja.
5: Zupełnie dwa różne światy. Opactwo jest bogate. Kościółek świętego Bartłomieja, no taki skromny, można powiedzieć, wiejski kościółek.
6: Zgadza się. I tak jak właśnie cystersi tutaj reprezentowali dość monumentalną architekturę, tą klasztorną i kościelną, aczkolwiek oczywiście w założeniu cysterskim, zakonu cysterskiego należało budować prosto, skromnie. No niestety ta idea troszkę została zmodyfikowana. Czynnik ludzki tutaj miał spore znaczenie. Ważna jest lokalizacja samego kościoła czy klasztoru cystersów, bo to opactwo zostało usytuowane tuż przy trakcie handlowym, drodze na wschód, trakcie sandomierskim. Oczywiście w tym czasie, kiedy można powiedzieć na jakimś odludziu, w każdym razie nie w centrum miasta ten klasztor istniał, także musiał pełnić funkcje obronne. No a poza tym edukacja. Edukacja to jest to, co pojawiło się wraz z cystersami. Cystersi nawet otworzyli szkołę w którymś momencie przyklasztorną. Także to jest edukacja, rolnictwo, no i miejsce kultu, oczywiście miejsce pielgrzymek. Kolejny ważny przystanek pod samym Krakowem.
5: Czym wyróżnia się opactwo cystersów w Mogile? Czy niesie ze sobą jakieś tajemnice, ciekawostki?
6: Tak, na przykład jest taka historia związana jeszcze z najazdami tatarskimi właśnie w XIII wieku. Jedna z historii mówi, że gdy Tatarzy już dotarli na ten teren, przejęli teren samego klasztoru, weszli do kościoła i zobaczyli tam na krzyżu figurę, drewnianą figurę Jezusa. Tak przerazili się tej figury, wyglądała ona tak naturalnie i ponoć miała prawdziwe ludzkie włosy. Jak zobaczyli tak wyrazistego Boga, chrześcijan, katolików w tym momencie przerazili się i odstąpili od zniszczenia grabieży klasztoru i powoli się wycofali w strachu.
1: Po przeciwnej stronie mamy też wspomniany kościółek świętego Bartłomieja, bo opactwo zajmuje sporą część, czy kiedyś zajmowało tak zwanych też błoń mogilskich, ale przechodzimy ulicę klasztorną i mamy drewniany, tak jak już wspomniałem, skromny kościółek.
6: Tak, i tutaj zupełnie inny zapach nas wita niż w klasztorze cysterskim czy kościele przy nim, bo tutaj wita nas zapach drewna. Już przy samym wejściu, bo najpierw mijamy sobie budynek dzwonnicy bramnej, więc ten zapach drewna już nas otacza. Potem wchodzimy na teren przykościelny, gdzie oczywiście kiedyś znajdował się cmentarz. Bardzo często wciąż przy kościołach, gdy widzimy kawałek trawnika, znaczy, że najprawdopodobniej kiedyś był tam przykościelny, parafialny, czasami cmentarz. Kościół wyjątkowy, niewielki, drewniany. Kościół, który swoją kubaturą i kształtem jeszcze bardziej pasuje do zabudowy wiejskiej, nie tak jak ta monumentalna budowla właśnie klasztoru po drugiej stronie ulicy. A kościół był potrzebny. Być może mieszkańcy Mogiły czy okolicznych wsi nawet z większą łatwością odwiedzali ten kościół niż taki onieśmielający ich kościół przy klasztorze cystersów. Kościół o tyle wyjątkowy, bo dwunawowy, z podniesioną nawą główną. A z takich ciekawostek z obecnych czasów, kościół posiada niesamowity system przeciwpożarowy. W przypadku pożaru cały kościół potrafi być pokryty kurtyną wodną. Na całym są zraszacze zamontowane, co też wygląda całkiem niesamowicie.
1: Zostajemy jeszcze przy cystersach. Pewnie nowochucianom tłumaczyć nie trzeba, ale mieszkańcom Krakowa, ja przepraszam za tę dychotomię, ale ona musi siłą rzeczy się pojawić. W Hucie mamy jeszcze jeden kościół cystersów na osiedlu Szklane Domy. Taka trochę postmodernistyczna już architektura, bardzo charakterystyczna budowla, no i właśnie, no i znowu też cystersi.
6: Zgadza się. A czemu ta budowla jest taka charakterystyczna? Kościół wybudowany na osiedlu Szklane Domy. Kościół, którego dużą część zajmuje właśnie szklany dach. Ponoć około 70% całej konstrukcji to jest właśnie ten szklany dach. W środku całkiem ciekawy, z drewnianym również wykończeniem, który sprawia, że czujemy się tam może troszeczkę przytulnie. Kościół jest takim też, można powiedzieć, psztyczkiem wymierzonym komunistom, ponieważ w planach oryginalnych, urbanistycznych, przy budowie Nowej Huty, w tym miejscu miało powstać takie forum dla mieszkańców Nowej Huty i tam mieliby celebrować różne ważne dla tejże ideologii właśnie święta dni. Końcem końców powstała tam coś zupełnie opozycyjnego, czyli właśnie kościół. Chwilę zabrała budowa tego kościoła.
1: Chyba ze 20 lat.
6: Coś mniej więcej tyle. Na pewno ponad 10. Potem trwało oczywiście długie wykańczanie kościoła. Jak wiadomo, za czasów komunizmu niełatwo było o ukończenie takich inwestycji, a komuniści utrudniali takie inwestycje na wszelkie sposoby, na jakie się tylko dało właśnie.
1: To skoro już opowiadamy o tych psztyczkach w nos socjalistycznej władzy, to nie sposób nie wspomnieć o Arce Pana w Bieńczycach, bo to pierwszy z współczesnych, socjalistycznych kościołów. Architektura nawołująca trochę, tak sobie myślę, do Le Corbusiera. No chyba myślę śmiało mogę o takie porównanie się pokusić. No i wcześniej cała awantura o krzyż w Nowej Hucie.
6: Walka o wiarę, o religię w Nowej Hucie ma dość głębokie korzenie. No bo jak tu wybudować miasto bez Boga dla katolików? No więc właśnie, więc ludzie przez lata zabiegali o budowę kościoła, zabiegali o pozwolenie na budowę kościoła, no i w końcu się to udało. Ale zanim się to udało, można powiedzieć, że nie udało się to za pierwszym razem. Bo władze komunistyczne pozwoliły na budowę kościoła już pod koniec lat 50. na terenie starej jeszcze Nowej Huty, na terenie tego modelowego miasta. Pozwoliły na budowę, budowa się nie rozpoczęła. Dlaczego się nie rozpoczęła? Zaraz wytłumaczę.
3: historia, którą warto poznać.
5: Zrobiliśmy sobie taką króciuteńką przerwę. Wracamy zatem do rozmowy z przewodnikiem Maćkiem Nyzio, który opowiada mi o historii kościołów w Nowej Hucie. Zatrzymaliśmy się na budowie chyba najbardziej rozpoznawalnej nowohuckiej świątyni, czyli Arki Pana. Posłuchajcie.
6: Władze ociągały się z rozpoczęciem tej budowy, no i ludzie postawili najpierw drewniany krzyż w tym miejscu właśnie przyszłej budowy. Po kilku latach, w roku dokładnie 1960, okazało się, że władze komunistyczne troszkę zmieniły zdanie i że nie zdecydowały się jednak na budowę kościoła tam, ale na budowę kolejnej szkoły, kolejnej tysiąclatki, na tysiąc lat oczywiście istnienia państwa polskiego. I właśnie w roku również 60 zdecydowały na usunięcie krzyża. A jak wiadomo, takich symboli się w Polsce nie usuwa, jak i w wielu różnych miejscach.
1: No i tutaj z pomocą przyszli hutnicy z kombinatu, którzy taki krzyż metalowy zrobili.
6: Zgadza się. Krzyż stanął, krzyż potem chciano usunąć. Podobno zaczęło się to dość groteskowo. Gdy pierwsza grupa robotników się tam pojawiła i gdy krzyż zaczął się przechylać, to do walk jeszcze nie doszło. Robotników początkowo jeszcze tam nie było, ale był ktoś inny, nawet silniejszy pewnie niż robotnicy, no mianowicie żony tych robotników. I gdy one zobaczyły, że ten krzyż zaczyna się przechylać, zaczęły po prostu szarpać się z tymi robotnikami i przepędziły. Podobno panie jedną z koparek, czy jakiś rodzaj buldożera, śledziły aż do posterunku milicji obywatelskiej, gdzie schronił się tenże kierowca robotnik. Niestety po jakiejś chwili pojawiły się siły specjalne, siły ZOMO, milicji obywatelskiej, i wtedy już niestety ta walka zaczęła nabierać już takiej prawdziwej definicji, powiedzmy, walki. Później skończyła się zmiana, jedna ze zmian na kombinacie. I początkowo panowie robotnicy podobno przyszli tam nie tyle bronić krzyża, ale bronić swoich żon przed milicją obywatelską. No i niestety wtedy zaczęły się już ciężkie zamieszki, które wciąż mieszkańcy Nowej Huty pamiętają. Prawdopodobnie ponad 200 milicjantów zostało rannych, czasami nawet ciężko rannych, i co najmniej 500 protestujących. Nie wiemy oczywiście, nie znamy dzisiaj, nie wiemy, czy te liczby są stuprocentowo pewne, no bo to czasy komunizmu, więc propaganda takie liczby czy statystyki ukrywała bardzo często. Były również ofiary śmiertelne, niestety. Ich pogrzeby odbyły się w środku nocy w sekrecie, tak żeby nie stwarzać kolejnej okazji do okazywania opozycji wobec ideologii komunistycznej. A jeszcze jest taka ciekawostka związana z samymi chodnikami wokół miejsca niedoszłej budowy kościoła nowohuckiego. Mianowicie w trakcie zamieszek protestujący, walczący robotnicy zbierali po prostu płytki chodnikowe i rzucali ich fragmentami w siły porządkowe. Dlatego też przez lata był taki nieoficjalny symbol tej walki, czyli asfaltowe alejki, a nie betonowe chodniki.
1: No i po tych ruchawkach w Bieńczycach ostatecznie władze się ugięły. Oczywiście budowa kościoła w tym miejscu trwała też latami. Materiały zbierano, no tak jak za komuny zbierano, czyli po prostu kombinowano, żeby cokolwiek udało się zdobyć. No i kościół ostatecznie powstał. Architektura bardzo też interesująca, charakterystyczna.
6: W końcu udało się rozpocząć budowę kościoła zaledwie kilkaset metrów od tej pierwszej nieudanej budowy. Także ten pierwszy kościół powstał już w tej nowej hucie, jak wspomniałeś, właśnie na terenie wsi Bieńczyce. Nie było to łatwe. Budowa rozpoczęła się w 1967 roku i zabrała naprawdę kawał czasu, bo mniej więcej 10 lat. Jak już wspomniałem, komuniści na wszelkie sposoby starali się utrudnić budowę tego kościoła. Pozwolili, ale powiedzieli, utrudnimy wam to na wszelkie możliwe właśnie sposoby. Z ciekawostek, władze komunistyczne nie pozwoliły nawet na użycie stali z kombinatu do budowy kościoła, w związku z czym stal została importowana z terenów Holandii, Królestwa Niderlandów. A zaledwie kilka kilometrów, mniej więcej 3 kilometry od terenu budowy, znajdowała się jedna z największych hut stali na świecie.
5: Na podsumowanie tej radiowej wycieczki dodam jeszcze, że z biegiem lat kościoły powstawały także w kolejnych nowohuckich dzielnicach, jak na przykład Mistrzejowice albo Wzgórza Krzesławickie.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam. Jej litr kosztuje niecały grosz, zawiera ważne dla organizmu minerały i co najważniejsze, jest w pełni bezpieczna. Krakowska kranowianka, bo o niej mowa, to tania i smaczna alternatywa dla butelkowanej wody, której walory, zwłaszcza tej rozlewanej do plastikowych flaszek, coraz częściej poddawane są w wątpliwość.
3: Eksperci radzą.
4: Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa, zastępca dyrektora produkcji wody.
1: Panie dyrektorze, pamiętam, gdy byłem bardzo młodym człowiekiem i zziajany wracałem z pola od razu do łazienki, żeby napić się zimnej wody z kranu. No i się zawsze zaczynało, że w najlepszym przypadku to wyrosłyby mi, nie wiem, czułki na głowie, a w nocy zacząłbym świecić, a w najgorszym, pijąc taką wodę, wylądowałbym w Prokocimiu i do domu nie wrócił. Ta sytuacja się chyba trochę zmieniła, czy faktycznie gdzieś tak pod koniec lat 80. i na początku 90. tak źle było z tą naszą wodą? Bo dzisiaj kranowianka towarzyszy nam na co dzień. W urzędach, w niektórych restauracjach, no i u nas też w domach na stołach.
4: Powiedziałbym tak, w kwestii jakości wody zmieniło się bardzo dużo, bo rzeczywiście wtedy, w tamtych czasach były inne przepisy, inny nadzór sanitarny nad wodą, nie tak ścisły jak teraz, nie tak szczelny. Natomiast w kwestii stereotypów, one niestety dalej zostały. Próbujemy ludzi przekonywać do tego, że woda w kranie jest bezpieczna, że jest to najzdrowszy, najczystszy, najbardziej przebadany produkt spożywczy, jaki mają do czynienia na co dzień.
1: Jakie parametry w takim razie badamy, skoro zapewniają Państwo na każdym kroku, na każdym etapie, że ta woda jest bezpieczna? Rozumiem, mikrobiologia, ale też składniki mineralne albo jakieś inne toksyny, na przykład nieorganiczne.
4: No jest wiele takich parametrów, które monitorujemy obowiązkowo, obligatoryjnie i muszę też się pochwalić tym, że od jakiegoś czasu, od kilku lat już badamy substancje, które dopiero w tym roku, nie tak dawno, weszły do nowego rozporządzenia ministra zdrowia. Dużo było w przestrzeni medialnej na temat tak zwanych farmaceutyków, hormonów, więc te kwestie zostały uregulowane w dyrektywie Unii Europejskiej. Teraz zostały te przepisy przeniesione na grunt polski, mamy nowe rozporządzenie i między innymi takie rzeczy jak mikroplastiki, czy bisfenol A, czy jakieś związki hormonalne są w tym momencie uregulowane, a w Krakowie my to już badamy od kilku lat. Także mamy też wiedzę na temat braku zagrożenia wynikającego z tego typu substancji, czyli z tak zwanych nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych. Natomiast co do klasyki, no to mikrobiologia to jest zero-jedynkowo, woda musi być bezpieczna mikrobiologicznie, nie może zawierać żadnych patogennych organizmów i to jest tutaj bardzo ścisły nadzór i nasz, i inspekcji sanitarnej. I oczywiście wszystkie parametry fizykochemiczne, różnego rodzaju związki typu metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, bardzo, bardzo szeroki zakres analityki. Badamy około 140 różnych parametrów jakości wody codziennie, na co dzień.
1: Czyli mówiąc w skrócie, moja roczna córeczka, która nie raz, nie dwa dorwała mi się do bidonu z nieprzygotowaną kranowianką, takiej wody może się bez problemu napić. Żadne konsekwencje zdrowotne jej nie grożą.
4: Absolutnie tak. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne, bo to jest jakby podstawa, ale też dajemy w pakiecie bardzo ciekawy zasób minerałów, co jest akurat taką specyficzną cechą dla wodociągu miasta Krakowa, ponieważ korzystamy ze źródeł wody, które są mocno wysycone węglanem wapnia. Ta woda jest dość twarda, co powoduje pewne kłopoty, jeżeli chodzi o walory użytkowe tej wody. Ludzie czasami narzekają, że jest kamień w czajniczku, czy częściej trzeba odkamieniać ekspres, czy powiedzmy więcej soli dodawać do regeneracji w zmywarce. Natomiast te parametry, jeżeli chodzi o twardość wody, czy skład mineralny, również są uregulowane w naszych przepisach dotyczących jakości wody, ale na przykład twardość jest uregulowana od dołu. Nie może być woda zbyt miękka, ponieważ będzie wtedy niezdrowa i jakiekolwiek takie zmiękczanie wody, dość głębokie zmiękczanie wody, czy odwrócona osmoza, powoduje, że my praktycznie nie poprawiamy jakości wody, tylko pogarszamy jakość wody z punktu widzenia zdrowotnego.
1: A skąd płynie do nas ta kranowianka, bo pewnie część mieszkanek i mieszkańców wie, że tych ujęć mamy kilka, ale no, na przykład są też ujęcia poza miastem, a konkretnie w Dobczycach, no to uregulujmy te kwestie i powiedzmy, skąd czerpiemy tę wodę. I czy jest to woda z przysłowiowej Wisły i tak jak niektórzy aktywiści podnoszą larum, że no pijemy po prostu ścieki. Jak to jest?
4: Więc generalnie system jest bardzo redundantny, zdywersyfikowany. Mamy rzeczywiście 4 ujęcia wód powierzchniowych i jedno ujęcie wody głębinowej w Mistrzyjowicach, ale to jest margines, tylko 2% całego zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę. Natomiast mamy 4 nowoczesne zakłady uzdatnienia wody. Korzystamy z rzeki Sanki. To jest dawne ujęcie, które korzystało jeszcze w latach 70. z Wisły, ale to już jest głęboka historia. W ogóle nie korzystamy z wód wiślanych. Natomiast rzeka Sanka zasiela zakład uzdatnienia wody Bielany. Rzeka Rudawa, zakład uzdatnienia wody Rudawa. Rzeka Dłubnia, zakład uzdatnienia wody Dłubnia w Hucie. No i oczywiście nasze największe ujęcie i największy zakład absolutnie strategiczny, który dostarcza wodę do 60% mieszkańców Krakowa. To jest zakład uzdatnienia wody Raba w Dobczycach, który czerpie wodę ze zbiornika dobczyckiego.
1: Opłaca się ciągnąć wodę tych, no, 20 kilometrów z Dobczyc do Krakowa?
4: Prawie 30. Opłaca się, dlatego że nie ma innego wyjścia. Tak jak powiedziałem, to jest największy zakład. My generalnie moce produkcyjne mamy na poziomie 300 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Ten zakład może dać, ten jeden w Dobczycach może dać prawie 200 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę i praktycznie wystarczyłby do zaspokojenia całości dostaw do miasta Krakowa, bo w tej chwili Kraków potrzebuje około 150 tysięcy metrów sześciennych na wodę. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo systemu, on musi być zdywersyfikowany, musi być zastępowalność pewnych zakładów uzdatnienia wody i możemy sobie pozwolić w przypadku jakichś zdarzeń, nazwijmy to kryzysowych, ale nawet w zwykłych czynności eksploatacyjnych, żeby zamknąć zakład uzdatnienia wody Dłubnia czy Bielana i wtedy ten obszar tradycyjnie zasilany z tych zakładów zasilić wodą z Raby. Natomiast nie można zastąpić tymi trzema zakładami wody z Raby, więc ten zakład musi funkcjonować w sposób ciągły i niezawodny.
1: Przestaliśmy już chwilę temu żyć w czasach pokoju. Nie wiem, czy żyjemy w czasach przedwojennych, ale na pewno nie są to czasy wspomnianego pokoju. Wywołał pan siłą rzeczy temat bezpieczeństwa. Wodociągi są zakładem strategicznym, nie tylko myślę dla miasta i mieszkanek i mieszkańców, ale być może także naszego kraju. Jak właśnie z tym bezpieczeństwem takich zakładów? No, państwo, rozumiem, nie będą zdradzali tych kulis, ale możemy mieć pewność i przekonanie, że na teren wodociągów nie wkroczy żadna siła, która chciałaby nam zrobić, mówiąc kolokwialnie, ziazi, albo w taki, albo inny sposób zaszkodzić?
4: To jest bardzo ciekawy temat i bardzo aktualny. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, nie mogę o wszystkim mówić, bo jesteśmy infrastrukturą krytyczną i nawet nie mogę wymienić, które obiekty są w tej infrastrukturze krytycznej. Jesteśmy kluczowym dostawcą i w związku z tym już od paru miesięcy funkcjonuje u nas system w oparciu o taką normę, bardzo ważną normę dotyczącą ciągłości działania. To jest norma 22301. Mamy wdrożony ten system i w ramach tego opracowane procedury i strategie obejścia. I mogę powiedzieć tak, każde nawet hipotetyczne zagrożenie było brane pod uwagę i na każde nawet hipotetyczne zagrożenie mamy pomysł, jak reagować, czy jakie procedury zastosować, żeby mitigować tego typu ryzyka, po prostu eliminować tego typu zagrożenia. Więc jesteśmy przygotowani na praktycznie każdy scenariusz.
1: Czy każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma dostęp do kranowianki?
4: No w tym momencie praktycznie tak. Ten wskaźnik z wodociągowania miasta Krakowa to jest 99 i tutaj po przecinku z dnia na dzień te cyfry się zmieniają. Po przecinku praktycznie można powiedzieć, że jest to 100%.
1: A jak z cenami tej wody? Bo pewnie wiele osób przyzwyczajonych jest do tego, że kupuje wodę butelkowaną. Taka 1,5-litrowa butelka to jest w przypadku tych gatunkowych wód, czy mineralnych, czy źródlanych, około 2 zł. Z wodociągów kupujemy wodę na metry sześcienne, ale w przeliczeniu tak na litry, nie wiem, kwaterka, tak jak to moi dziadkowie mówili, wody ile kosztuje? To pewnie są jakieś groszowe sprawy.
4: Dokładnie, to są nawet ułamki grosza. Jeżeli założymy, że nasza opłata, którą płacimy co miesiąc czy co kwartał, bo różnie system wygląda, do wodociągów to jest opłata za wodę i ścieki, to warto się przyglądnąć, ile w tej opłacie jest za wodę. W tym momencie cena, oczywiście to jest też zależne od taryfy, jaka jest grupa odbiorców, ale można powiedzieć, że to jest 6 złotych z haczykiem za 1000 litrów wody. Czyli jeżeli przeliczymy to na litry, no to cena jednego litra będzie 60 grosza. I jeżeli to zestawimy z ceną 1,5-litrowej butelki wody jakiejkolwiek, czy mineralnej, czy powiedzmy stołowej, czy źródlanej, no to okazuje się, że to jest 300-400 razy taniej niż to w sklepie, a przede wszystkim jest to wygodne, bo nie musimy po to wychodzić nigdzie do sklepu i taszczyć ciężkich opakowań z wodą na któreś tam piętro. A jeszcze kolejny aspekt, który podkreślamy, jest to bardzo ekologiczne, dlatego że nie generujemy opakowań plastikowych. W tej chwili wszedł ten system kaucjonowania i on troszeczkę rozwiązuje problem, natomiast no nie jeszcze nie do końca, a poza tym no odrębna kwestia, która nie jest jak gdyby takiego przedmiotem takiego ciągłego zainteresowania ludzi, a jest przedmiotem badań naukowych, to jest sam wpływ opakowania plastikowego na jakość wody. No i tutaj jest bardzo dużo ciekawych publikacji naukowych, że jednak nie jest to takie do końca obojętne. A z kolei my gwarantujemy, że tego typu substancji jak bisfenol A, które mogą być w wodzie butelkowej, w naszej wodzie, w naszych kranach na pewno nie ma.
1: A jak z kurtynami wodnymi, które w okresie letnim są rozstawiane przez miasto? Dzieci je uwielbiają. Czy to jest też woda zdatna do picia, czy nie? Wszyscy pamiętamy też na osiedlach te studnie takie z wajchą, pompy. Na śmigusa, dyngusa się czerpało taką wodę. Ona była niezdatna do spożycia bez przygotowania. Ale te właśnie nowoczesne urządzenia służące ochładzaniu się w lecie, one są bezpieczne, czy nie?
4: Są bezpieczne. Przede wszystkim oczywiście one są zasilane wysokiej jakości wodą do spożycia, ale nie służą do zaspokajania pragnienia, tylko do schłodzenia organizmu. Więc tutaj to oddziaływanie na organizm człowieka może być jedynie rozważane poprzez inhalację takiej mgiełki wodnej. I w takim przypadku brać należy pod uwagę jedynie bakterię Legionella, która jest takiego typu zagrożeniem mikrobiologicznym, jeżeli mamy do czynienia z aerozolem wodno-powietrznym. I my pod kątem Legionelli również badamy wodę zimną w sieci wodociągowej po to, żeby ewentualnie wyeliminować czy potwierdzić, że nie ma tego typu zagrożeń dla oddychania takim aerozolem wodno-powietrznym. Te zagrożenia występują dopiero w ciepłej wodzie użytkowej. Jeżeli ta woda jest podgrzewana do 37-40 stopni, wtedy ta bakteria Legionella może się namnażać i to dotyczy głównie wewnętrznych systemów wodociągowych, czyli tak zwanych instalacji wewnętrznych. W przypadku kurtyn to ciągle jest zimna woda bezpośrednio z sieci, więc nie ma tego typu zagrożenia, czyli nie ma jak gdyby problemu z tym, czym oddychamy i też nie ma jakiegoś negatywnego oddziaływania na naszą skórę. Żadnego.
1: Panie dyrektorze, na koniec, tak na podsumowanie, wniosek formalny chciałbym złożyć. Ja wyznaję zasadę, że niegazowana woda jest dla zwierząt. Może zrobicie jakąś taką instalację do saturowania wody. Nawet bym zapłacił za to, żeby wodociągi podpięły mi taką instalację, żeby mieć gazowaną wodę z kranu.
4: To już jest kwestia jak gdyby indywidualnych ocen i co kto lubi. Ja też wolę wodę gazowaną. Muszę powiedzieć, że u nas w firmie wszędzie dostępne są dla pracowników takie stanowiska z możliwością schłodzenia i zagazowania wody tej naszej z kranu i eliminujemy w ten sposób butelki plastikowe dla pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to też to zostało uregulowane w nowej dyrektywie, czyli taki powszechny dostęp do wody w obiektach użyteczności publicznej. To wynika z takiego aktu Unii Europejskiej Right to Water, prawo do wody, które jest jednym z praw człowieka i w tym momencie pojawi się obowiązek prawny, żeby we wszystkich lokalach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, żłobkach, urzędach pojawiły się urządzenia do możliwości poboru wody z kranu. My w takiej akcji już uczestniczymy od lat i promujemy dobrą wodę prosto z kranu poprzez jak gdyby wspieranie budowy tego typu urządzeń, typu poidełka, pitniki, ale to są proste urządzenia, które nie mają możliwości gazowania wody. Natomiast podpowiadamy też i taką mamy fajną współpracę z przemysłem hotelarskim, z tą branżą, bo też musieli w pewnym momencie wyjść z butelek, no bo kaucjonowanie podrożyło cały ten proces i wspieraliśmy tą branżę w pomysłach, w rozwiązaniach, żeby woda była dostępna w hotelach na korytarzach i właśnie taka schłodzona, gazowana. Jest mnóstwo urządzeń na rynku, natomiast to nie jest nasza rola. To już jest wewnętrzny system wodociągowy. My możemy merytorycznie wspierać, możemy wspierać tego typu rozwiązania poprzez przeprowadzenie badań na przykład wody w wewnętrznym systemie wodociągowym, czy tam nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń. Natomiast to, co robimy oficjalnie, to jest dobra woda prosto z kranu w twojej szkole, w twoim szpitalu, w twoim urzędzie. I to rzeczywiście jest realne wsparcie, żeby tego typu urządzenia zabudowywać w obiektach użyteczności publicznej.
5: Po więcej szczegółów odsyłam na stronę wodociągów.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: Kuba Kusy, witam i zapraszam. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi, śpiewał nieodżałowany Jerzy Sztur. Tak to właśnie jest z potrzebami, a jak już tak człowieka przypili, to dobrze wiedzieć, gdzie i jak funkcjonują miejskie szalety. Posłuchajcie.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
8: No jest ich około 70, mowa tutaj o tych z obsługą, tam gdzie spotkamy jeszcze osoby, które dbają o porządek, ale też o czystość, oraz ponad 50 takich samoobsługowych i też w tym kierunku idziemy, aby toalety były dostępne przez całą dobę, a takie są właśnie te samoobsługowe. A poza tym w sezonie letnim, tam gdzie nie ma toalet usadowionych na stałe, są toalety mobilne. To są place zabaw, parki, wszystkie te miejsca, gdzie gromadzi się młodzież i dzieci w lecie. Magdalena Wasiak, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Oczywiście stawiamy na zapewnienie pełnej dostępności obiektów, zwłaszcza w takich miejscach jak centra miasta, tam gdzie się gromadzą ludzie też wieczorami. Natomiast no, toalety z obsługą mają to do siebie.

0: wydłużane, tak jak Żyłorynek na przykład. Natomiast w czasie pandemii, kiedy miasto trochę spowolniło, też zmniejszyliśmy tą liczbę godzin, ponieważ toalety były czyste, więc na bieżąco obserwujemy, monitorujemy, ponieważ mamy tutaj jasną sytuację, wydawane są paragony i widzimy, w jakim czasie były one wydawane, jakiej liczbie osób, i stąd też zmieniamy ten ruch, zmieniamy godziny, ale to wszystko oczywiście po konsultacjach.
1: Idziemy w kierunku automatyzacji i no, mamy też takie toalety, no, które można powiedzieć chyba pachną zachodem albo dalekim wschodem, bo tutaj gdzieś na myśl przychodzi nam Japonia i kosmiczne rozwiązania w miejskich szaletach.
0: Stawiamy na nowoczesność, stawiamy na dostępność, stąd też zwłaszcza po pandemii sporo było modernizacji, które przywróciły taką higieniczny sposób użytkowania, czyli bezdotykowe drzwi, bezdotykowy kran, bezdotykowe dozowniki mydła, suszarka, ale też samoczyszczące się toalety. Taka na przykład została zbudowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej przy okazji modernizacji Parku Jerzmanowskich. Energooszczędne oświetlenie, powłoki, które znajdują się na elewacji, które chronią na przykład budynki przed graficiarzami, przed tą wątpliwą sztuką. No i też możliwość płatności, czy to kartą zbliżeniową, czy telefonem, więc stawiamy na nowoczesność, dostępność i taką ekologię.
2: Więcej na stronie magistratu.
3: Muzea w Krakowie.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie znajdziecie najstarszą i najbogatszą kolekcję ludową w Polsce. Wystarczy wybrać się na Kazimierz, bo to właśnie tam zlokalizowane jest Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli.
4: No, można powiedzieć, że gdyby nie wielkie uroczystości związane z jubileuszem 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej i ufundowania pomnika uroczystego odsłonięcia, to nasze muzeum byłoby starsze o rok. Grzegorz Graf, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i kolekcji. Ponieważ ta grupa inicjatywna Towarzystwa Muzeum Etnograficznego zawiązała się rok wcześniej, ale tak wszyscy byli pochłonięci tym, czym żył wtedy Kraków, że odsunięto o parę miesięcy to uroczyste otwarcie Muzeum Etnograficznego.
1: A kto był w tej grupie założycielskiej? Bo tutaj patron, czyli Seweryn Udziela, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich etnografów i krakowskich jeszcze przy okazji, no ale oprócz niego kto jeszcze?
4: No, to była cała plejada nazwisk osób, które związane były z uniwersytetem, z uczelniami, ze środowiskiem inteligenckim, jakbyśmy powiedzieli tak współcześnie. To był prawą ręką Seweryna Udzieli był profesor Julian Talko-Hryncewicz, antropolog, ale też bardzo aktywny był Jan Czekanowski, Stanisław Estreicher, tu warto jeszcze wspomnieć Kazimierza Nicza, językoznawcę. No, krótko mówiąc, osoby bardzo tak żywotnie zainteresowane tym, aby powołać Muzeum Etnograficzne jako placówkę, której wtedy już brakowało i odczuwano ten brak bardzo dotkliwie.
1: Bo etnografia nie była już nauką albo dziedziną wiedzy raczkującą, rozwijała się całkiem składnie i całkiem przyzwoicie i swoje osiągnięcia etnograficzne czy na polu etnografii mieliśmy.
4: No, wywodzi się z ludoznawstwa, czyli z takiej no, fascynacji kulturą ludu i taką też próbą podźwignięcia ludu do rangi też składowej narodu, prawda? Więc to była praca wielu pokoleń, to był XIX wiek, ale już w XX wiek wkraczamy z taką świadomością, że jest to osobna nauka, która powinna się kierować no, pewną metodą. A zapleczem materialnym tej nauki najlepiej, gdyby były muzea etnograficzne, które też taka ciekawostka, wywodzą się tak trochę z muzeów przyrodniczych. Muzeum Warszawskie powstało, wywodzi się z takiej, powiedzmy, odnogi ogrodu zoologicznego. Natomiast właśnie, te początki naszego muzeum sięgają miejsca przy Plantach, bardzo urokliwego miejsca przy ulicy Studenckiej, tam gdzie w małym, ciasnym mieszkaniu, dokładnie 19 lutego, w samo południe, to była niedziela, dokonano takiego właśnie uroczystego odsłonięcia muzeum. Funkcjonowało tam muzeum 2 lata. Bardzo szybko dokuczała ciasnota i ta niestety prowizorka początków.
1: A jakie zbiory znalazły się w tej izdebce, chyba można powiedzieć?
4: No, w tej takiej właściwie powiedzieliśmy izbie regionalnej. To były zbiory Seweryna Udzieli, naszego założyciela, nauczyciela, wizytatora szkolnego, który już miał za sobą wiele, wiele lat takiej właśnie działalności kolekcjonerskiej. On tak powoli z działalności jako nauczyciel odsuwał się w stronę właśnie tą muzealną. kolekcjonował to, co jego zdaniem najlepiej obrazowało, jak lud się ubiera, jak świętuje, jaką otacza się kulturą materialną, ale to były też zdjęcia, rysunki,

0: książki, księgozbiór, no krótko mówiąc, to się rozrastało już do takiej pokaźnej kolekcji.
1: Lud. Jaki lud? Lud nasz, krakowski albo około krakowski, czy szerzej polski, galicyjski, być może, nie wiem, kongresowy albo pruski?
0: Ja bym powiedział lud kolbergowski, ponieważ bardzo mocno na tych początkach etnografii odcisnęła się działalność Oskara Kolberga, który opisał historyczne ziemie Rzeczpospolitej, więc on opisywał i Polaków, i Rusinów, i Białorusinów, i Litwinów. I taka była też ambicja, żeby pokazać w historycznym kształcie etnografię ziem polskich. No przeważała oczywiście tutaj etnografia krakowskiego, krakowiaków, górali, to co było najbliższe, co zresztą było takim plonem, jak powiedziałem, działalności nauczycielskiej naszego założyciela, ponieważ wizytując szkoły, odwiedzając prowincje w Galicji, to zwracał uwagę na to, co cenne, a przypuszczam, że też dawano mu w prezencie jakieś ładne obrazy, jakieś świątki i tak właśnie rodziła się kolekcja. Więc jakby ten zbiór na start tworzy bardzo mocno taką mapę krakowiaków tutaj regionu krakowskiego, ale to z czasem się wzbogacało właśnie o kolejne dzielnice Polski.
1: I 2 lata na studenckiej, później przenosiny dokąd?
0: No właśnie na Wawel, bardzo szacowny i ważny adres. Tam udało się pozyskać budynek po seminarium świętego Michała. Budynek oczywiście już lepszy, przestronny. Tam zaaranżowano pierwszą wystawę pokazującą właśnie no, krakowiaków, byśmy powiedzieli, folklor tutaj najbliższy. Natomiast też pokuszono się o zaprezentowanie zbiorów pozaeuropejskich, bo od samego początku taka była ambicja naszego założyciela i tej grupy wspierającej, żeby Muzeum Etnograficzne było placówką, które pokazuje szerzej, pokazuje więcej, jakby jest taką okazją do wyprawy w świat. Świat, jak pamiętamy, no te 115 lat temu jeszcze nie było telewizji, nie było internetu i to, co można było zobaczyć w muzeach, to, co można było wyczytać w gazetach, w książkach, no to po prostu były te informacje z pierwszej ręki.
1: Jak długo Muzeum Etnograficzne bazowało na Wzgórzu Wawelskim?
0: To był cały okres międzywojenny, 14 rok to jeszcze czas pod zaborami, potem oczywiście wydarzyła się niepodległość. Cały ten okres muzeum ma siedzibę na Wawelu, wzbogaca się w zbiory, przybywa też pracowników, już nie tylko sam założyciel jest kustoszem, konserwatorem, dyrektorem, administratorem, ale z czasem pojawia się Tadeusz Seweryn, jego prawa ręka i później kontynuujący misję dyrektora. No, to były czasy specyficzne, bo to też były czasy biedne, znaczy wychodzono z pewnych takich no, deficytów, z biedy, krótko mówiąc. Zachowała się korespondencja Seweryna Udzieli, który jak mógł, tak błagał, prosił władze miasta o wsparcie. Przez te lata międzywojnia muzeum bazowało głównie na składkach towarzystwa, na datkach przyjaciół muzeum, ale też, jak powiedziałem, wzbogacało się znacząco w zbiory, bo ten adres i jakby to przekonanie, że jest to ważne muzeum, udało się bardzo dobrze rozpropagować. Zbiory zasilały dary czasami pojedynczych osób gdzieś z prowincji. Do takiej akcji zbieraczej przyłączały się szkoły, artyści, ludzie, powiedzielibyśmy, ze świecznika, prawda? I też prosty lud. Gdzieś osoby, które uznały, że warto jest, aby do Muzeum Etnograficznego trafiły pamiątki właśnie z ich regionu, więc wtedy się znacząco wzbogaca kolekcja i jest taki duży przyrost zbiorów.
1: No i jeżeli mówimy o tych osobach ze Świecznika, no to faktycznie taka śmietanka międzywojnia, bo chyba nawet i państwo mają w zbiorach dzieła Wyspiańskiego.
0: Mamy kolekcję takich no, wielkich nazwisk, szacownych osób Wyspiańskiego. Mamy kolekcję Tetmajera, mamy dary przekazane przez aktorkę Modrzejewską. To było wtedy w dobrym tonie, aby przyłączyć do tego wspólnego dzieła, które tworzyli właśnie i wielcy, i mali.
1: Taka społeczna odpowiedzialność biznesu ówczesna. A jeżeli już jesteśmy przy tych zbiorach, to co określiłby pan dyrektor mianem takiej największej perły albo największego unikatu, który gdzieś tam chowają państwo jak Gollum, gdzieś ten pierścień Saurona za pazuchą i nie oddadzą za żaden inny skarb?
0: Oj, lista jest dość długa. Zresztą no warto zaglądać do naszych publikacji, gdzie odsłaniamy i to, co ciekawe na wystawie, ale też to, co gdzieś nie zawsze pokazywane na co dzień. Muszę powiedzieć, że tutaj mam dylemat, bo mamy bardzo cenne zbiory archiwalne i niedawno też chwaliliśmy się takim projektem, gdzie pokazywaliśmy najstarszą małopolską zachowaną fotografię. Ukazała się też publikacja, do której zachęcam. Mamy zbiory, bardzo cenne zbiory związane ze strojem ludowym i też tutaj staramy się publikować to, czego się nie udaje pokazać na wystawie poprzez internet. Muszę powiedzieć, że też takich odkryć dokonujemy dzięki kolegom muzealnikom na kwerendach, bo niedawno miała miejsce kwerenda kolegów z Wilna, zainteresowanych strojem ludowym, i odkryli absolutne unikaty niezachowane u nich, ale u nas tak, z rejonu Trockiego. Okazuje się, że to są rzeczy bardzo cenne, no dla nas wszystkie rzeczy są cenne, niemniej tutaj jakby walor tego został znacznie podbity. Mamy też zbiory pozaeuropejskie, jak wspomniałem, to są dary pochodzące tutaj, które trafiły do muzeum dzięki podróżnikom, dzięki też zesłańcom, prawda, ich rodzinom, które przekazywały przedmioty gdzieś z dalekiej Azji, z krańców Syberii. Mamy zbiory podróżników, którzy odwiedzali Amerykę Południową. Warto przywołać nazwisko Raciborskiego, zajmującego się właściwie botanika, ale zajmującego się też etnografią Jawy, Benedykta Dybowskiego, badacza dalekiej Syberii, Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, sławnego etnografa, który badał kulturę dalekiej Azji. On się zainteresował takim ludami zamieszkującymi Sachalin, kulturą Ainów. Można byłoby wymieniać tutaj jeszcze całą plejadę nazwisk.
2: Okres wojny to dla muzeum czas ukrywania i przenoszenia zbiorów, na które chrapkę mieli naziści. Ci doszukiwali się w sztuce ludowej przejawów aryjskości i masowo plądrowali muzea na okupowanych terenach. Ostatecznie po wojnie Muzeum Etnograficzne znalazło swój dom w kazimierskim ratuszu na placu Wolnica i w swoim oddziale, czyli w domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. To cytat z Fredry, który oprócz tego, że jego sztuki wystawiane były na deskach krakowskich teatrów, z samym miastem wspólnego miał niewiele. Kluczowy jest jednak krokodyl, który, jak usłyszycie za chwilę, okazał się być rzeczoną zgubą. Pod koniec XIX wieku pływający w Wiśle gad siał postrach na styku Czyżyn i Mogiły. Te historie usłyszycie od Mateusza Drożdża, radnego dzielnicy Prądnik Czerwony i jednocześnie krakowianisty. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
3: Historia, którą warto poznać.
4: Rzecz miała miejsce w 1897 roku, czyli trochę dawno temu. W okresie wakacji nagle pojawia się informacja, która dotarła do Krakowa, pobliskiego, pamiętajmy, Czyżyny, Łęk, Mogiła, to były wtedy jeszcze podkrakowskie wsie, że w Wiśle zaląkł się jakiś potwór. Ten potwór atakuje gęsi, atakuje kaczki, atakuje jakąś tam drobniejszą zwierzynę, która podchodzi do Wisły, żeby się napić, i wygląda jakoś tak jak gad, i prawdopodobnie, taka przynajmniej była wtedy fama, było to jakieś zwierzę, które wylęgło się z jaja, które było w smoczej jamie. No to co to mogło być? No wiadomo, że smok. Ponieważ smoki już wtedy nie istniały, w związku z tym no, zaczęto się zastanawiać, co to może być. Po pomoc udano się do Bractwa Kurkowego. No, Bractwo Kurkowe ćwiczy się w dziedzinie strzelania, obrony, broni miasta od zarania dziejów. W związku z tym pomyślano, że będą mogli pomóc. No i faktycznie panowie z Bractwa Kurkowego obiecali pomoc, no ale też się zaczęli zastanawiać, co to może być. Doszli do wniosku po opisie, który włościanie przedstawili, mówili, jak to zwierzę wygląda, gdzie ono mieszka, że mają do czynienia z krokodylem.
1: W którym miejscu w Czyżynach ten krokodyl się zalęgł?
4: To znaczy dokładnie tutaj nie mamy tej informacji, bo to gdzieś w okolicach Łęgu i Mogiły, czyli no prawdopodobnie takie miejsce, gdzie Wisła płynęła troszeczkę wolniej, były zarośla, żeby się schować, był dostęp do świeżego jedzenia, czyli gdzieś w pobliżu wsi, gdzie te kaczki czy gęsi mogły sobie tam korzystać z dobrodziejstw Wisły, która nagle im się stała właśnie dla nich bardzo niebezpieczna. Więc nie jest to dokładnie wskazane, w którym miejscu, więc nie możemy pójść i pokazać, że tutaj ten krokodyl sobie polegiwał, a tutaj trawił, a tutaj atakował. W każdym razie zaczęto się zastanawiać, jak problem rozwiązać. No, stwierdzono, że brutalna siła będzie tutaj najlepsza, czyli zwierzę trzeba odstrzelić. No ale jak polować na krokodyla? No, tutaj akurat w Polsce takich zwyczajów łowieckich czy tradycji łowieckiej no nie ma, więc skorzystano z pomocy biblioteki i z pomocy książek, a konkretnie książek żyjącego wówczas Henryka Sienkiewicza, który napisał taką książkę pod tytułem Listy z Afryki. No i tam wspominał o swoich przygodach czy pobycie na Czarnym Lądzie, opisywał nie tylko krajobrazy, no z pustyni Puszczy wiemy, że to było pewnie bardzo, ale to bardzo rozwlekłe i ciągnące się przez wiele stron, ale między innymi opisywał też zwierzęta, w tym zwierzęta niebezpieczne. I opisywał również krokodyle. Te krokodyle występowały, atakowały oczywiście i zwierzęta, i ludzi, były niebezpieczne i właśnie nasi dzielni myśliwi dowiedzieli się, że najlepiej jest do takiego krokodyla strzelać niezwykłym pociskiem, którym się strzela do bażanta, czy do jelenia, czy do dzika, ale takim pociskiem wojskowym ze stalową końcówką, no, żeby przebiło to skórę tego zwierzęcia. I w wakacje 1897 roku, po kilku bądź kilkunastu dniach grasowania tego zwierzęcia w Błęgu i w Czyżynach, no wyrusza ekspedycja. Ekspedycja składa się podobnież z czterech lub pięciu dzielnych myśliwych, którzy udali się zaopatrzeni w odpowiednie sztucery, z odpowiednią amunicją do dzisiejszego rejonu Nowej Huty, do Czyżyn, po to, żeby zaczaić się zapolować. Nie mamy informacji, jak sama akcja polowania przebiegała, czy oni brodzili w wodzie, czy wystawiali kogoś na przynętę, czy też zaczaili się gdzieś tak, żeby ten krokodyl mógł wypełznąć na brzeg, żeby go było widać, bo wiadomo było, że trzeba strzelić w głowę, no po prostu, żeby to zwierzę ranne się gdzieś nie schowało i nie było nadal niebezpieczne dla otoczenia. W każdym razie akcja się udała i Wacław Anczyc oddał celny strzał, krokodyl został zabity.
1: I co się z nim później stało? Został gdzieś wypchany, możemy go podziwiać, czy zniknął?
4: Otóż nie zniknął. Ten krokodyl po pierwsze był bardzo ciekawym trofeum. Został załadowany na pojazd konny, zwany furmanką, i został przywieziony do Krakowa. Ale żeby został przywieziony do Krakowa, to musiał przekroczyć granicę akcyzową, która była wówczas przy szlaku mogilskim, no, przy obecnym rondzie mogilskim. Do tej pory stoi taki dom, gdzie kiedyś płacono akcyzę za wożoną do Krakowa żywność. No krokodyl, nie wiem, czy można jeść mięso z krokodyla, bo to niektórzy mówią, że tak.
1: Smakuje jak kurczak.
4: Czyli można. Natomiast wtedy chyba nie wiedziano, jak ten krokodyl smakuje. Natomiast się pojawił problem. Dlatego, że w miejscu, gdzie pobierano akcyzę, był cennik. No i ten cennik przewidywał różnego rodzaju produkty żywnościowe, tak? Czyli był nabiał, był drób, były zwierzęta hodowlane typu świnie, owce, krowy, cielęcina, jagnięcina i tak dalej. Natomiast były też zwierzęta łowne, tak? Były jelenie, były dziki, było ptactwo, były ryby bardziej szlachetne czy mniej szlachetne, jak to wtedy określano. Natomiast krokodyli, aligatorów, kajmanów akurat ten cennik absolutnie nie przewidywał. Są tutaj właśnie dwie historie, jak to się dalej zakończyło na tym przejeździe celnym, bo z jednej strony Jedna opowieść mówi o tym, że stwierdzono, że skoro nie ma krokodyli, znaczy, że można wieść za darmo, a druga opowieść mówi o tym, że krakowski targiem dogadano się ze srogim strażnikiem, który jednak domagał się uiszczenia opłaty, że no, potraktują tego krokodyla jako prosię, no i od tego prosięcia się opłatę wniesie. Krokodyl wjechał do Krakowa i stał się tutaj już nie zagrożeniem, pamiętajmy, że to był martwy krokodyl oczywiście, tylko można powiedzieć dźwignią handlu, czyli takim narzędziem marketingowym, które było wykorzystywane przez panów uczestniczących w polowaniu, bo wykorzystywali je na wystawach swoich sklepów. Jednym z uczestniczących w polowaniu był Henryk Szarski, który był właścicielem sklepu kolonialnego w Kamienicy Szarej, czyli tutaj tuż przy rynku, a drugim był Jan Fischer, który miał z kolei sklep papierniczy na linii AB. Wypchany krokodyl, tak, no bo wiadomo, trzeba było tutaj się tego mięsa pozbyć, żeby to nie gniło. Nie wiem, co z mięsem zostało zrobione. Nie wiem, czy ktoś stwierdził, że smakuje jak kurczak. Natomiast krokodyl był tak wyeksponowany na wystawie, że widać było tylko jego fragment. Żeby go zobaczyć w całości, trzeba było wejść do środka. Już ktoś wszedł do środka, to się rozpoczynało polowanie subiektów na tegoż człowieka, którzy zadbali o to, żeby nie wyszedł z pustymi rękami, no ale obroty firmy rosły. To się okazało. Pierwsze się okazało w ogóle, że w trakcie pewnie wypychania tego krokodyla, że to nie jest krokodyl, tylko aligator. Bo to taka aligatorzyca, która miała około 40 lat. No to nadal nie rozwiązywało zagadki, skąd aligator, no, który z reguły bywa jednak gdzieś w bagnach Ameryki Północnej, czy w Ameryce generalnie, znalazł się w krakowskiej Wiśle. O tym za chwilę. Natomiast krokodyl sobie posłużył jako ta dźwignia handlu tylko przez 2 tygodnie, dlatego że władze się zainteresowały tutaj, no, powiedzmy sobie szczerze, truchłem krokodyla, no, ale stwierdziły, że jako zwierzę, które jest zwierzęciem importowanym, zwierzęciem niewystępującym w naturze w kraju, no to powinno trafić do jakiejś instytucji, a nie być własnością prywatną, no bo, nie wiem, z jakichś tam różnych względów to uzasadniono. Wiadomo, gdyby trafiło to do jakiegoś urzędu celnego, czy jakiegoś CK sądu, czy też innego, nawet magistratu, to przypuszczam, że krokodyl dokończyłby swojego żywota gdzieś w jakimś pudle, albo być może już zostałby komisyjnie zniszczony. Natomiast panowie, którzy krokodyla upolowali, stwierdzili, że najlepszym miejscem dla tegoż zwierzęcia będzie jednak Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet był instytucją, krokodyla przyjął, no i do tej pory, proszę sobie wyobrazić, krokodyl się zachował. Można tego krokodyla zobaczyć do tej pory, czy tego aligatora, no już to w skrócie krokodyla mówimy, zobaczyć w Muzeum Zoologicznym UJ-u, kiedyś przy ulicy Ingardena, obecnie przy ulicy Gronostajowej. Co prawda, przez lata stracił trochę zębów, bo tych zębów miał o wiele więcej niż w tym czasie, kiedy go upolowano, więc te zęby albo gdzieś tam na pamiątkę poszły, albo powypadały. Natomiast, no może chyba się trochę skurczy, bo on nie robi takiego wrażenia, że to jest jakieś olbrzymie zwierzę, które mogłoby konkurować ze smokiem, no może jakimś małym. Natomiast no, jest to niewątpliwie taka ciekawostka, którą warto zobaczyć, no bo rzadko się zdarza krokodyl na wolności w Krakowie występujący, w dodatku swobodnie sobie polujący. Skąd się krokodyl natomiast w tej Wiśle wziął?
1: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Skąd krokodyl, aligator w Łęgu, w Czyżynach się wziął?
4: No i tego do tej pory nie wiemy tak na 100%, natomiast były bardzo silne przypuszczenia, że krokodyl ten znalazł się w Wiśle dlatego, że do miasta przyjechała jakaś taka wędrowna menażeria zwierzęca, która prezentowała różnego rodzaju faunę niewystępującą w Polsce, między innymi takiego właśnie aligatora. No i tenże aligator w ramach, nie wiem, czy przerwy w pracy został przez swoich opiekunów wziętych, żeby się wypluskał w Wiśle. No jak zwierzę poczuło wodę, ta woda była ciepła, pamiętajmy, że to był początek wakacji, no to jak machnęła ogonem, jak się zaczęła wyrywać, no to uciekła opiekunom. Opiekunowie co zrobili? No dokładnie to samo, czyli też uciekli, tylko w drugą stronę i nie zgłosili faktu ucieczki swojego pupila. Krokodyl sobie odpłynął w dół Wisły, tam sobie znalazł bardzo dobre miejsce, co też sugeruje, że okolice Łęgu w Czyżynach jest dobrym miejscem do zamieszkania. No bo skoro nawet krokodyl się zdecydował na zamieszkanie tam, to znaczy, że są warunki, żeby tam się dobrze mieszkało. No i tam pewnie by sobie dożył spokojnie do zimy, no gdyby nie to, że zaczął czuć głód, a gęsi, kaszki, które się tam przemieszczały, no skutecznie go kusiły. No jak gęsi, kaczki go kusiły, no to ich opiekunowie czy właściciele też poczuli się zagrożeni. W związku z tym, gdybyś krokodylu cicho siedział, to byś dłużej pożył, no a tak, no to mamy taką pamiątkę w Uniwersytecie Jagiellońskim. No i taką trochę zapomnianą, ale jednak wydaje mi się dość ciekawą historię.
1: Czy w Czyżynach gdzieś kultywuje się pamięć po krokodylu albo aligatorze? No bo to aligator był, czy nie?
4: Obawiam się, że ani po krokodylu, ani po aligatorze, ani po jaszczurach, ani po kajmanach ta pamięć nie jest kultywowana. Swego czasu miałem taką propozycję do kolegów radnych z dzielnicy 14 Czyżyny, żeby może jakąś drobną uliczkę, czy małą uliczkę nazwali, no tak troszkę prześmiewczo, czy humorystycznie ulicą, czy wystąpili o nazwanie tej nazwy, przecież nazewnictwo ulic to jest domena Rady Miasta Krakowa, żeby ta uliczka się nazwała ulicą Krokodyla z Czyżyn, czy Krokodyla z Łęgu, bo to by budziło pewnego rodzaju może taką ciekawość, a o co chodzi z tym krokodylem. Natomiast takiej ulicy nie ma. Mamy na Kazimierzu
1: knajpę.
4: Dokładnie.
1: Ulicę Krokodyli.
4: No i mamy, przypuszczam, też krokodyle, znaczy mamy krokodyle i inne ich tam rodziny w zoo, w naszym ogrodzie zoologicznym. Być może jacyś krakowianie też, mając oczywiście, mam nadzieję, taką odpowiednie pozwolenia, takie zwierzęta hodują. No, w Polsce takie rzeczy się zdarzały, z tego co ja pamiętam z lat takich minionych, 20 czy 30 wstecz, to były poszukiwania krokodyla chyba na jeziorze Białym gdzieś na Lubelszczyźnie, a jeden krokodyl to nawet, czy aligator, ugryzł jakieś dziecko, dlatego w Gdyni to było, dlatego że dziecko podeszło, wsadziło do płotu, do ogrodzenia, wsadziło rękę przez szczebelki, bo chciało dotknąć, no, wydawało się, że gumowego krokodyla, ale ten krokodyl okazał się być prawdziwy.
2: A więcej takich historii usłyszycie m.in. od krakowskich przewodników.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły i walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, bo o nich mowa, dziś już nieco zapomniane, powracają jednak do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk. To właśnie z tą autorką rozmawiam na temat jej wyjątkowej książki poświęconej herstoriom młodszej siostry Krakowa. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
3: Ciekawa książka.
1: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Nie przekręciłem. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
5: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką, takim, no nie, no fundament, o rano, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
1: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
5: No tak, no cegłą, rzeczywiście, chciałabym być nowochucką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być, o.
1: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochuckie kobiety?
5: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
1: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
5: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
1: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
5: Tak, rzeczywiście, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, no wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie, zupełnie nie tak.
1: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
5: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
1: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowochucianką.
5: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Bopre, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowochucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia i bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowochuciankami.
1: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
5: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę. Żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki smak takiego, no dzieciństwa młodości przede wszystkim.
3: Ciekawy Kraków.
2: Po tym bardzo krótkim przerywniku wracamy do mojej rozmowy z dziennikarką, reporterką i pisarką Katarzyną Kobylarczyk. Tematem jest jej książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy.
5: Pisze oczywiście o architektce Marcin Garden, która wykonała bardzo wiele projektów dla Nowej Huty, natomiast chyba jej nie lubiła, a na pewno się z nią nie utożsamiała.
6: Była warszawianką.
5: Była lwowianką i Lwów to było jej ukochane miasto. Pisze też o Danucie Urbanowicz, rzeźbiarce, plastyczce. Pisze o kobietach, które karmiły Nową Hutę, więc o Lenie Motyce, która karmiła właściwie cały kombinat i dyrektorów kombinatu w Kasynie, które działało w hucie imienia Lenina jeszcze wówczas, ale też o kelnerkach, o Żeni Krutin i Helenie Pietrzykowskiej, najpiękniejszych dziewczynach Nowej Huty. Pisze o artystkach, pisze też o rzeszy kobiet, których losy, których życiorysy nie były aż takim wielkim błyskiem, ale które wykonywały swoje role tutaj, które odegrały tutaj, po prostu nigdy nie dorobiły się tak wielkich nazwisk. Pisze też o kobietach Solidarności, o Wiesławie Ciesielskiej i innych kobietach, które uczestniczyły w strajkach, pomagały je organizować, ale też ogarniały to takie życie około strajkowe, co jest niesamowicie ważne, o czym się też zapomina. Więc pisze o wielu kobietach takich, które mają mocne nazwisko, które znamy, które potrafimy gdzieś wygooglać, mają swoje życiorysy w Wikipedii, ale pisze też o tych kobietach, które tam nie trafiły, które przeoczyliśmy, które może dołożyły troszeczkę mniejszą cegiełkę, ale jednak wciąż bardzo ważną i bardzo istotną.
1: A jak to się stało, że w czasach PRL-u te kobiety, które budowały Nową Hutę, nie zostały w jakikolwiek sposób docenione? Czy to poprzez nazewnictwo ulic, skwerów, placów, być może pomników. Przecież PRL wynosił na piedestał kobiety.
5: Tak, wszyscy znamy to hasło kobiety na traktory, prawda? Więc to rzeczywiście tak się zaczęło, że w pierwszych latach PRL-u próbowano dokonać takiej rewolucyjnej emancypacji kobiet i nagle otworzyły się dla nich zawody, które były wcześniej niedostępne. Mówiono publicznie, że kobieta w Polsce Ludowej może wykonywać taki sam zawód jak mężczyzna, każdy jest dla niej dostępny. Były szklarki, hutniczki, spawaczki, szoferki. To się nagle okazało bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że brakowało rąk do pracy tych męskich. To były lata powojenne, ogromne straty także w ludziach. Doceniono wtedy kobiety, ale zachowano się wobec nich bardzo nie w porządku. Nigdy nie umożliwiono im wszystkich tych przywilejów, które obiecywano, to znaczy dobrej opieki nad dzieckiem na przykład, takiej łatwo dostępnej, porządnej, godnej. One miały bardzo utrudniony dostęp do pracy też przez to, przez pracę opiekuńczą, którą musiały wykonywać, ale też kobiety, można powiedzieć, zdradzono. W momencie, kiedy do pracy zaczęli dochodzić mężczyźni, po prostu kolejne, nowe pokolenie, to kobiety wypychano z bardzo wielu zawodów. Między innymi huta pozbyła się dużej ilości kobiet, mówiąc, że nie jest to praca dla kobiet, że jest zbyt trudna, brudna, że kobiety są zbyt słabe do niej. Więc kiedy były potrzebne, brano je, przyjmowano z otwartymi rękami, natomiast w miarę postępu lat po prostu wyrzucono je troszkę poza nawias i zaniedbano. Myślę, że to troszkę przez to.
1: No i nawet teraz, po 30 latach w wolnej Polsce, mamy nawet tu w Nowej Hucie skweromanię, ale imion kobiecych i nazwisk kobiecych jak na lekarstwo. Próżno szukać. Mamy całą masę, nawet tutaj w okolicy skwerów, skwerków różnych. Każdy ma swojego patrona właśnie, a nie patronkę.
5: Wyliczyłyśmy kiedyś z Alą Zioło, przewodniczką po Krakowie, autorką Krakowianek, że w Krakowie jest 6% ulic, które mają matronki, tak to powiedzmy. I że to bardzo, bardzo niewiele. Kiedyś był taki pomysł, żeby nazywać ulicę Nowej Huty Przyszłości, tego wielkiego projektu, który mamy na horyzoncie, ale nie wiadomo, kiedy go ujrzymy w rzeczywistości, żeby tam proponować nazwy ulic. My wtedy wystosowałyśmy do Urzędu Miasta pismo, wymieniłyśmy tam chyba 8 możliwych matronek dla tych ulic, między innymi Jadwigę Bopre, oczywiście Martin Garden. No i czekamy nieustająco, kiedy to zaistnieje. Jest też oczywiście plan, żeby jeden ze skwerów na Willowym nosił nazwę skweru Jadwigi Bopre. Też czekam na to nieustająco już od kilku lat, więc wykonujemy ruchy, lobbujemy, staramy się, no i czekamy trochę na odzew ze strony miasta, że tak jednak będzie. Ciągle mówi się nam, że niektóre kobiety nie mogą mieć ulicy w Nowej Hucie ani w Krakowie, na przykład Marta Ingarden, ponieważ jest już ulica Romana Ingardena i że to się będzie mylić. No cóż, czekamy na to, że jednak Nowa Huta będzie miała matronki.
1: Czy temat nowohuckich kobiet jest wyczerpany, czy jeszcze jest dużo do odkrycia? Tak na koniec.
5: Jest bardzo dużo do odkrycia. Jest mnóstwo do odkrycia. Ja na przykład bardzo wciąż czekam na hutniczki, ponieważ wiem, że w kombinacie, że w Hucie imienia Lenina pracowały kobiety na hutniczych stanowiskach, rozmaitych, a ich losy wciąż są mało opisane, więc hutniczki na pewno są do odkrycia. Są do odkrycia architektki i projektantki. Wciąż liczymy na to, że w archiwach Miasto Projektu, że w archiwach tych architektonicznych odnajdziemy nazwiska projektantek, architektek, graficzek, rysowniczek, kreślarek, że one też nagle zaistnieją. Mnóstwo nowohuckich detali, budynków, wnętrz było projektowanych przez kobiety, których nazwisk jeszcze wciąż nie znamy. Więc tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja zachęcam, nie jestem zazdrosna. Każde nowohuckie i nie tylko odkrycie kobiece cieszy moje serce, więc tak, dużo jeszcze kobiet jest do opisania.
2: Kasia Kobylarczyk powiedziała, że do opowiedzenia jest jeszcze bardzo wiele nowohuckich historii. No to ja w takim razie dopowiem, bo już mogę. Książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy doczekała się drugiego uzupełnionego wydania. Znalazły się w niej między innymi herstorie nowohuckich Romek. Polecam bardzo serdecznie tę lekturę.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Jest jednym z symboli naszego miasta. Jego twórczość możecie podziwiać nie tylko w muzeach, ale i często w nieco mniej oczywistych miejscach. Stanisław Wyspiański, bo o nim mowa, już za życia był ikoną. A gdzie śniadał, z kim się spotykał i na kogo się obrażał? O tym już za chwilę. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
3: Historia, którą warto poznać.
6: Na pewno zmieniało się to w ciągu jego życia, bo wiemy, że był krakowianinem, tu się urodził, tu zmarł. Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Do Krakowa miał jakby właśnie rozmaite postawy, ponieważ na początku był tu w Krakowie, wychowywał się, uczył się w szkołach czy tych powszechnych, czy później gimnazjum Świętej Anny, potem poszedł na dwojakie studia, prawda, czyli i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i do Szkoły Sztuk Pięknych studiować malarstwo. Ale już wtedy, po drugim roku studiów, zrozumiał, że Kraków go dusi, że to jest miasto zbyt dla niego małe. Wiadomo, że Kraków w tym momencie, czyli to jest okres autonomii galicyjskiej, jesteśmy pod zaborami, Kraków jest niezwykle małą miejscowością właściwie, czyli zamknięty w obrębie plant, z ogromnym natężeniem oczywiście kultury, bo wiemy, że wtedy Kraków był wyjątkowy, bo popatrzmy, mieliśmy Akademię Umiejętności, mieliśmy Szkołę Sztuk Pięknych, mieliśmy teatr, mieliśmy wspaniałe uniwersytet, który kształcił młodzież i to z wszystkich trzech zaborów. I teraz Wyspiański w takim małym mieście, naszpikowanym jednak kulturą, marzy o wyfrunięciu w świat, dlatego że wiedział, że Szkoła Sztuk Pięknych nie da mu już tego, czego on szuka. I stąd Paryż. Paryż praktycznie 3,5 roku. Paryż, który miał być dla niego miejscem już ostatecznym, bo wiemy, że Wyspiański w pewnym momencie chciał już tam zostać.
1: Ale średnio mu się chyba wiodło.
6: Wiodło mu się średnio finansowo przede wszystkim, ale też, no wiadomo, był Polakiem na obczyźnie. W pewnym momencie już to głównie fundusze też jakby powodowały, że powracał tutaj do Krakowa w międzyczasie, bo miał to już duże zlecenia jako student. Już zaczynał mieć zlecenia typu właśnie między innymi dekoracja Rudolfinum w Pradze, czy okna do zachodnie w Kościele Mariackim, czy też później kurtyna do Teatru Miejskiego w Krakowie. I to wszystko było jakby po części w celach czysto merkantylnych, bo wiadomo, że on tam mieszkał w podnajmowanych małych atelier, w których równocześnie miał swoje pracownie i tam głównie zarabiał portretując okolicznych też ludzi. Tam nauczył się świetnie posługiwać kredką pastelową, z której, jak wiemy, był po prostu, w tej technice był wybitny. No i potem powrót do Krakowa jest rok 1894, on wraca tutaj.
1: Cieszy się, czy nie za bardzo?
6: Wracając nie cieszy się wcale, ma 25 lat, dostaje wspaniałe zlecenie, czyli dekoracje kościoła franciszkanów wspólnie potem z witrażami. I to rzeczywiście jest jedno z najwybitniejszych dzieł zrealizowanych, bo Wyspiański, jak wiemy, był właściwie artystą projektów. Wszystko zostawało niestety w projektach, tak jak na przykład projekty do okien katedry krakowskiej, czy to, co się działo, projekty do katedry lwowskiej, do okien tamtejszych, to, co robił dla Izby Przemysłowo-Handlowej.
1: Czyli to zostawało na kartonach tych słynnych Wyspiańskiego?
6: Tak, tak, bo dochodziło do różnego rodzaju niesnasek, awantur wręcz, czy właśnie jakby niemożności spełnienia oczekiwań jego jako artysty. I ten okres jakby niechęci do Krakowa, bo on naprawdę tęsknił tak bardzo za Paryżem, że po prostu wręcz wyobrażał sobie, że siedzi z powrotem w atelier paryskim i widzi przez okno czy Sekwanę, czy Louvre. To się skończyło właściwie w roku 1897. Nastąpiła trochę dla niego szczęśliwsza godzina, bo po pierwsze zaczął już tutaj krystalizować mu się związek, który zaowocował potem rodziną i dziećmi z Teofilo, ale też powstało tutaj w Krakowie Towarzystwo Sztuka. I tutaj przyjaciele, znajomi, tacy jak Jan Stanisławski, czy Julian Fałat, czy wielcy koryfeusze tutaj w ogóle malarstwa polskiego, jak jego koledzy, czy Mehofer, Maszkowski, oni wszyscy zaczynają koło niego tworzyć jakby taką otoczkę, że on ma gdzie już wystawiać i wystawiać dzieła, które dla niego są istotne, bo wiemy, że te pierwsze paryskie prace, które przyjechały do Krakowa, spotkały się z ogólnym niesmakiem w tutejszych jakby i w salonach, i na wystawach, bo uważano, to było za zbyt awangardowe, bo Wyspiański w Paryżu poprzez teatr, operę, ale Louvre, Trocadero, no i przede wszystkim atelier, w których się uczył, czyli Colarossi, potem Julien, poznał tą sztukę najnowszą, czyli w jego malarstwie pojawia się postimpresjonizm, ekspresjonizm, nabizm, to wszystko jakby w jego twórczości jest czytelne.
1: A krakowski kołtun na to gotowy nie był i Wyspiański się na ten Krakówek nieszczęsny obraził.
6: Tak, tak, to był szok. Szok dla tutejszych ludzi zwiedzających ekspozycję. Było to zbyt kolorowe, cienie niebieskie, cienie zielone, jakieś anemiczne dzieci jako autorzy tych portretów. Także Wyspiański tutaj musiał się przedzierać przez myślenie o swojej sztuce, a potem jakby do dosyć dużego zderzenia doszło już bliżej roku 1900, kiedy odrzucone zostały jego kolejne pomysły do katedry krakowskiej, kiedy te wizyjne, cudowne, wspaniałe, monumentalne i absolutnie nowatorskie kartony do katedry zostały odrzucone przez kler krakowski, ale też niezrozumiane przez przede wszystkim społeczeństwo uznające jakby to za zbyt no, zbyt nowe, zbyt ekspresjonistyczne, niepodobne do tego, do czego byli przyzwyczajeni, czyli jakby pięknych postrafalowskich wyobrażeń, na przykład Matki Boskiej.
2: W pewnym momencie Wyspiański na Kraków się odbraża. Pytanie zatem, którędy spaceruje, z kim się spotyka i być może gdzie jada swoje posiłki.
6: Kraków tutaj pokazuje się jemu od strony towarzyskiej bardzo interesująco, ponieważ w tym momencie, około 1900, Kraków był może i mały, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dudnił, tętnił życiem artystycznym. Największą rolę odgrywała na pewno Akademia Sztuk Pięknych, w tym momencie jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych, bo reforma Fałata wchodzi za chwilę, ale przede wszystkim chyba też teatr, teatr miejski pod kierunkiem dyrektora Pawlikowskiego, no, był absolutnym motorem do wszelkich rodzaju spotkań, rozmów. O każdej sztuce się dyskutowało, o każdej sztuce się mówiło, każdą sztukę się krytykowało. I gdzie to się robiło? Robiło się to w salonach, czyli w salonie Pareńskich, czy w salonie Sewera Maciejowskiego, czy potem w mieszkaniu Przybyszewskiego, bo jakby kolejnym wielkim impulsem był przyjazd Stanisława Przybyszewskiego z jego żoną Dagny. To absolutnie też zrewolucjonizowało myślenie o sztuce, bo Przybyszewski przywiózł zachodnią też sztukę, myślenie o literaturze nowoczesnej, przywiózł ze sobą jakby ducha bohemy, czy berlińskiej, ale też skandynawskiej. I to jakby owocowało spotkaniami najczęściej w kawiarniach później. I tą kawiarnią jakby podstawową, kluczową do rozwoju w ogóle sztuki młodej Polski był PAON, czyli ulica Szpitalna vis-a-vis Teatru Miejskiego. Mamy do czynienia z miejscem, gdzie właściwie schodzą się wszyscy, czyli Przybyszewski, Stanisławski, Fałat, Wyspiański, Mehofer, Ruszczyc, ale też staw, Kasprowicz, no właśnie literaci, dziennikarze, bo tam bardzo blisko było do redakcji Czasu, a wiemy, że w Czasie, jak i w każdej redakcji, pracowało się w nocy, żeby świeży numer wyszedł rano, więc dziennikarze Rudolf Starzewski i inni, Wysocki, przychodzą też do PAON-u i wszyscy się tam jakby intensyfikują, wszyscy mówią, opowiadają

0: gadów z panem takie zdanie, że pan zaczął śpiewać, bo nie mógł się dogadać z innymi wokalistami.
1: No nawet tego, co ja robię, nie nazwałbym śpiewem specjalnie. To jest raczej... Znaczy ja umiem śpiewać, w sensie wiem, jak podzielić, wiem, jak wcelować w dźwięk, wiem, co z tym dźwiękiem zrobić, wiem, jak zaswingować. Mówię to na podstawie tego, że różni wybitni wokaliści mojej piosenki śpiewali i wiem, że tą umiejętność posiadam. Natomiast Bozia głosu niestety poskąpiła i nie mam tej pary i takiej mocy przede wszystkim, żeby to, co bym chciał przekazać, mógł. A więc bardziej jestem, tak jak to opowiadam często, takim panem, który na dworcu informuje, z którego peronu pociąg odjeżdża. I taka jest moja rola, a to wszystko, co pan łaskawie nazwał śpiewaniem, jest takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pograli, bo trudno założyć zespół big beatowy, chociaż są takie próby i są takie zespoły, ale nie jest to łatwe założyć zespół rockowy bez wokalisty, a rzeczywiście prawdą jest, że z wokalistami się dosyć ciężko pracuje, ponieważ najczęściej oni są przekonani, że są, no pewnie słusznie, że są pępkiem świata i w zasadzie oni decydują o wszystkim, a my gramy w zespole, my jesteśmy, znaczy wszyscy połączeni ideą zespołu, a nie muzyków akompaniujących, i chcemy to wszystko, co robimy, robić razem. To jest, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jako się rzekło, ale faktem jest, że ten zespół istnieje parę lat i przychodzą ludzie na te koncerty, więc ta idea się jakoś sprawdza.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji, ale tak z drugiej strony to sytuacja, że no niby w zespole mamy demokrację, ale rządzi jedna osoba, no to jest przynajmniej z perspektywy tej osoby, to wygląda nie najgorzej, prawda? Jak to jest obecnie, bo na przestrzeni lat bywało bardzo różnie, tak mi się wydaje.
1: No myśmy tak mieli przez ostatnie 8 lat w naszym pięknym kraju, że mieliśmy demokrację, o której decydował jeden pan, nie będący nawet ani premierem, ani tym. Więc u nas to jest bardzo podobnie. My mamy pełną demokrację, tylko ja o wszystkim decyduję, bo jest taka historia, że w muzyce, a zwłaszcza w koncertowaniu, bardzo ważną sprawą jest dramaturgia tego koncertu. Ktoś po prostu musi nad tym czuwać. Ja widziałem mnóstwo koncertów wybitnych muzyków, które były nudne po prostu, no bo na koncerty fajnych muzyków przychodzą muzycy, a muzyków na widowni są tylko ci, którzy wchodzą na krzywego za darmo. W związku z tym jest ta pozostała część widowni, która kupiła bilety i którą trzeba czymś zainteresować, bo niekoniecznie ich interesują popisy, nie wiem, saksofonisty czy gitarzysty, a interesuje ich pewien rodzaj energii i pewien rodzaj obrzędowości, nie bójmy się tego słowa, który się tam dzieje. Więc ktoś nad tym musi czuwać, ktoś musi czuwać nad tym, jak ten koncert zacząć. Ktoś musi czuwać też nad tym, żeby chciało się muzykom ten koncert grać, czyli my na przykład gramy w ten sposób, że nikt nie zna kolejności przed wyjściem na scenę i to się wszystko dzieje na scenie. Muszą być jakieś elementy takiego zaskoczenia i zabawy dla nas po to, żebyśmy się mogli wspólnie z publicznością zabawić, i tak najczęściej bywa.
0: No, czyli o sztuce łączenia przyjemnego z pożytecznym. Wojciech Waglewski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Będziemy na pewno dzisiaj podróżować przez wszystkie te lata na scenie spędzone. Muszę też przy okazji tej podróży zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to Małgorzata Ostrowska mi opowiadała, jakie to mieli przeboje z cenzurą, albo Janusz Panasewicz opisywał spotkanie w gabinecie pewnego, nazwijmy to, polityka. Wy również mieliście problemy z cenzurą, prawda?
1: No my mieliśmy największe problemy wtedy, kiedy nagrywałem zespół ze Zbyszkiem Hołdysem nową, słynną płytę Świnie. I tam się okazało, no ale jeśli ktoś nagrywa w czasie, tuż po stanie wojennym, płytę pod tytułem Świnie i jest utwór pod tytułem 6 lat miało łęki, to nie powinien być zdziwiony, że nie możemy tego utworu umieścić na płycie. To, chociaż i tak cud, że tyle tyle pieśni, mi się wydaje, że nie było bardziej oskarżającej z miejsca, w którym się znaleźliśmy w tych latach, niż ta płyta. Jeszcze przeszliśmy przez ten okres, kiedy ta cenzura działała w paru sektorach jakby. No, jedna część cenzury dotyczyła tego, co będzie na płycie, druga część cenzury tego, co

0: na koncercie, a jeszcze trzecia tego, co w radiu. Jeszcze była autocenzura, co było najgorsze, to znaczy wstrzymywali emisję niektórych utworów na przykład stacje radiowe, no bo wydawało im się, że to może źle być, wypaść. Ale z WW specjalnie nie mieliśmy takich kłopotów cenzuralnych, gdyż WW powstało już jednak w 85 czy 86 roku. Z tego co wiem, no to już była końcówka tych szaleń cenzuralnych. Poza tym my się posługiwaliśmy językiem na tyle abstrakcyjnym na tej pierwszej płycie, że mogliśmy sobie dać radę, ale przy czym współpracując z programem trzecim swojego czasu, kiedyś tam przed płytą pierwszą WW, no mieliśmy zatarg tego typu z zespołem Wagrewskim oraz Skinawicki Hołdys, że trójka nie chciała wyemitować utworu Nie ma Boga z płyty Świnie, twierdząc, że to jest utwór antyklerykalny, antykatolicki i tak dalej. To było bzdurą oczywistą, bo nie o tym był ten tekst, no, ale efektem było coś takiego, że nie puścili tego utworu, nie wpuścili go do anteny. W związku z tym Zbyszek zainicjował bojkot programu trzeciego i na naszym koncercie w Stodole nie było w ogóle dziennikarzy właściwie i my zaczynaliśmy z WW w zupełnie innym radiu w związku z tym i tak dosyć tajemniczo wynosząc gdzieś taśmy po cichu, nagrywając tak troszkę po znajomości, wybierając bardzo precyzyjnie utwory, które mogą się pojawić gdzieś tam na antenie, a chowając te, które nie mogą. No jakoś takimi śladami, nie mieliśmy jeszcze takich zupełności otwartych mediów dla nas, ale to był już taki moment, w którym Jarocin, zresztą przed chwilą rozmawiałem o tej roli Jarocina kiedyś, odgrywał niezwykle ważną rolę i tak jak Michał by wtedy powiedział, jak założyłeś zespół, to idź teraz do Jarocina i tam musisz, tu jest brzydkie słowo, które nie będę powtarzał i potem będzie pozamiatane. Tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do Jarocina. Pamiętam, że ten pierwszy koncert jeszcze Rysiek Rider stał z boku na scenie, wtedy go poznałem i byliśmy dosyć wtedy awangardowi na tym pierwszym, zwłaszcza dosyć szaleni, tam Milo latał z tubą, znaczy nie z tubą, tylko z ligawą po scenie. Takie w ogóle różne brewerie, zupełnie niespotykane na festiwalach muzyki rockowej. Zostaliśmy przyjęci no bardzo specyficznie, to znaczy była cisza podczas koncertu i dosyć duży aplauz, który się przełożył przede wszystkim na sprzedaż pierwszej naszej płyty fantastycznie. I to nas, i ten Jarocin nas zbudował tak naprawdę. I po tym Jarocinie już mogliśmy spokojnie zacząć grać koncerty regularne, bo gdzieś tam fama się rozeszła o tym dziwnym zespole. No i potem to jakoś poszło, więc te media jakoś tak za bardzo nam nie przeszkadzały.
1: Rozmawialiśmy o koncertach udanych. Pewnie nasi nieco młodsi słuchacze nie pamiętają czasów, kiedy to na koncertach, no, na przykład Perfektu, niektóre piosenki magicznie zmieniały słowa. Skoro o Perfekcie mowa, to ja pamiętam, że Grzegorz Markowski mi swego czasu opowiadał taką historię, jak to ćwiczyli pół roku przed pierwszym koncertem Perfektu. No i na ten koncert przyszło w klubie studenckim 7 studentów. No i panowie postanowili przekuć tę porażkę w sukces. Zakupili wtedy 17 win i urządzili sobie taką próbę, pijąc to wino z publicznością. Skoro o takich koncertach nie do końca udanych mowa, no to wy też mieliście taki koncert w Berlinie, koncert, na który nikt nie przyszedł.
0: No tak, to był koncert, wraca pan znowu do zespołu Wagrewski, tak. Nawicki Morawski Hołdys. No, to były takie czasy, ja wtedy byłem po dość wieloletniej pracy, głównie za granicą, w zachodniej Europie z zespołem Oceana, też z niemieckimi zespołem Gaja i tak dalej. I mnie się marzyło zagranie koncertów, no właśnie w Europie Zachodniej. A Zbyszek Hołdys miał taką koncepcję, że musimy wyjechać do Ameryki. Znał taki klub w Nowym Jorku, w którym zadebiutował Police. Granie w tym klubie polegało na tym, że występował zespół przez pół godziny, a po czym wpłaty do jakiejś tam skarbanki powodowały, że ten zespół mógł grać dłużej. I zespół Police zagrał 2 godziny, co było wielkim sukcesem i spowodowało ich No i opowiadał o tym bez przerwy, że tam, że Ameryka, Europa, tam trzeba zrobić sukces w Ameryce i dopiero potem myśleć o Europie. Efekty były takie, że zagraliśmy w Lublinie, zdaje się, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie potem w Stodole jeszcze byli ludzie, gdzieś tam byli ludzie, myśmy już byli tak troszkę, mieliśmy ambiwalentny stosunek, mówiąc delikatnie, do tego projektu, no bo trudno było go realizować, nie mając wsparcia mediów, nie mając w zasadzie żadnej możliwości opowiedzenia, o czym on jest i wysłuchiwania w trakcie koncertu, autobiografia i tak dalej. Chcemy być sobą, bo to nie ten zespół i to było dosyć męczące. I w końcu wyjechaliśmy do Berlina. No ale ktoś to organizował z Polonii tamtejszej. Oczywiście nikt nie przyszedł na ten koncert. To była taka jedna historia. No ale to też troszkę na własne życzenie, bo nikt tego nie przygotowywał specjalnie, tylko to były tak, myśmy troszkę, tak jak mówię, niby żartem, że jeśli się nagrywa piosenkę pod tytułem 6 lat Białęki, to nie powinien się człowiek dziwić, że nikt tego nie chce prezentować, więc myśmy też założyli zespół, który z tyłu głowy mieliśmy, że podbije świat, ale tak naprawdę realia były takie, jakie były i była świadomość tego, że wyżej czegoś tam nie przeskoczymy. Zbyszek miał swoje doświadczenia z Perfektem, zespołu mega popularnego, a myślę, że chciał, żebyśmy się znaleźli w takim świecie bardziej awangardowym, bardziej takim właśnie jarocińsko, jakimś tam tego typu i chciał się przedostać do tamtej grupy. Bardzo to ciężko szło, bo on będzie już do końca życia utożsamiany z autobiografią i chcemy być sobą i zarobkiem Perfektu i nie dało mu się od tego odciąć. Ja jestem człowiekiem dosyć apodyktycznym i dosyć wymagającym i Wojtek Morawski powiedział kiedyś, że ja muszę zwiewać z tego zespołu, muszę założyć swój, bo się nie nadaje do grania w innych zespołach. Lata całe pracowałem w zespołach, akompaniując różnym artystom, a później się rozpuściłem, zacząłem grać z Janem przez lat chyba 67, gdzie wszyscy tworzyliśmy tą muzykę i marzył mi się zespół, w którym będziemy jakby wszyscy nad tym materiałem pracowali, no i Zbyszek też mi już poradził, żebym nagrał coś sam, bo to już widać było, że nic z tego zespołu nie wyjdzie, no i tak sobie tak powstało WW wtedy.
1: Wojciech Waglewski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy, za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: Dzisiaj Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, ja nie przepadam za tym słowem, bo mam takie wrażenie, że jest ono odrobinę nadużywane. Ale zapytam, bo tym razem pasuje Jagulał moim zdaniem. Czy Wojciech Waglewski czuje się muzyczną legendą? Zaraz powiem, co odpowiedzieli inni.
0: Ja się czuję dobrze. To jest jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy i to jest jedyna odpowiedź, którą człowiek w moim wieku, jeśli może to powiedzieć, to jest wspaniale. Więc ja się czuję wspaniale. Nie myślę nigdy, jeśli odnosić owe słowa do legenda, do, nie bójmy się tego słowa kariery, to słowa kariera, bo kariera jakby tworzy legendy. Ja uważam, że i tak bardzo długo gram, i tak bardzo długo gram w tym zespole, z którym chciałem grać zawsze, ze swoim zespołem. Nagrałem muzyki z różnymi artystami mnóstwo, bo to się prawie 400 płyt uzbierało i w zasadzie jeśli karierę traktować jako takie kolejne, że przez całe życie człowiek poznaje jakby nie tyle zdobywa większą widownię, tylko zdobywa jakby kolejne elementy wtajemniczenia, poznaje innych muzyków, realizuje takie plany, jakie chciał zrealizować, to mam fantastyczne życie. I tak sobie wyobrażałem słowo kariera i czy to tworzy jakieś legendy? Nie wiem. Wszyscy artyści, których podziwiałem, w sumie w końcu jakieś legendy tam stworzyli. No, zespół SBB jest chyba zespołem legendarnym. Dla mnie był legendarnym już parę lat po tym, jak powstał. Czy zespół Polanie, pierwszy zespół, który w ogóle podbił Europę, jest zespołem legendarnym? Nie wiem, a dla mnie jest legendarnym. Więc to jest bardzo subiektywna ocena. Na pewno to czytałem też taki wywiad z Fiszem, moim synem, który mówił, że mój zespół nigdy nie był na tyle popularny, że on był rozpoznawany, żeby go w szkole pytali, kto to jest, ojciec, i tam, że tam parę osób słyszało, i nigdy nie byłem w tej, i nie chciałem być jakby za własnym, to wynik moich własnych decyzji. Nie chciałem się pokazywać w mediach za dużo, w muzykę alternatywną i słowo alternatywa rozumiałem jako alternatywę od taka estetyczna, od brzydoty takiej piosenkowo-muzycznej, nie wiem jak to nazwać, się raczej izolowałem i nie szukałem ani takich metod, jakby tu dojść do dużego grona słuchaczy i jeśli to jest sukcesem, to mi się udało akurat najbardziej. Ja jestem dosyć apodyktyczny i upierdliwy i wymagający. To powoduje, że myślę w sumie, że to też powoduje, że muzycy, którzy grali w WW, nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, na przykład mówiąc najprościej, ponieważ pracujemy w różnych sytuacjach z różnymi muzykami, z orkiestrami dużymi, małymi, gramy akustycznie, elektrycznie i tak dalej. Granie akustyczne jest o tyle jeszcze wymagające, że w pracy takiej muzyków rockowych, gdzie się pracuje w hałasie generalnie, czasami się nie słyszy. No, cała przygoda, którą się nazywa graniem, polega też na tym, że oprócz tego, że się pokazuje, jak się fajnie gra, to przede wszystkim się słucha. I granie akustyczne daje możliwość usłyszenia się na scenie przede wszystkim, nie tylko za pośrednictwem monitorów, ale usłyszenia instrumentów, jak brzmią naprawdę, tak spod palców, spod rąk. Wtedy słychać wszystko dokładnie, czy tam dociśnięte struny, czy stroi wszystko, można się pobawić dynamiką. Przecież proszę zwrócić uwagę, że od paru lat dobrych w muzyce rozrywkowej, w rockowej niestety też w dużej mierze, nie istnieje pojęcie dynamiki w ogóle. Nie ma coś takiego jak dynamika, a już o pauzie to już nikt nie pamięta, że tam w utworze, nie wiem, Jamesa Browna była parosekundowa pauza, a nawet w autobiografii była pauza, ale już o dynamice nie mówię. Takie podstawowe elementy muzyczne. Muzyka popowa poszła tymi śladami takich wzorów koreańskich, nieco podglądającym TV nagrody, i to jest taki po prostu cios trwający nie dłużej niż 3 minuty, który tak działa w zasadzie nie do końca muzycznie, może inaczej, bo bywają tam oczywiście fantastyczne elementy muzyczne, są fantastyczni artyści, tak jak Billie Eilish, którzy potrafią się z tej magmy i z takiego schematu wydobyć szczęśliwie. Cały czas jednak jest potrzebna umiejętność skomponowania, chociaż coraz bardziej mi się wydaje, że tak zwana sztuczna inteligencja da sobie radę z muzyką popową spokojnie, ale z muzyką rockową już nie. Z muzyką jazzową nawet na pewno nie. Mhm. Bo ważne są intencje. To jest to sztukę różni od technologii, to w sztuce się pojawia intencja. Sztuczna inteligencja, żeby nie wiem co, intencji się nie zna tego pojęcia, nie potrafi tym wracać. Więc reasumując, to jest trudne, ponieważ te wszystkie duże, wielkie koncerty nie wymagają takich umiejętności, jakich wymaga granie w filharmonii, granie w dużych salach koncertowych przystosowanych do grania tego typu koncertów. No i wymaga, tak jak mówię, umiejętności takich, które wychodzą przy okazji, kiedy nie ma żadnych ulepszaczy tego dźwięku.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, Wojciech Waglewski. Słuchałem jakiegoś wywiadu z panem, w którym padły bardzo ładne słowa, zacytuję je z pamięci. Rozwój polega na tym, że z biegiem lat używa się coraz prostszych środków do przekazania coraz ważniejszych rzeczy. I jak to usłyszałem, przypomniała mi się moja rozmowa z Tomkiem Lipińskim. Zadałem mu wtedy pytanie, czy po wielu latach pisanie jest łatwiejsze czy trudniejsze. I on przyznał, że jeżeli chodzi o muzykę, to ma wrażenie, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to chyba z roku na rok jest coraz trudniej, żeby uniknąć powtórzeń banału i w jakimś tam sensie zjadania własnego ogona. Jak to jest pana zdaniem? Mówię o takiej karierze, która trwa kilkadziesiąt lat.
0: No, Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie dosyć pokrętne, które myślę od lat wielu. Mianowicie, że mądry człowiek ma w sobie taką moc, że potrafi rzeczy skomplikowane umiejscowić tak nad rzeczami prostymi, że te rzeczy skomplikowane stają się proste. Mówiąc w skrócie, to jest droga, którą postrzegałem u wszystkich wielkich artystów, za którymi tam nieśmiało podążałem, z którymi, niektórymi z nich grałem, na przykład Dan Cherry, który zaczynał od free jazzu, harmonodiku i bardzo skomplikowanej struktury harmoniczno-skalowej i tak dalej. Jako człowiek starszy grał na pentatonice, zwykłe na pięciu dźwięków na małej kieszonkowej trąbeczce, powodując niesamowite emocje. Widziałem jego koncert, który mnie dojechał, od Blackwell, taki perkusista, z powodu jakichś korków gdzieś tam w Niemczech na wielkim festiwalu. On potrafił sam z tą trąbeczką absolutnie zaczarować ludzi przez dwie godziny bardzo prostymi środkami. Mm-hmm. Czyli to dążenie do... Jakby to jest tak, że z biegiem lat, ale przede wszystkim z powodu doświadczeń, które człowiek zdobywa, okazuje się, że rzeczą nie jest ważną, ile się gra z dźwięków na przykład, tylko co te dźwięki ważą. Mhm. Co ten dźwięk znaczy, jak ten dźwięk ma wyglądać, na ile ten dźwięk jest mój na przykład, na ile ja się dorobiłem już czegoś takiego jak własny ton, a ile to, co mówię, jest naprawdę moje, na ile jest wynikiem jakiejś tam współpracy. I oczywiście wyrzucanie rzeczy zbędnych jest bardzo fajnym procesem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy się włączy jakikolwiek program telewizyjny w Polsce z koncertem muzyki rozrywkowej, zabija takim, w cudzysłowie, rozmachem, taką ilością wszystkiego, co fabryka dała, rzuconą przy każdej piosence, niezależnie od tego, kto śpiewa. Nie dość, że pieśniarze, piosenkarze są ubrani bardzo kolorowo i buńczucznie i brokatowo i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bez przerwy zmieniającymi się regularnie światłami. I ja nie za bardzo mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje, bo kiedyś grałem na takim dużym festiwalu w Żarnowcu chyba i tam wystąpił zespół Jesus Jones amerykański, który miał tylko w kontrakcie to, że mają zagrać o 21:00, w związku z tym ten cały festiwal mało się nie rozwalił, bo każdy z muzyków, jak to w Polsce bywało kiedyś, przyjeżdżał kiedyś. No wszystko się to tam przewalało. Niemniej wszystkie zespoły, które grały przed Jesus Jones i które grały pod Jesus Jones, wyglądały delikatnie mówiąc słabiutko. Przed nimi, zdaje się, grał Manam, który wyglądał jak zespół z restauracji, który gra piosenki Manamów, ponieważ wszystko świeciło cały czas, stroboskopy i tak dalej. Wyszedł Jesus Jones i nagle się pojawiła jedna barwa światła przy jednym utworze, jedna barwa w drugim i tak dalej. Tego się nie nauczyliśmy w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Ja dzielę świat w ogóle na świat muzyczny, na koncerty i na widowiska. Więc widowiska to są wielkie koncerty, tak jak w nas, nie wiem, polskie męskie granie i tak dalej, gdzie się ogląda muzykę przez telebimy, gdzie te koncerty trwają 8-10 godzin to są koncerty, które są fantastyczne, ponieważ one pokazują całą paletę polskiej muzyki świetnie, ale nie przepadam za nimi. Na pewno jako widz bym tam nie poszedł, a w sumie wydaje mi się, że percepcja się kończy na 2 godzinach. I przede wszystkim mnie interesuje słuchanie muzyki bardziej niż oglądanie widowisk. No a jest ta druga, równoległa jakby fala cała, na całe szczęście, muzyki. Niczego nie ujmując oczywiście męskiemu, bo to traktuję z całym dobrodziejstwem inwentarza, że są takie dwa światy. Jest cała świata poza światem widowisk, ze świata muzyki i tam są koncerty. I tam są koncerty. W ramach tej kategorii mamy bardzo mocnych przedstawicieli, więc na przykład Hania Rani. No. I to są koncerty, na których się gra głównie, na których się ludzi czaruje dźwiękiem, przestrzenią, na których stosuje się takie elementy muzyczne właśnie jak pauza, jak dynamika, jak różne jeszcze cuda, które cudami nie są. Znaczy nie są to na pewno cuda pokazujące rozwój technologii w oświetlaniu, w ilości jeżeniówek, stroboskopów i tak dalej, ale to są cudenka muzyczne. I cały czas wierzę bardziej w Hanierani niż na przykład, i tu już nie powiem kogo, bo nie chcę, że nigdy się nie wypowiadam źle na temat żadnego artysty, więc wierzę w siłę, nie wiem, ludzi takich jak Leszek Mazurek, Hanierani, jak ludzi grających muzykę, niż na przykład w ten koreański pop, który zdominował teraz w ogóle całą muzykę światową MTV, bo on działa bardzo atrakcyjnie, ale zupełnie... To jest w zasadzie już gotowa sztuczna inteligencja, mam moje przekonanie. To jest w zasadzie jakby świat stworzony... No taki nieludzki, nie bójmy się tego słowa. Aczkolwiek to ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem i zobaczyłem, nie wiem, jak ja pierwszy film science fiction zobaczyłem, musiał być bardzo zabawny, ale wydawał mi się ten świat z tymi robotami i tymi komputerami jako taka kompletnie niesamowita przyszłość. Jeszcze pamiętam, jak pierwsze komputery te polskie wyglądały, tak pierwsze telefony komórkowe, więc to się musiało zmienić, musi się zmienić. Na koniec tego przydługiego monologu powiem tylko, że kiedy się pojawiły kompakty, to ja oczywiście też poniszczyłem, powrzucałem część płyt winylowych, bo myślałem, że nadchodzi nowe i będzie świetnie, i proszę, minęło wszystko, minęło kilkadziesiąt lat, winyl wraca do was. Kiedy się pojawiło wideo, wszyscy mówili, że już w ogóle koniec z kinem, kino dalej ma się dobrze. Także nie, to jest niemożliwe, żeby kontakt ze sztuką tak skracać, w sensie streamingów, takich różnych historii, może wygoda, może to jest wygodniejsze, może to przyspiesza ten kontakt, ale to nie na tym polega kontakt ze sztuką, natomiast są dwa różne światy, jest muzyka popowa, popularna z samej nazwy, ona musi dbać o popularność i schodzi z tego piedestału sztuki, ale sztuka nadal trzyma się dobrze.
1: Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Ale gości u nas było zdecydowanie więcej.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
1: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
1: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
4: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
3: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
4: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
1: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to Sam? Sprawdźmy u źródła.
4: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
1: O matko, a to tego nie wiedziałem.
4: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
1: I tyle.
4: Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak się nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia, krótko mówiąc.
1: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
3: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
1: Aha.
3: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
1: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
4: Tak, dokładnie tak.
3: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się. Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
1: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta Artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przepąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
4: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami, on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
3: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
1: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
4: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
1: No właśnie.
4: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
3: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
4: Z nadzieją.
3: Za dużo.
4: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
1: No to trzymam za to kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
4: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
3: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić,
4: żebyście kupili nam zmywarkę, chętnie wyprali, żeby był naprawdę spokój z tym.
3: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
4: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
3: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
0: Od ćwierć wieku.
3: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
1: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
4: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze, wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
1: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
3: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no, siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
1: będzie,
3: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Tyfusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
1: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy 8, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
4: długo by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających w wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
3: telefonów
4: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
1: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem. Artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
4: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
3: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie nie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
1: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
3: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
4: Ja miałem malucha, ale przewoziłem pustaki i cement.
3: No, Krzysiu budował dom całe lata 80., więc
4: Gwiazda rock'n'rolla
3: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
4: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Mm. Także to takie rzeczy się działy.
3: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
4: Nie skupialiśmy się na tym. Nie chcieliśmy
3: żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza i przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. Dzięki temu ona jest tak ciekawa.
2: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.